siódma cztery, jakaś podyta, ósma dziewięć, ktoś coś czyta, podyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza siódma, trzecia piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Jolanta Borusiewicz, kłania się Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki. Uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody.

0: Marcin Janusz Krawczyk, Radio Pogoda. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pamiętasz, była jesień, mały hotel, podróżami.

0: Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje ręce

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

Już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda ma już 11 lat i z tej okazji to wy dostajecie prezenty. Zostań słuchaczem 11 na 10. Weź udział w urodzinowej zabawie Radia Pogoda. Sprawdź, jak dobrze znasz najpiękniejsze melodie i wygraj nagrody z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
3: 3700 na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Burze przeszły przez Polskę, najbliższe dni też mają być deszczowe. Powiemy także o gratce dla miłośników kaktusów, o wielkiej wystawie na Śląsku.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
2: Michał Pierzchoła, dzień dobry.
3: Dzień dobry. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę nieco ponad 3700 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
4: Jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
3: Na razie to nie jest jeszcze przesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Kolejny dzień z ulewnym deszczem i burzami. Front przeszedł nad południem Polski, ale padało prawie w całym kraju i przynajmniej do końca tygodnia będzie padać. Ma to jednak swoje dobre strony. Taka pogoda przysłuży się lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
3: Niestety w niektórych miejscach na południu kraju ulewny deszcz podczas burz może doprowadzić do podtopień. Jak mówią eksperci, najbliższe deszcze nie poprawią znacząco sytuacji hydrologicznej. Przez niewielkie opady wiosną w kraju cały czas panuje susza. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł jednak, że powrót do normy zajmie miesiące po ewentualnym porozumieniu z Iranem. Tymczasem, jak wyliczył CNN, w ostatnim czasie Donald Trump zapowiadał rychły sukces rozmów z Iranem co najmniej 37 razy. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską, otwartą wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Niektóre mają 20 lat, są małe, duże i kwitnące, opowiada Radio Pogoda Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
6: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą Chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy, niekiedy dwu, trzy barwne. Wiele innych gatunków też, mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
3: Kaktusy w gliwickiej palmiarni można oglądać do niedzieli, a już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej, jak mówią Amerykanie, sokera. W USA, Kanadzie i Meksyku ruszają Mistrzostwa Świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi jej trener Bubista.
7: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
3: Mecze będziemy oglądać od 18 do 6 rano polskiego czasu. Mecz otwarcia Meksyk-RPA jutro o 21. Polska reprezentacja, no przypomnę, akurat w tym mundialu nie zagra.
2: To bardzo źle, ale to też dobrze, bo przynajmniej nie będziemy się tak denerwować, znaczy, oglądać sobie ten mundial na luzie.
3: Przede wszystkim wyśpimy się.
2: Nie będziesz oglądał? No, już to widzę. Za wszelką cenę. Wielkie
3: jak
2: święto.
3: Jak będę zachrypnięty z rana, to państwo będą wiedzieli, że oglądałem.
2: Ewentualnie, proszę państwa, można sobie wybrać jakąś drużynę, choćby Republikę Zielonego Przylądka i jej właśnie kibicować na mundialu. Co państwo na to?

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Pobudka. Czas wstawać. Szósta już minęła. Mamy środę, 10 dzień czerwca. Jeśli zaczynacie pracę o 7, to na razie dojazd do pracy nie sprawi Wam większych problemów. Trójmiasto dopiero budzi się do życia. Ruch na drogach na razie jest umiarkowany. Dziś na niebie przewaga chmur, od czasu do czasu popada i może być ślisko.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Przed nami jeszcze kilka pochmurnych dni z przelotnymi opadami deszczu. Cieszą się ogrodnicy i rolnicy, osoby, które przyjechały na Pomorze na wcześniejszy urlop, już chyba nieco mniej. Dziś u nas zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Wiatr nie będzie nam dokuczał, a temperatura wyniesie od 19 do 21 stopni. 16 stopni pokażą dziś termometry nad samym morzem.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 4 po 6, dzień dobry, Asia Kruk w Pogodnym Poranku, Radia Pogoda. W środę 10 czerwca, czas mija szybciutko, 161 dzień roku dzisiaj, do końca roku 204 dni, do końca wiosny 10. Słońce wstało 15 po 4, zajdzie 4 minuty przed 21, do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 7 minut. Dzisiaj dzień jazdy na rowerze, ale w bardzo charakterystyczny sposób, bo nago. Ja nie kultywowałam dzisiaj rano, nie wiem, jak państwo sobie tam życzą. I też Międzynarodowy Dzień Elektryka, którego, jak wiadomo, prąd nie tyka. Ryci Valens i La Bamba, za chwilę Krzysztof Krawczyk. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry!

0: 10, prawie 11 minut po 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Słyszą Państwo Krzysztofa Krawczyka i od razu się jaśniej robi. Szukamy sobowtóra Krzysztofa Krawczyka. Tak a propos, będziemy o tym mówić dzisiaj w Pogodnym Poranku Radia Pogoda. Ale teraz poranna prasa i Michał Pierzchała, który do Krzysztofa Krawczyka no nijak nie podobny.
1: Przepraszam, wąs mam.
0: Okej, z wąsa podobny jesteś, no. I z płci, to wszystko. No,
1: dziękuję. To puls biznesu na początek.
0: Dobrze.
1: W przeglądzie prasy. Asiu. Chińczycy zaostrzają wojnę cenową na polskim rynku nowych aut. To tytuł artykułu. Średnia cena ofertowa chińskich samochodów w Polsce utrzymuje się od półtora roku na podobnym poziomie. To jest około 120 tysięcy złotych brutto, przy czym eksperci zastrzegają, że to jest tylko pozorna stabilizacja, ponieważ auta stają się relatywnie tańsze, bo rośnie ich jakość, standard wyposażenia i liczba marek na polskim rynku. Mhm. Chiński model jest średnio o 25 tysięcy złotych tańszy od zachodniego albo azjatyckiego odpowiednika. Ta analiza dzisiaj w Pulsie Biznesu. Z kolei w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie o mieszkaniach. Mieszkań nie brakuje w Polsce ani na rynku pierwotnym, ani na rynku wtórnym. Sprzedający godzą się na rabaty, a tytuł artykułu to duża oferta mieszkań hamuje wzrost cen. No i to się wydaje, że jest to dobra informacja dla osób tych, które mieszkanie planują zakupić.
0: No
1: sporo o zwierzętach. Dzisiaj w gazetach, w Superekspresie na siódmej stronie kangury na gigancie. Skoczne torbacze pojawiły się nieoczekiwanie na ulicach Jastrzębia-Zdroju. Jak się szybko okazało, byli to uciekinierzy z prywatnej hodowli. Z kolei w Gazecie Wyborczej na drugiej stronie też zdjęcie pingwinów z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Tutaj otwarto wczoraj, tak? 9 to był wczoraj, dzisiaj 10, więc wczoraj otwarto nowoczesny wybieg dla pingwinów przylądkowych. Jego centralnym elementem jest otwarty basen z wyspą.
0: Widziałam to. I one wcale nie chciały wejść do tego basenu.
1: No poczekaj, no.
0: Dostały na brzegu i takie były trochę nieśmiałe.
1: Jak jadę nad Bałtyk, to też nie od razu wchodzę do morza.
0: Okej, to jest rzeczywiście argument za.
1: Muszę się przekonać.
0: Wracamy do najpiękniejszych melodii. Radio Pogoda, 13 po 6. Shaking Doody.

0: Bardzo lubię tę piosenkę. 1961 rok, Del Shannon i Runaway. 18 minut po godzinie 6. Proponowałam Państwu, żeby Państwo na mundialu, jako że Polska nie gra, wybrali sobie jakieś inne państwo, jakąś inną drużynę i jej kibicowali. I proszę, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Jasiu. Bogdan z Warszawy się kłania.
0: Kłaniam się.
1: Jest moim faworytem w tym roku na Mistrzostwach Świata jest Curaçao. Piękna nazwa, dlatego jest faworytem. Będzie mistrzem świata jak na 100%. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon i pozdrawiam także Curaçao, Curaçao, Curaçao. Różnie mówią. Dość powiedzieć, że to jest państwo wyspiarskie, zależne od Holandii zresztą, które ma 156 tysięcy niecałe mieszkańców. No i rzeczywiście gra w tym roku na mundialu i zagra w niedzielę 14-19 z Niemcami, z Ekwadorem 21 czerwca, a także z Wybrzeżem Kości Słoniowej, z którym jeszcze jest w grupie 25 czerwca. Także proszę kibicować, to będą takie bardziej śródnocne mecze, więc trzeba się liczyć z tym, że jak się kibicuje Curaçao czy Curaçao, to się człowiek nie wysypia. 19,5 minuty po 6.
2: Radio Pogoda.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Редактор

0: 6:29. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Proszę się przygotować. Będą panie, państwo, ale głównie panie zachwycone, bo Demis Roussos zaśpiewa Forever and Ever. A teraz Michał Pierzchała.
1: To
0: o
1: ja.
0: O czym ważnym usłyszymy dzisiaj, Michale, w wiadomościach. Co się dzieje w Polsce i na świecie?
1: Sejm się pojawi, ponieważ mamy drugi dzień posiedzenia i tutaj posłowie zajmą się między innymi wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. W porządku obrad są także projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Tutaj chodzi o ograniczenie stosowania petard i fajerwerków. Wieczorem także dyskusja o pociągnięciu do odpowiedzialności posła Sławomira Mentzena, który odpalił racę na Marszu Niepodległości, tak, mimo że był zakaz używania środków pirotechnicznych. To Sejm, Senat także się pojawi, bo senatorowie rozpoczynają z kolei dwudniowe posiedzenie. No i polityki nie koniec, bo do prokuratury okręgowej w Warszawie został wezwany na dziś prezes PiS. Jarosław Kaczyński ma być świadkiem w śledztwie w sprawie tzw. dwóch wież. Do jednej ze szkół na Śląsku zajrzymy, dokładnie do szkoły podstawowej nr 1 w Radlinie, ponieważ dzisiaj otwarcie szkolnej pracowni antysmogowej. To jest prawdopodobnie pierwsza tego typu pracownia w Polsce, stworzona z myślą o edukacji ekologicznej i budowaniu świadomości na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. No i z tematów zagranicznych papież Leon XIV, który kontynuuje wizytę w Hiszpanii, wieczorem odprawi mszę w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Dzisiaj przypada setna rocznica śmierci twórcy bazyliki, architekta Antonio Gaudiego.
0: Polecamy gorąco nasze wiadomości, a te najbliższe punktualnie o 7:00, czyli za pół godziny. No proszę, jest i Demis Roussos.

0: Za 24 minuty 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Michał Pierzchała, to już ustaliliśmy, nie jest podobny do Krzysztofa Krawczyka. A kto jest? Może pan? A może pan? Szukamy sobowtórów Krzysztofa Krawczyka. Proszę państwa, chcemy ich znaleźć do 8 września. Wtedy przypada rocznica urodzin tego doskonałego artysty, wielkiej gwiazdy Radia Pogoda. No, niezapomnianego artysty i zawsze przez nas kochanego. Więc jeżeli panowie są podobni albo panie twierdzą, że jakiś mężczyzna jest podobny do Krzysztofa Krawczyka, proszę to zgłosić na kontakt@radiopogoda.pl. Można dołączyć zdjęcie, można dołączyć krótką prezentację. Są przewidziane fajne nagrody, a przede wszystkim dobrze się bawmy.
1: Ja nie jestem podobny?
0: Nie.
1: Do kiedy mam czas?
0: Zaczniemy od włosów?
1: Dlaczego się śmiejesz?
0: Jakbyś potrzebował zafarbować na czarno, to okej, zrobię ci to. Proszę państwa, wracając do poważnych rzeczy, proszę zajrzeć na stronę www.radiopogoda.pl. Tam jest stosowny artykuł o tym, że Radio Pogoda szuka sobowtóra Krzysztofa Krawczyka.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Ja słyszałam jego słowek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych słowek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Możesz dalej odkładać życie na później, tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
1: Została ostatnia reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Coraz większy ruch na drogach Trójmiasta i sporo utrudnień, między innymi na Alei Niepodległości w Sopocie. Tam trwa budowa łącznika do zawracania w rejonie ulicy Smolnej. W godzinach od 9 do 14 czeka Was zwężenie do jednego pasa ruchu w kierunku Gdańska, a od 7 do 14 zwężenie do jednego pasa ruchu w kierunku Gdyni.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Kto tańczył, przyznać się? Ja się przyznaję. Julio Iglesias, Amor, pięknie to brzmi. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzwonią Państwo do nas z daleka. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Dawid z Norwegii się kłania. No. Pozdrawia całą redakcję Radia Pogody, wszystkich słuchaczy. No i Norwegia też Was słucha, aha, a fiordy klaskają. Pozdrowienia, miłego.
0: Pozdrowienia. Fiordy z ręki jedzą. Wiem, znam, oczywiście znamy. Proszę słuchać w Norwegii i na całym świecie z aplikacji do słuchania Radia Pogoda, także najpiękniejszych melodii Ewy Bem. Dzisiaj po południu po godzinie 15 będzie klasycznie i co z tego dziś masz, ale teraz całkiem nowa, bo sprzed 25 lat piosenka w wykonaniu Ewy Bem. Jak człowiek uparty.

0: Ja bardzo przepraszam. Ja bardzo przepraszam, ale jakich snów? Jest 6:58, to już za dwie siódma i za chwilę będą wiadomości w Radiu Pogoda. Michale.
1: I burza może obudzić.
0: O, jeszcze
1: były
0: i to.
1: Burze, no i będą. Gdzie będą najnowsze informacje o tych synoptyków u nas za chwilę w wiadomościach?
0: Proszę słuchać koniecznie.
2: Słuchasz Radia Pogoda.
3: Reklama.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
6: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
7: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
3: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Robert Janowski z życzeniami wpada za chwileczkę. Teraz będą najważniejsze wiadomości.
1: Na nich znów ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę szczegóły. Kolejna eskalacja konfliktu i wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Wykonał blisko 100 odbiorów bez uprawnień. Fałszywy kominiarz stanie przed sądem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Dzisiaj kolejne alerty i ostrzeżenia. Wczoraj szczególnie silne burze przeszły przez Małopolskę. Do późnych godzin wieczornych trwało usuwanie skutków burz w Oświęcimiu i okolicach. Część ulic zamieniło się w rwące potoki, a na drogach zalegały połamane konary drzew. W najbliższych godzinach...
10: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km. Na godzinę.
1: Mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla południa Małopolski. Na Bliskim Wschodzie znowu eskalacja. Amerykańskie siły przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus w odpowiedzi na zestrzelenie śmigłowca Apache. Iran nie pozostał dłużny. Wystrzelił rakiety i drony w stronę amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. I to będzie miało wpływ na ceny paliw. Dzisiejsze ceny maksymalne ustalane przez rząd to 5,96 za litr benzyny 95. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 6,46. Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, źle przeprowadzone przeglądy kominów albo ich brak mogą być bardzo niebezpieczne.
11: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
1: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje Sanepid. Najnowsze dane pokazują, że problem jest coraz większy. Najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najczęściej to efekty przyjmowania substancji psychoaktywnych i leków, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
12: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było około kilka tysięcy rocznie.
1: Rzeczniczka Praw Dziecka tymczasem apeluje do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Żaglowiec Dar Młodzieży Cumuje w Nassau na Bahamach. Statek miał awarię systemu klimatyzacji, przez którą konieczny był kilkugodzinny postój na Martynice. Dar Młodzieży 16 kwietnia wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości USA.
0: No to oby wszystko się udało. Nie wiedziałam, że na Darze Młodzieży jest klimatyzacja. Takie luksusy, proszę Państwa. Stopy wody pod kilem, niech im się tam dobrze płynie.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Mateusz Stanicki, witam. Przed nami intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Polacy rozpoczynają grę w Lidze Narodów i na początek w Chinach. Właśnie zaczyna się mecz z Kubą. Potem czekają ich spotkania ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w sumie będzie to w tym sezonie nawet 30 meczów, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytuł. A piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w swoim szóstym i ostatnim meczu dywizji A rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027. Czerwone zanotowały w grupie 2 remisy oraz 5 porażek i spadły do dywizji B. Jest jednak dla nich jeszcze nadzieja na mundial. Na jesieni będą dwustopniowe baraże. Natomiast mundial mężczyzn rusza jutro i na początek Meksyk zmierzy się z RPA.

0: wskaz. Radia Pogoda.
1: Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniach Alei Hallera z ulicami Kościuszki i Chrobrego w Gdańsku. Na skrzyżowaniu z Kościuszki nie można jechać na wprost. Ulica Chrobrego na krótkim odcinku jest teraz jednokierunkowa. Można na nią wjechać od strony Hallera, ale z ulicy Chrobrego na Aleję Hallera już nie wjedziemy.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Z parasolem warto się zaprzyjaźnić na dłużej i nie chodzi o parasol do ochrony przed słońcem. Dziś na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Pojawiać się będą przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 19 do 21 stopni. W nocy też przyzwoita temperatura, będzie około 12-13 stopni w Trójmieście. W czwartek zrobi się chłodniej, temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 14 stopni.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa. W środę 10 czerwca mamy 161 dzień roku. Do końca roku 204 dni. Do końca astronomicznej wiosny, bo to wiosna ciągle jeszcze 10 dni.
3: Wiosna w pełnym rozkwicie. Może słuchaczy zapytamy o dobrą radę? Bo słuchacze wszystko
2: nie możesz
3: wiedzą.
2: Zapytać o dobrą radę. Drodzy słuchacze, nie zostawiajcie samochodów pod lipą.
3: Lipa zaczęła kwitnąć, Zygmunt zostawił samochód i teraz ma samochód przypominający lep na much. Ale państwo może wiedzą, co z tym zrobić i jak to zczyścić, co? To proszę dać znać, bo tutaj na razie mamy właśnie no, taki śmiech przez łzy trochę. 22 444 4004. Zapraszamy.

0: trzeba zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
3: 12 po siódmej, jak zwykle na to pytanie odpowiada Robert Janowski.
4: Kłaniamy się.
5: Środek tygodnia, czyli środa, proszę Państwa. I w ten właśnie środek, czyli w środę, imieniny obchodzi Bogumił, Cecylia, Diana, Henryk. Jeszcze jest Jan. I jeszcze Małgorzata. I jeszcze Tymoteusz. I Międzynarodowy Dzień Elektryka jest. Tak. Jeśli macie znajomych w rodzinie, to bardzo pozdrawiamy. No dobra. W 1938 roku, 10 czerwca, urodziła się Czesława Maria Gospodarek. Już wiecie Państwo, o kim myślę, prawda? Większość wie? No oczywiście, że tak.
4: Pewnie.
5: Nasza jedyna niepowtarzalna Violetta Villas. Artystka wybitna, o słuchu absolutnym, multiinstrumentalistka również. A też w 1950 roku Anna Schmetterling się urodziła, czyli Anna Jantar. Patrzcie, Violetta Villas i Anna Jantar urodziły się jednego dnia. Ciekawe. No to Anna Jantar może zaproponujmy Państwu, żeby szczęśliwym być. Bardzo proszę.
4: Oczywiście, że będziemy grać. Coś jeszcze, Zygmuncie, chciałeś powiedzieć o jakimś
3: świecie? No tak,
4: no bo
3: dziś jeszcze patrzę do tego kalendarium, a tu Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Czy Państwo będą świętować?
4: Ja nawet po szóstej się wyraziłam, że ja dzisiaj nie świętuję i jeden z słuchaczy zatelefonował i powiedział, że bardzo dobrze, bo to niemoralne. Także nie.
3: Ale niemoralne jest nieświętowanie, tak?
4: Nie wiem. Anna Jantar przed nami.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po siódmej. Co tu zrobić z moim samochodem, który się lepi jak mucho łapka?
1: Zygmunt postawił samochód pod lipą, która akurat wczoraj zaczęła kwitnąć. No i pięknie, bo to naprawdę pięknie pachnie i ja uwielbiam ten okres kwitnienia.
0: Kwitnąć. Ona i kapać. Siebie wydziela jakąś taką maść.
1: No miód normalnie, prawie coś w rodzaju.
0: A to może zlizać.
1: Jak to zmyć?
2: Dzień dobry, panie Zygmuncie.
0: Dzień dobry.
2: Jaka rada. Myjnia się kłada. Myjnia ręczna oczywiście, aktywna piana. Musisz spłukać wodą. No i to wszystko. I cały zabieg, no. Za 5 czy za 10 zł maksymalnie, no i jest samochód umyty. Pozdrawiam serdecznie.
0: No i bardzo, bardzo dziękuję. Robota na mnie czeka.
1: No, najwyraźniej. Tak. To trzeba tym pistoletem z tą pod dużym ciśnieniem, bo ja to nie wiem, czy tak samą pianą to by zeszło. Chyba nie. 20 minut po godzinie 7. Bardzo serdecznie dziękujemy. Państwo jak zawsze trzymają rękę na pulsie. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Reklama.

I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się godzina 7:30. Proszę Państwa, w poniedziałek wychodzę sobie z radia. Spokojnie. A tu na schodach stoi nasz słuchacz.
1: No, pięknie.
0: Pan Stanisław. Chwilę porozmawialiśmy i pan Stanisław wręczył mi kopertę tajemniczą. Do tej pory nie otwierałem, otworzyłem przed chwilą. Co w tej kopercie było? Karteczka. A na karteczce życzenia.
1: Pięknie.
0: Wspaniała pani Moniko, cudowna pani Joasiu, panie Zygmuncie i panie Piotrze, pragnę złożyć państwu najlepsze życzenia z okazji 11 urodzin Radia Pogoda. Stały słuchacz Stanisław z Ursynowa. I teraz uwaga, uwaga, będzie wiersz. Radio Pogoda, zna ciebie cała Polska, zna ciebie cały świat, bo dziś Radio Pogoda ma 11 lat. Wciąż słychać waszą muzykę, która w mym sercu zostaje, a moje radio najdroższe, o moje radio kochane, stały słuchacz Stanisław.
1: Ale
0: brawo,
1: pięknie,
0: panie
1: brawo.
0: Stanisławie, dziękujemy pięknie.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. W piątek 12 mamy 11 urodziny, ale przez cały ten tydzień mogą państwo zdobywać sobie prezenty od Radia Pogoda, bo z naszymi urodzinami jest tak, że to my dajemy państwu prezenty, bo bez państwa nie byłoby Radia Pogoda, no po prostu. Gdybyś ktoś nam zechciał napisać na stronie www.radiopogoda.pl w specjalnym formularzu, jaką 11 w tym roku świętuje, może jakaś rocznica odejścia na emeryturę była taka właśnie 11, może 11 dzień nauki gry na jakimś nowym instrumencie, no po prostu, może zmiana pracy, 11 rocznica właśnie.
0: A może jakiś piłkarz na przykład napisze, że udało mu się strzelić karnego z 11.
1: Po prostu szukamy 11. Proszę o tym pisać na stronie radiopogoda.pl. Rozdajemy koszulki specjalne z takiej edycji limitowanej urodzinowej Radia Pogoda. Koszulki z 11. Dzisiaj tak będzie po godzinie 9. Polecamy się gorąco. A teraz jest 7:31 i Halina Frąckowiak śpiewa Małego Elfa.

0: Nie wiem, co nas bawi bardziej, że to jest po czesku. Piosenka z 1972 roku. Czy że artysta nazywa się Wiktor Sodoma?
1: No nie.
0: No tak się nazywa, no.
1: No tak.
0: Chcę być inaczej. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Się okazuje, że to, że Zygmunt stanął pod lipą i mu zalipiał cały samochód, to nie są takie proste rzeczy, żeby to wyczyścić. Wracamy do tematu jeszcze przed godziną 8 w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
10: masz. Reklama.
11: Drogowskaz. Radia Pogoda.
12: Tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje na ulicy Kontenerowej w Gdańsku. Zmiany są związane z budową pasa prawoskrętu oraz nowego zjazdu do projektowanej stacji paliw. W miejscu prac obowiązuje ograniczenie prędkości. Teraz dzwonić trzeba też na Armii Krajowej przed Łostowicką. Ciasno jest na Starogardzkiej.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 13 minut godzina 8. Od samego rana przygody. Wchodzę do samochodu, chwytam za klamkę, no i oderwać ręki nie mogę. Zostawiłem samochód pod lipą. Z lipy spadło coś bardzo klejącego. Muchy się przyklejają. Wszystko, co w powietrzu fruwa, się przykleja do mojego samochodu. No i problem.
1: I jak to umyć? Jeden z naszych słuchaczy radził na myjnię ręczną i powinno zejść. No, zdania są podzielone. Mają Państwo doświadczenie w tej kwestii. Dzień dobry.
2: Witam, kochani. Panie Zygmuncie, mnie takie szczęście to nie spotkało z tą lipą, ale moje dziecko tak. Mój syn jak rano wyszedł z domu, to mało się nie rozpłakał, jak zobaczył samochód. Pojechał na zwykłą myjnię, ale to nic nie dało. Dopiero pojechał na myjnię taką, która automatycznie myje, i ten ostatni program wziął i dopiero mu to domyło.
0: No, czyli trzeba aktywnie.
1: No i zainwestować.
0: Niestety będzie mnie to trochę kosztować. Oj, lipa.
1: No i lipa. Nie chcę być inaczej. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. To dobrej rady, to zawsze dobrze posłuchać. Barbara Streisand z Barrym Gibbem teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Będzie Barbara Kraftówna z Jerzym Wasowskim jeszcze przed godziną 8. Takie piękne duety przed nami.

0: uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Dzisiaj się ponudzą, chociaż chyba nie, bo do szkoły i przedszkola trzeba chodzić i wiemy, że słuchają nas Państwo w drodze właśnie do szkoły czy przedszkola z dzieciaczkami swoimi. Serdecznie pozdrawiamy. Za 4:08, co w wiadomościach, Michale, za chwilę?
3: Między innymi informacja, która, Asiu, sprawi, że na Twojej twarzy będzie jeszcze większy uśmiech.
2: Tak.
3: A to zaraz dowiesz się dlaczego, bo po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wracają w góry. Twoje ukochane Sowie.
2: Ja wiem, które góry znam, to topografię, co do centymetra.
4: No właśnie. A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana, kieliszki do jajek, a do wygrania książka Joanny Tekieli Właściwa stacja. 22 444 4004. Prosimy dzwonić. Poprosimy również o imię i numer telefonu.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Autopromocja.
7: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
8: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
7: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
6: Autopromocja. Reklama.
9: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
16: Została ostatnia reklama.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
19: Oszczędzam.
18: O, a ile?
19: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
20: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zabawa z nagrodami. Nie jedyna dzisiaj oczywiście, ale pierwsza z dzisiejszych po godzinie 8:00 nazywa się Szybka Piątka. Teraz wiadomości.
3: Płaca minimalna w górę i jest rządowa propozycja. Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wracają w góry Sowie.
8: Radio Pogoda.
1: Wiadomości o 8:00.
2: Michał Pierzchała.
3: Rząd zaproponował wysokość płacy minimalnej. W przyszłym roku najniższa krajowa powinna wynosić 4950 zł brutto. Teraz propozycja będzie dyskutowana ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka dla pracowników sfery budżetowej wyniesie 3%, mówi premier Donald Tusk.
21: Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
3: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze takiego wzrostu wynagrodzeń, ponieważ przełoży się to na około 200 zł brutto więcej do pensji. Sejm zajmie się dzisiaj wnioskiem PiS-u o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA z dwóch powodów, o których więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
22: Pierwszy to głośna sprawa fałszywych alarmów i związanych z nimi wejściami służb do mieszkań, domów i biur. Redaktora naczelnego bliskiej PiS-owi TV Republika, posłów tej partii, samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wreszcie matki prezydenta Karola Nawrockiego.
23: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
22: Mówił kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego był składany, w którym mowa jest także o drugim powodzie do dymisji, wydaniu rozporządzenia o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, co zdaniem opozycji jest niezgodne z konstytucją i nie ma podstawy prawnej.
3: Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Kilka dni po występie w finale wielkoszlemowego French Open nasza tenisistka została doceniona także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wczoraj z rąk ministra Jakuba Rutnickiego odebrała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
24: Po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła.
3: Chwalińska zrobiła sobie teraz kilkudniową przerwę od treningów. Następny przystanek wielkoszlemowy Wimbledon. Ten rusza pod koniec czerwca. Tytuł bronić będzie Iga Świątek. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wracają w Góry Sowie. Pierwsze połączenia z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie zostaną uruchomione już w najbliższą niedzielę. Inwestycja jest zakończona, ale łatwo nie było, mówi Radiu Pogoda Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
25: Bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe.
3: Prace pochłonęły 18 milionów złotych.
2: I to nie koniec. Linia będzie się ciągnąć aż do Srebrnej Góry. Pod same forty będzie można dojechać w przyszłości. Mam nadzieję, że już za 2 lata. I tak w ogóle dodam, bo chodzi o moją Bielawę, czyli moje rodzinne miasto. Bielawa ma już 4 stacje kolejowe. Oprócz tych najnowszych Bielawa Jezioro, Bielawa Góry Sowie, jest też Bielawa Zachodnia i uwaga, jako jedyna w kraju poza Warszawą, Bielawa Centralna. Juhu!

0: drogowskaz Radia Pogoda.
1: Od piątku obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Marynarki Polskiej, Swojskiej i Reja w Gdańsku. To w związku z remontem przejazdu przez torowisko tramwajowe. W weekend ruch tramwajowy na liniach 2, 3 i 10 zostanie wstrzymany. W zamian uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Gdańsku.
2: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu. Na szczęście wiatr nie będzie dokuczliwy, dziś będzie słaby, chwilami umiarkowany. Dziś jeszcze przyzwoita, wiosenna temperatura. Od 19 do 21 stopni pokażą termometry na Pomorzu. Jutro chłodniej, maksymalnie 14 stopni będzie w Trójmieście. W planach na jutro przelotny deszcz, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Możliwe też burze.
1: Radio Pogoda.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
3: 8:05, dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heiser.
3: Jasia Kruk, witamy w środę, 10 czerwca, mamy 161 dzień roku, do końca roku 204 dni. Wschód słońca dziś był o 4:15, zachód będzie o 20:56, a do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 7 minut.
4: I pięknie jest, i lipy kwitną, i pięknie pachną. I brudzą samochody. Za chwilę będziemy rozdawać nagrody w naszej zabawie. Szybka piątka, a teraz gramy Państwu pięknie na dzień dobry Filipinki, a za chwilę Telly Savalas.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Coffee black.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Katarzyno.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Jak się pani miewa?
3: Bardzo dobrze, chłodny dzień, ale bardzo taki rześki, przyjemny.
0: A w jakich pięknych okolicznościach przyrody dzwoni pani do nas? Skąd?
3: Ze Żnina.
0: I co tam pani robi?
2: To pięknie.
3: Mieszkam, pracuję, właśnie jestem w pracy, ale akurat mam wolną chwilkę.
2: No super. To super, a my dla pani mamy prezenty, kieliszki do jajek Radia Pogoda. Wczoraj skorzystałam z takiego kieliszeczka.
0: A co w nim było?
2: Jajko na miękko. Tak, i zamieściłam to na mediach społecznościowych i słuchacze nasi się śmiali, że jem jajko na miękko z musztardą. Zawsze.
0: No bo to troszkę dziwne, ja ci powiem.
2: Naprawdę polecam. Zamiast soli musztardy albo chrzan, super.
0: Ale nie wnikamy to, do czego będą służyć te nasze kieliszeczki.
2: Do jajek.
0: Tak. Książka do wygrania. Przypomnij zasady, proszę.
2: Dostanie pani także książkę Joanny Tekieli Właściwa stacja, jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę
0: T jak?
2: Tadeusz.
0: Tadeusz.
3: Mhm. Super.
0: Wszystko jasne? Zaczynamy?
3: Jasne, zaczynamy.
0: Uwaga. Czas start. Rzeka.
3: Tamida.
2: Tak.
0: Na ulicy.
3: Tablica informacyjna.
0: Tak. Tak jest. Zawód.
3: Pokaż.
2: Tak.
0: Owoc.
3: Tamaryndowiec.
2: Okej.
0: Piosenkarka.
3: Tatiana Okupnik.
2: Bardzo tak. Dobrze.
0: Jest.
2: Brawo, oczywiście.
0: Jak pani wpadła na ten tamaryndowiec? Jak obok leżała truskawka, to nie wiem.
3: Tym bardziej jest sezon, więc to dziwne, tak.
2: No, ale
0: i
2: muszę
0: to
2: pani...
0: jest pytanie, jakimi drogami chadzają nasze myśli czasami.
2: Ale muszę pani powiedzieć, że ten z tamaryndowca, ta pasta do marynaty, wszystkim polecamy.
0: Ja nawet nie wiem, jak to wygląda. Dobra.
2: Pycha.
3: Super, bardzo się cieszę.
0: Ale gratulujemy, świetnie poszło.
3: Ale fajnie, super, dziękuję.
2: Miłego dnia, pani Katarzyno, miłej pracy, do usłyszenia. Proszę państwa, jutro też będziemy się bawić.

0: rogaliki na śniadanie proponował Cezary Fabiński w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dobra pora na śniadanie, bo to 8:21. Jakiś czas temu, a propos kieliszków do jajek, które rozdajemy w Radiu Pogoda, powiedziałam, że jadłam jajko na miękko właśnie z takiego kieliszeczka z musztardą. Niektórzy się śmieją, że się je jajko na miękko z musztardą, a niektórzy się nie śmieją. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Liliana z Wrocławia. Proszę przekazać pani Asi, że ja też jem jajko na miękko z musztardą, nie używam soli i jest super.
0: No.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: To ja bardzo dziękuję.
2: O gustach się nie dyskutuje, w związku z czym, Asiu, jedz sobie smacznego. No, ja tylko troszkę zdziwiony jestem.
0: Pani Liliano, my się musimy kiedyś po prostu na śniadanko umówić, to już wiadomo, co będzie. Menu znane. Ricky Epower już za chwilę i Acapulco.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Pani wspomniała, taki, użyła takiego słowa, ale ja sław.
3: Tak, tak to się nazywa
4: tak
3: ten program.
4: Tak jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
5: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Została ostatnia reklama.
21: Wielu próbuje.
1: Ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: 27 minut i będzie godzina 9. W piątek 12. Radio Pogoda ma 11 urodziny. Państwa prosimy o to, żeby Państwo pisali na stronie www.radiopogoda.pl o swoich 11, które przypadają w tym roku, o różnych rocznicach albo innych rzeczach. Państwo także dzwonią do nas w tej sprawie i to są bardzo miłe telefony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie moje cudowne, kochane Radio Pogoda. Dzwonię do Was z małej miejscowości takiej pod Poznaniem,

0: Zaleszną, bo tam mieszka mój wnuk. Kupi się zasięg, wielka szkoda, ale to nieważne. Serdecznie pozdrawiam, gratulacje z okazji jedenastki i wszystkiego dobrego.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. Proszę przekazać pozdrowienia dla Bruna.
2: Koniecznie. Uściski od...
1: Bruno, masz tyle lat, co my.
2: Od cioci i wujków, tak. Z Radia Pogoda. A jeśli chodzi o ten zasięg, który pani gubi, no nie ma najmniejszego problemu. No przecież ma pani telefon z internetem. Proszę sobie zainstalować aplikację do słuchania Radia Pogoda. Już się nic nie będzie gubić na żadnej trasie. Także do Bruna, którego raz jeszcze ściskamy. Wszystkiego dobrego. Violetta Villas. Dzisiaj rocznica urodzin tej wspaniałej gwiazdy. Śpiewa o Józku.
3: Jak te lata psiakość lecą, odkąd przyszło się na świat. Dziś

0: Zapomnij mnie, śpiewał Andrzej Dąbrowski. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 19 minut będzie godzina 9. Żeby Państwo nie zapomnieli pojechać dzisiaj do pracy, jeśli mają Państwo jeszcze obowiązki zawodowe, a także jutro i pojutrze i tak przez cały rok. Wiedzą Państwo, ile statystyczny Polak spędza czasu w drodze do i z pracy? Bardzo dużo. A ile konkretnie, powiemy już za kilka minut w pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Została ostatnia reklama.
6: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i medli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Reklama.
5: Drogowskaz. Radia Pogoda.
8: Od wczoraj obowiązuje nowa, tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniach Alei Hellera z ulicami Kościuszki i Chrobrego. To w związku z kolejnym etapem realizacji prac na remontowanym odcinku Alei Hellera. Tam czeka Was zwężenie i ograniczenia w ruchu w rejonie skrzyżowań z Kościuszki i Chrobrego. Trzeba patrzeć na znaki.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 9:09. No to jedziemy do roboty.
2: Jedziemy do roboty, w której naprawdę dużo pracujemy i my nie tak dawno mówiliśmy o tym, ale przypomnijmy, bo to ważny kontekst. Polacy w Europie, w Unii Europejskiej, o tym obszarze mówimy, pracują prawie najwięcej ze wszystkich w Unii Europejskiej. Więcej od nas pracują tylko Grecy. Statystyczny Polak spędza w pracy na etacie 39 godzin w tygodniu. Unia Europejska już dawno mniej, bo to 35-36 godzin. Natomiast my, Polacy, no ciągle jeszcze hołdujemy temu 8-godzinnemu etatowi. 5 razy 8 równa się 40, no troszeczkę to krócej pracujemy. Poniżej, tak. Ale świat już jest dawno z przodu. Natomiast my, Polacy, jeszcze w dodatku strasznie długo do tej pracy dojeżdżamy. I teraz uwaga, statystyka w sobie, a rzeczywistość w sobie, bo gdyby patrzeć tylko na statystykę, to dojeżdżamy do pracy pół godziny w jedną stronę i pół godziny wracamy z tej pracy. Mm-hmm. Niedużo,
1: średnio,
2: prawda?
1: Średnio statystycznie.
2: Tak, średnio statystycznie, ale biorąc pod uwagę to, że bardzo wielu Polaków pracuje poniżej 10 kilometrów od miejsca zamieszkania, to jednak te pół godziny to jest bardzo dużo. Poniżej 32%, poniżej 5 kilometrów od miejsca zamieszkania pracuje. 10 kilometrów to jest 20%, no i później im dalej, tym mniej. Więc statystyki podbijają nam oczywiście duże miasta. Przyznaj, Michale, ile czasu jeździłeś do pracy, kiedy pracowałeś od godziny 9?
3: No, w jedną stronę 55 minut, gorzej było z powrotami, bo tak po 16 to tak półtorej godziny.
2: Tak zwane godziny szczytu.
1: No. Razy 5 dni w tygodniu.
3: Razy 5 dni w tygodniu.
2: No. Po prostu w dojazdach do pracy my, Polacy, wypracowujemy jakby dodatkowy miesiąc etatu i tak to właśnie wygląda. Więc szerokiej drogi Państwu życzymy i oby Państwo pracowali jak najbliżej miejsca zamieszkania. To jest po prostu zdrowsze.

0: poranek w Radiu Pogoda, ależ państwo optymistycznie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To my tutaj mówimy, że dodatkowe miesiące etatu państwo wypracowują w dojazdach do i z pracy, a państwo na to, że przynajmniej sobie można w spokoju Radia Pogoda posłuchać w samochodzie. No tak, dobrze, dobrze. To usłyszą państwo za chwilę w tymże radiu i w pogodnym poranku wiadomości najważniejsze, bo już za 5:09.
1: A w nich o tym, że oczy świata są zwrócone na Sagrada Familię, czyli no słynny kościół w Barcelonie, dzisiaj papieska msza i oficjalny koniec budowy.
2: Nie.
1: Tak, stało
2: naprawdę?
1: Się.
2: Naprawdę?
1: Słuchaj, 140... Tak, sprawdzam, 144 lata to trwało.
0: Super, że myśmy
1: ale
0: tego dożyli.
1: Jest.
0: Cieszymy
2: niesamowite.
0: Się.
2: Niesamowite.
1: Ale wiesz, zaraz trzeba będzie remontować, to znowu może.

0: Autopromocja.
1: Płócienna, jedwabna, a może stalowa? 11. rocznicę nazywać będziemy od teraz Pogodną. Świętuj z nami 11. rocznicę powstania Radia Pogoda. A jaka jest twoja pogodna 11. rocznica? Podziel się z nami swoją historią i wygraj koszulkę z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrzowski. Przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
15: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
16: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Bawimy się w jedenastki. 11 urodziny Radia Pogoda, jedenastki Państwa i fajne nagrody, prezenty właściwie od Radia Pogoda do zdobycia. To po godzinie 9:00, a teraz najważniejsze wiadomości.
17: Utrudnienia w ruchu pociągów w województwie śląskim po awarii kolejowej infrastruktury. Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do niemal 5 000 zł. Będzie też zagadka. Ten osobnik...
18: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny.
17: O kim mowa, ujawnię to na koniec wiadomości.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
16: Michał Pieszchała.
19: Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich zostało opóźnionych po awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach. Kolejarze nie mogą automatycznie określić położenia części rozjazdów, co wymaga ich ręcznego sprawdzania i okresowego wstrzymywania ruchu pociągów. Opóźnienia poszczególnych pociągów rano wynosiły od 10 do kilkudziesięciu minut. Niektóre kursy zostały odwołane. Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do 4950 zł brutto. Jednocześnie pracownicy budżetówki mają dostać podwyżki. Szymon Kępka.
20: Rada Ministrów przyjęła rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu rozpoczną rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego. Premier Donald Tusk.
21: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
20: Przyjęta przez rząd propozycja zakłada również wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto. Premier odniósł się do sytuacji nauczycieli.
21: Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
20: Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 144 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę około 3704 zł.
19: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się po najnowszej rundzie ciosów między USA a Iranem. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Wcześniej Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą, w samoobronie irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Na stacjach w Polsce dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96, benzyny 98, 6,61, a oleju napędowego 6,46. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. W powiecie makowskim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 25 kg alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Na gorącym uczynku zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Oczy świata są zwrócone na Sagradę Familia w setną rocznicę śmierci jej architekta Antonio Gaudiego. Papież Leon XIV odwiedzi barceloński kościół i poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Będzie to symboliczne zakończenie budowy bazyliki po 144 latach. Papieża w bazylice powita para królewska, król Filip VI i królowa Letycja. Obecny będzie też sam premier Pedro Sanchez. Leon XIV odprawi mszę dla 8000 osób. Pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo doczekały się nowego domu. Od kilku dni zamieszkują nowy wybieg z przestronnym basenem, w którym odwiedzający mogą podziwiać ich pływackie akrobacje, mówi Radiu Pogoda dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz.
18: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić.
22: No jest przepięknie. Właśnie przed chwilą byliśmy świadkami, jak te pingwiny wskoczyły do wody wszystkie naraz, a potem szybko wszystkie naraz wyszły, chyba jeszcze wystraszone, nie znają tego miejsca, ale naprawdę było to super urocze.
19: No i to nie koniec prac. W warszawskim zoo wkrótce remontowana będzie również małpiarnia oraz wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Nowego domu doczekają się również flaminki.
16: No i to piękne, niech się rozwija nasze warszawskie zoo, super. Natomiast jeśli chodzi o zakończenie budowy Sagrady Familii, to jest taka legenda związana właśnie z tym miejscem, zgodnie z którą ukończenie świątyni ma oznaczać nadejście końca świata. No także poczekamy.
23: To może niech oni jednak nie kończą.
19: Nie kończą. Ja ci mówię, na to, co zaczęli 144 lata temu, to teraz już do remontu. No kto to widział, żeby to ustało
16: się? A mi się podoba taka konfrontacja właśnie z legendami. No zobaczymy, co będzie.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
24: Mateusz Stanicki, zapraszam. Z powodu deszczu nie udało się wczoraj dokończyć meczów w pierwszej rundzie turnieju tenisowego z Herzogenboscha. Szkoda, bo Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3. Ten mecz i spotkanie Kamila Majszaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 w rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały też Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0 oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. To spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA.
1: Pogoda.
19: Dzisiaj na przemian chmury i słońce, może też przelotnie padać deszcz, zwłaszcza na południu spodziewamy się burzy. Na termometrach w ciągu dnia w większości kraju około 20 stopni, chłodniej na południu od 14 do 16, a cieplej na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich 24 stopnie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie spadać.
16: Michał Pierzchała, dziękujemy.
19: Dziękuję.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
0: 6 minut po godzinie 9. Witamy Państwa ponownie i przypominamy, że jest środa, mamy 10 dzień czerwca, 161 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Bogumiła, Cecylia, Diana, Jan, Henryk, Małgorzata i Tymoteusz.
16: Życzymy wszystkiego najlepszego także elektrykom, bo dzisiaj właśnie Międzynarodowy Dzień Elektryka i zaczęłam się zastanawiać, czy ja znam jakiegoś elektryka.
0: Ale przysłowie znasz. Przysłowie znasz. Elektryka, prąd nie tyka.
16: No właśnie i dlatego chciałabym się zastanowić nad tym, czy znam jakiegoś takiego prawdziwego z uprawnieniami, żeby zapytać, czy to prawda to powiedzenie, czy raczej został popieszczony, chciałam powiedzieć. Co? No tak się właśnie mówi.
0: To się nazywa porażenie, Asia.
16: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie gramy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 9.
1: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.
2: No i Państwo z nami świętują i piszą do nas przez taki specjalny formatkę zgłoszeniową na stronie radiopogoda.pl. Dzień dobry Pani Asiu.
3: Dzień dobry Pani Asiu.
0: Nie, dwie Joanny się spotkały. Co tak, z tego wyniknie?
2: Tak to właśnie jest. Pani Asiu, musimy powiedzieć, że ujęła i wzruszyła nas Pani historia. Pozwoli Pani, że ja zacytuję to, co Pani napisała na naszej stronie.
3: Bardzo proszę, bardzo proszę.
2: Pani Asia napisała tak. 11 lat temu zmieniłam swoje życie zawodowe. Porzuciłam pracę jako menadżer w korporacji. Zaczęłam z sukcesem udzielać korepetycji z matematyki, czyli zaczęłam robić to, o czym zawsze marzyłam, pracować z młodymi ludźmi, przekazując im wiedzę, a przede wszystkim miłość do królowej nauk. Pisze pani Asia, pani Asiu, proszę mnie nauczać. Ja czuję, że jestem takim kryptotalentem matematycznym, tylko nigdy nie miałam dobrego nauczyciela.
3: Pani Asiu, ja myślę, że pani jest talentem we wszystkim, a matematyka jest pani już naprawdę w tej chwili chyba zupełnie niepotrzebna.
0: Ale nie, Asia ciągle liczy, że ten talent jakoś się odkryje, otworzy.
3: A nie, tylko... oczywiście, że tak. Mój tato zawsze powtarza jeszcze takie hasło. Umiesz liczyć, licz na siebie.
2: No oczywiście, że tak. Moja mama też tak zawsze powtarza. Pani Asiu, jest pani niesamowitym przykładem tego, że chcieć to móc i że takie rzeczy się zdarzają, że można odejść z korporacji na swoje i być z tym szczęśliwym. Bardzo się z tego cieszymy, a ponieważ to się stało wtedy, kiedy narodziło się Radio Pogoda.
3: Dokładnie.
2: No właśnie. Towarzyszy pani Radio Pogoda w korepetycjach i w życiu?
3: Tak, raczej tak. To znaczy ja generalnie zawsze, kiedy rano wstaję, to Radio Pogoda już sobie gra, bo też z moim mężem tak naprawdę mój mąż odkrył Radio Pogoda. I później przekazaliśmy to dalej moim rodzicom, wiecie, jest świetne radio. I także Radio Pogoda gra u nas praktycznie. No cały dzień to ciężko powiedzieć, że gra, bo korepetycji, fajnie by było udzielać korepetycji przy Radiu Pogoda, tak? Ale obawiam się, że moi uczniowie by się wtedy chyba nie bardzo mogli koncentrować.
0: Z koncentracją byłoby nie tak?
3: Byłoby tak. I się by podśpiewywali, no chyba, żeby śpiewająco wtedy jakoś tam rozwiązywali te zadania.
0: Pani Asiu, chętnie ubralibyśmy w koszulki całą rodzinę, ale koszulkę mamy jedną.
2: Ale na razie jest koszulka dla pani, o rozmiar
3: bardzo mi miło.
2: Pytać już poza anteną. Pozdrowienia, oczywiście uściski dla całej rodziny pani.
3: Dziękuję, bardzo ściskam państwa różnie bardzo mocno. Oczywiście całe Radio Pogoda pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy.
2: Wszystkiego dobrego. To pierwszy, ale nie ostatni dzisiaj taki konkurs. Będą jeszcze dwa, więc jeżeli państwo mają jakąś ważną jedenastkę obchodzoną w tym roku albo jedenastki, proszę pisać o tym na stronie www.radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 minuty po godzinie 9. Trwają najpiękniejsze melodie z panią Ewą Bem, gwiazdą naszą kochaną, która codziennie po godzinie 15.30 rozmawia z Moniką Tarką. No, o muzyce, o najpiękniejszych melodiach, ale też troszkę jest o życiu. No i pani Ewa Bem, jejku, jak to brzmi, no ale muszę tak powiedzieć, jest naszą dziewczyną z plakatu, najbardziej aktualną.
1: I spotkać ją można na mieście.
0: No właśnie. I gdyby państwo spotkali na mieście Ewę Bem, czyli plakat Radia Pogoda z Ewą Bem, to proszę sobie albo sfotografować ten plakat, w którym on jest w miejscu, albo sobie selfie takie trzasnąć właśnie z tym plakatem i z panią Ewą Bem i przysłać do nas. Zrobimy z tego takie piękne tablo i wszyscy się zobaczą na całym świecie właściwie, bo to w internecie to wiedzą państwo, nic nie znika i wszystko wiadomo. Polecamy gorąco, żeby się rozglądać. Ja się będę rozglądać i jak tylko znajdę, to...
1: To daj znać.
0: Tak, nie, państwo to zobaczą natychmiast w internecie, bo ja to zaraz opublikuję. No takie rzeczy po prostu nie mogą czekać. W każdym razie najpiękniejsze melodie Ewy Bem dzisiaj po 15.30, jak każdego dnia w tym tygodniu. Radio Pogoda.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
5: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Reklama.

0: To pogoda.
1: Nad miastem o wieczorze różowe chodzą zorze. W tych zorzach się przeglądam.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:34 w kalendarzu dzisiejszym. Różne święta, to Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Nie świętuję.

0: Była poranna kawka, było poranne wino, winko greckie.
1: To niczyja wina, to no, Anna German po prostu zaśpiewała. Za 18 minut 10, proszę Państwa, się okazuje, że temat dnia elektryka zelektryzował Państwa i zaktywizował. Słuchają nas elektrycy, hurra! Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Wojciech z Gdańska. Czy wiedzą Państwo, jaki jest najstarszy zawód świata?
1: No, wiem.
2: Nie, to nie to, co myślicie. Aha. Najstarszym zawodem jest elektryk. Gdy Bóg powiedział, niech stanie się światło, to myśmy mieli już położone kable.
0: No, dobre, dobre.
1: Dobre, dziękujemy, aha, podajemy dalej. Może Państwo wykorzystają dzisiaj w ciągu dnia. No dlaczego nie? Wracamy do najpiękniejszych melodii. Bez elektryczności nic by nie zadziałało. Halina Kunicka, Marionetka, później Karel Gott w pogodnym poranku Radia Pogoda jeszcze przed 10.
3: Radio Pogoda.
4: Autopromocja.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
5: Gdy już mnie znuży śródmieścia gmach.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroen.
14: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
15: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy, a do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
18: Develia. Dobrze być w domu.
19: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
20: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
19: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
20: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
22: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: A, to tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji. Kupię Hepa Slimin.
0: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Została ostatnia reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media.

0: która z nich do serca mknie.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 6 minut 10, Piotr Sporakowski.
1: Dzień dobry.
0: Dobry Piotrze, co u Ciebie w programie?
1: No jak to, co obchody urodzin, 11 urodzin Radia Pogoda, przecież to jasne.
2: I kolejny ekspres do kawy, proszę Państwa, jaki piękny, bialuśki, zawsze o takim marzyłam, ale te ekspresy są dla Państwa. Proszę się zgłaszać przez stronę radiopogoda.pl, jeśli chcą Państwo wziąć udział w urodzinowej zabawie, jednej z wielu zresztą, Radia Pogoda.
1: Właśnie. Po południu, wczesnym popołudniem, tak się bawimy. Wcześniej bawimy się w rozmowy o 11 rocznicach. Co Państwo obchodzą po raz 11? To może być, jak to Zygmunt kiedyś ładnie powiedział, rocznica strzelenia 11.
2: To nawet dzisiaj.
1: Ale może być też zupełnie inna, osobista rocznica Państwa. Na przykład wczoraj pani Kamila opowiadała o 11 rocznicy zamieszkania w nowym domu.
2: A to piękne. A dziś pani Asia opowiadała o tym, jak 11 lat temu rzuciła pracę w korporacji.
1: O, pięknie.
2: I uczy matematyki.
1: O, proszę.
2: I uczy matematyki. To jest doskonałe, naprawdę.
1: To ja już chyba nie muszę Państwa zapraszać do
0: tak
1: słuchania.
0: Jest. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
2: Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.
2: Słyszymy się jutro, oczywiście bardzo wcześnie rano. Bye!
3: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: Została ostatnia reklama.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznie się od medytacji. Medytować będzie wiejski listonosz, o którym opowiedzą w Skaldowie, a wszystko usłyszymy za parę minut dosłownie, bo teraz mija 10, więc w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
12: Wiadomości z Gdańska.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Dwie osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Gdańskim Urzędzie Miasta. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg podejrzany o umożliwienie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który urzędnikowi łapówkę wręczył. Do przekazania pieniędzy doszło na stacji benzynowej, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
14: Pan urzędnik na spotkanie przyjechał samochodem Maserati. My mamy informację o tym, że pan urzędnik prawdopodobnie nie pierwszy raz załatwiał sprzedaż działki.
13: Urzędnikowi i deweloperowi grozi po 8 lat więzienia. Na 3 miesiące trafił do aresztu 54-letni mężczyzna, który mając dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, znowu wsiadł za kierownicę. Do tego po pijanemu został zatrzymany w Gdańsku, wydmuchał ponad 3 promile alkoholu. Gdańska artystka Hania Rani została odznaczona srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Odznaczenie przyznano jej za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz wkład w rozwój i promocję polskiej kultury na świecie.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
13: Przed nami jeszcze kilka pochmurnych dni z przelotnymi opadami deszczu. Cieszą się ogrodnicy i rolnicy, osoby, które przyjechały na Pomorze na wcześniejszy urlop, już chyba nieco mniej. Dziś u nas zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Wiatr nie będzie nam dokuczał, a temperatura wyniesie od 19 do 21 stopni. 16 stopni pokażą dziś termometry nad samym morzem.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
11: 10 czerwca, imieniny Małgorzaty. Do astronomicznego lata jeszcze 10 dni. Klimatyczne lato zaczęło się wraz z początkiem czerwca, a przysłowie mówi, że to właśnie z Małgorzatą zaczyna się lato. Gdyby było takie określenie jak lato ludowe albo przysłowiowe lato, to pewnie bym używał. Małgorzaty to właśnie dziś. Czy na przykład dziś początek przysłowiowego lata, jak to ładnie brzmi. Ciekaw jestem, jak Państwo nazwaliby dzisiejszą środę, czy coś szczególnego dziś się wydarzy lub wydarzyło, co mogłoby nadać nazwę temu dniu. U nas to trzeci dzień urodzinowego tygodnia. W piątek będziemy świętować 11. rocznicę powstania Radia Pogoda, o czym na pewno będzie jeszcze dzisiaj mowa. Najpiękniejsze melodie na przedpołudnie mam teraz dla Państwa. Posłuchamy Skaldów, duetu René and Renato oraz grupy Bemi Beck. Dzień dobry.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

w Radiu Pogoda. Słuchaliśmy przeboju zespołu Bemi Beck, Podaruj mi trochę słońca. Przed kilkoma laty wzięli się za ten utwór Leszek Cichoński i José Torres. Leszka Cichońskiego znają Państwo z gitarowego rekordu świata, który co roku jest poddawany próbie we Wrocławiu na początku maja. Leszek z jednorazowego właściwie takiego wydarzenia stworzył cały festiwal muzyczny, który umila mieszkańcom Wrocławia oraz turystom długi majowy weekend. José Torresa chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To jest bodaj najsłynniejszy polski Kubańczyk, może obok Wilfredo Leona. Gra na instrumentach perkusyjnych, więc obaj muzycy, Leszek Cichoński i José Torres, wymyślili sobie taki projekt, który nazwali Santana, no bo wzięli się właśnie za muzykę i przeboje tego artysty, ale znalazł się tam też polski akcent właśnie w postaci piosenki Podaruj mi trochę słońca, która promowała to wydawnictwo. Może nie był to jakiś wielki przebój, ale kto miał się dowiedzieć o płycie, to się dowiedział. Wracając do oryginału, który usłyszeliśmy przed chwilką, śpiewała Ewa Bem, czyli najnowsza gwiazda najpiękniejszych melodii. Co dzień po 15 słuchamy opowieści pani Ewy o jednej z wybranych najpiękniejszych melodii, wybranych przez nią. Wczoraj wybrała piosenkę zespołu Lady Punk Zawsze tam, gdzie ty. Dziś wróci do własnego repertuaru, o ile mi wiadomo, a my wracamy do najpiękniejszych melodii i słuchamy Katarzyny Bowery.

0: Jędrkiem rozmawiali Andrzej Sikorowski i Andrzej Zaucha, a każdy z innym Jędrkiem rozmawiał, a wszystko razem brzmiało i ciągle brzmi jak rozmowa. Czyli znakomicie. Za chwilkę o piosence zaśpiewają starsi panowie, potem usłyszymy Krzysztofa Krawczyka, którego sobowtóra poszukujemy w Radiu Pogoda. Wszystkie informacje dotyczące tych poszukiwań znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. W zakładce polecamy.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
4: lub mogła
3: westchnąć z wdziękiem.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
2: Dzień dobry Państwu, tu Tomasz Kamel w Radiu Pogoda. Życzę Państwu pogodnego dnia.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

Romantycznie się zrobiło za sprawą przeboju Krzysztofa Krawczyka. Pamiętam ciebie z tamtych lat. Za chwilkę będzie mniej romantycznie, bardziej rhythm and bluesowo, bo przed nami piosenka Raya Charlesa, I Got a Woman. Tak się składa, że ten genialny muzyk zmarł właśnie 10 czerwca w 2004 roku, czyli 22 lata temu. Miał wtedy 74 lata. Polskę w swoim życiu odwiedził trzykrotnie. W 1984 roku, potem w 1996. Oba razy przyjechał na festiwal Jazz Jamboree jesienią. No i w 2000 roku, kiedy wystąpił w warszawskim Teatrze Wielkim w dniu swoich 70. urodzin, na tym koncercie towarzyszył mu m.in. Henryk Miśkiewicz, a wraz z nim wystąpili Hanna Banaszak, Katarzyna Groniec, Stanisław Sojka i jeszcze kilku innych artystów. My wspomnimy go teraz w jednym z przebojów autorstwa Raya Charlesa, o czym wspominałem, I Got a Woman.

0: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Pytałem zaraz po wiadomościach od 10, czy jest jakiś powód, z którego tę dzisiejszą środę można by nazwać wyjątkową. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Andrzej Piaseczna się kłania panu Piotrowi, wszystkim prowadzącym i słuchaczom Radia Pogoda, i chciałem zakomunikować, że to jest środa wyjątkowa, bo jadę właśnie na zakończenie roku akademickiego w Literackiej Akademii Seniora Muzeum Literatury. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy tej akademii przy okazji. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego na ten dzień.
0: Wzajemnie, panie Andrzeju, życzę świadectwa z czerwonym chociaż czerwony pasek to chyba nie na tym poziomie, prawda? W każdym razie chce pan powiedzieć, że u pana koniec roku akademickiego dzisiaj, czyli od jutra sesja egzaminacyjna, a potem wakacje? Pewnie z tą sesją też przesadziłem. A z jakiego powodu ta środa jest wyjątkowa dla państwa, proszę powiedzieć, i proszę dać znać pod 22 444 4004.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość

0: którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
3: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
4: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć. Rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt.

0: A jak się postarasz,
1: się postarasz,
0: a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postarasz, się postarasz, a jak się postaras

Wielko nie postara się po stare, zajedzie.

0: autopromocję.
1: Radio Pogoda ma już 11 lat i z tej okazji to wy dostajecie prezenty. Zostań słuchaczem 11 na 10. Weź udział w urodzinowej zabawie Radia Pogoda. Sprawdź, jak dobrze znasz najpiękniejsze melodie i wygraj nagrody z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
2: Dochodzi 11, więc przed nami wiadomości Radia Pogoda. Po nich najpiękniejsze melodie wrócą przebojem Scotta McKenzie San Francisco oraz piosenką Chłopcy z naszej ulicy w wykonaniu Piotra Franczewskiego.
3: Wiadomości z Gdańska.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. Urzędnik Gdańskiego Zarządu Dróg miał przyjąć 25 tysięcy złotych łapówki za umożliwienie bezprzetargowego zakupu działki na Wyspie Sobieszewskiej.
5: Istotą tego zagadnienia było to, żeby wyjąć tą działkę spod możliwości przetargowej, żeby została zbyta bez przetargu temu konkretnemu deweloperowi.
4: Mężczyznę aresztowano na 3 miesiące, dodaje prokurator Mariusz Marciniak. Miasto zapowiada audyt w GZD oraz zapewnia, że współpracuje ze służbami prowadzącymi postępowanie. Trwają przygotowania do kompleksowego remontu Centrum Mamuszki 14 w Sopocie. Ogłoszony został przetarg na wykonawcę, który przygotuje dokumentację projektową i przeprowadzi prace budowlane. Nowe centrum konferencyjno-kulturalno-edukacyjne ma być gotowe w ciągu niespełna 3 lat od podpisania umowy. Trwa nabór ratowników, którzy latem strzec będą bezpieczeństwa plażowiczów na kąpieliskach w Gdyni. Potrzebnych jest 31 osób. Będą pracować na plażach Śródmieście, Babiedoły, Redłowo i Orłowo. Tegoroczny sezon w Gdyni rozpocznie się 26 czerwca.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda w Gdańsku.
4: Z parasolem warto się zaprzyjaźnić na dłużej i nie chodzi o parasol do ochrony przed słońcem. Dziś na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Pojawiać się będą przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 19 do 21 stopni. W nocy też przyzwoita temperatura, będzie około 12-13 stopni w Trójmieście. W czwartek zrobi się chłodniej, temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 14 stopni.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry. Po wiadomościach Radio Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii. Przed nami piosenki nagrane przez Scotta McKenzie, Piotra Franczewskiego i Nataszę Zylską. A za pół godziny, około pół godziny na antenie Radia Pogoda spotkanie z kimś, kto w tym roku świętuje razem z Radiem Pogoda 11. rocznicę. My obchodzimy rocznicę zaistnienia Radia Pogoda w radiowym eterze, a jaką rocznicę obchodzi osoba, z którą porozmawiam, dowiemy się niebawem.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

na dziewczyny czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: deszczowy foxtrot Nataszy Zylskiej na ewentualną niepogodę za oknami, a jeżeli pogoda dopisuje, to w ramach letniego prysznicu. Bo, jak mówiłem, Małgorzatą zaczyna się lato, a Małgorzaty właśnie dziś. Pytam Państwa o to, czy ta środa jest u Państwa w jakiś sposób wyjątkowa, ale sam też mam propozycję wydarzenia, które mogłoby dać nazwę temu dniu. Urodziny Anny Jantar, jednej z Państwa ulubionych artystek, przyszła na świat 76 lat temu i swoją karierą zasłużyła sobie na miano jednej z ulubionych piosenkarek Polaków. Długo by wymieniać tytuły jej przebojów, ale gdybym miał wybrać trzy, to pewnie wskazałbym na Będziesz Mój.
1: Będziesz mój, mój, ani się nie obejrzysz ja.
0: Właściwie ten tytuł to powinien być Mój, tylko mój, albo Moje jedyne marzenie. No i nic nie może wiecznie trwać.
1: Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież...
0: Tak, zdaję sobie sprawę, że każdy z nas ma inną trójkę piosenek Anny Jantar, którą by wskazał w podobnych okolicznościach. Dlatego proponuję posłuchać teraz jednego z pierwszych przebojów w karierze Anny Jantar. Najtrudniejszy pierwszy krok.

Taki dzień się zdarza raz, śpiewała Zdzisława Sośnicka, a ja mogę potwierdzić, taki dzień rzeczywiście zdarza się raz, kiedy mija 11. rocznica pewnego wydarzenia i jeżeli ta rocznica mija w tym roku, to może warto poświętować z Radiem Pogoda, które w piątek będzie świętować 11. rocznicę swojego istnienia. Wystarczy napisać o tym, co w tym roku świętują, czy Państwo będą świętować po raz 11 na stronie radiopogoda.pl i już dołączają Państwo do naszego zacnego grona. Czasami jeszcze mogą Państwo o tym opowiedzieć na antenie Radia Pogoda, tak jak to się stanie właśnie za chwilkę. Radio Pogoda.

0: Czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
6: Reklama.
9: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
6: To dusza.
9: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
6: To ciało. To ciało.
9: Dusza i ciało. Serce i rozum.

0: Tak się składa, że właśnie mija rocznica premiery filmu Yesterday Radosława Piwowarskiego, ale my teraz nie o tym, tylko o 11 urodzinach Radia Pogoda. Proponujemy Państwu wspólne świętowanie z nami 11 urodzin oraz rocznicy wydarzenia, które wydarzyło się w Państwa życiu 11 lat temu. Trzeba o tym napisać na stronie radiopogoda.pl i wśród Państwa wpisów znalazł się między innymi taki. 11 lat temu zakupiłem rower, po czasie okazało się, że była to trafiona decyzja. Nie stoimy w korku i możemy dojechać praktycznie w każde zaplanowane miejsce. Regularna budowa nowych ścieżek rowerowych zachęca do korzystania z tego środka transportu. Napisał pan Robert. No to dzień dobry, panie Robercie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Panie Robercie, proszę powiedzieć, jak tam idzie rozwój fizyczny?
1: Ja myślę, że na bieżąco regularnie dosyć dobrze idzie, nie?
0: Na bieżąco regularnie, no dobrze, dobrze.
1: No, akurat ja tak lubię akurat jeździć rowerem, biegać, nie? Akurat w obecnych czasach, które żyjemy, jeśli chodzi o rowery, to jest duży plus, bo co jakiś czas pojawiają się nowe ścieżki rowerowe i po prostu to zachęca, nie?
0: Tak, to prawda. A nie stoimy w korku, czyli nie jeździ pan sam. Kto jest pana towarzyszem podróży?
1: Albo siostra, nie? Albo rodzice, nie?
0: A w jakich sportowych imprezach pan uczestniczył? Czym się pan pochwalił też w tym wpisie swoim?
1: Ja akurat jest z Bydgoszczy dzwonię i akurat w Bydgoszczy akurat dosyć aktywnie działa bydgoska masa krytyczna. Aha. I jak mam wolne, to akurat od czasu do czasu uczestniczę w takich rajdach rowerowych. Ostatnio akurat był taki interesujący rajd 2 maja, akurat to jest święto flagi państwowej,
0: tak.
1: I Polonii, i wtedy akurat był taki rajd rowerowy ze Starego Rynku aż do Starego Fordonu, na bulwary Starego Fordonu. I tam organizatorem akurat był też Urząd Wojewódzki.
0: No tak, rozumiem. Panie Robercie, to ja w takim razie życzę panu jak najdłuższych tych podróży i jak najpiękniejszych wrażeń z nich. A to się składa też bardzo dobrze z tym, że mam dla pana koszulkę Radia Pogoda z naszej specjalnej urodzinowej serii. Proszę ją zakładać na takie wydarzenia, w których pan bierze udział rowerowo i w chwilach, kiedy chce pan, żeby było pogodnie, czyli nie tylko na rowerze.
1: Dobrze, dziękuję.
0: Pozdrawiam serdecznie i życzę jak najmilszego dnia dzisiaj.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Świętuj z nami 11 lat Radia Pogoda.

Taki najpiękniejszy dzień, o jakim śpiewała Eleni, to może być nawet dzisiaj. Ale może lepiej, żeby on był jutro? Zawsze jutro? Wtedy jest na co czekać, prawda? Ricky Nelson za chwilkę w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Proszę.
2: Poranny. Mhm. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
1: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
2: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Została ostatnia reklama.
5: Codziennie.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Została ostatnia reklama.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Najpiękniejsze melodie teraz na niedługą chwilę schodzą na plan dalszy, bo przed nami w Radiu Pogoda wiadomości, ale zaraz po nich usłyszymy piosenki A jeżeli mnie pokochasz Anny German i Szedł chłopiec ze swoją dziewczyną Łucji Prus.
2: Wiadomości z Gdańska.
15: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zakończyła się rekrutacja do sopockich przedszkoli. Wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat będą miały zapewnione miejsca w placówkach. 1 września edukację przedszkolną w Sopocie rozpocznie ponad 500 dzieci. W kilku przedszkolach są jeszcze wolne miejsca. Prokuratura apeluje do osób, które za łapówki załatwiały urzędowe sprawy w gdańskim zarządzie dróg o zgłaszanie się do śledczych. To część śledztwa przeciwko jednemu z urzędników, który jest podejrzany o pomoc w kupowaniu miejskich gruntów bez przetargów, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
16: Jeśli my przyjdziemy po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność.
15: Za udział w korupcyjnym procederze grozi 8 lat więzienia. Strefy relaksu w gdyńskich szkołach mają ograniczyć stres i zmęczenie oraz pomóc w integracji młodych ludzi. Miasto przeznaczy do 5000 zł dla każdej placówki, która zgłosi się do programu i wyrazi chęć stworzenia lub rozbudowy takiego miejsca wytchnienia. Co ważne, to uczniowie wskażą, czego najbardziej potrzebują.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
15: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu. Na szczęście wiatr nie będzie dokuczliwy, dziś będzie słaby, chwilami umiarkowany. Dziś jeszcze przyzwoita, wiosenna temperatura. Od 19 do 21 stopni pokażą termometry na Pomorzu. Jutro chłodniej, maksymalnie 14 stopni będzie w Trójmieście. W planach na jutro przelotny deszcz, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Możliwe też burze.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry, po południu wracamy do najpiękniejszych melodii i teraz usłyszymy piosenki Anny German, Łucji Prus i grupy Vox, a ze spraw pozamuzycznych, jak to poza? A ze spraw również pozamuzycznych. Niedługo wspomnimy sobie Violettę Villas, właściwie to jeden ze słuchaczy będzie wspominać w rocznicę jej urodzin, oraz sprawdzimy, kto ze słuchaczy Radia Pogoda dzisiaj zasłuży sobie na tytuł słuchacza 11 na 10 w naszej urodzinowej zabawie. To za około pół godziny. Teraz słuchamy Anny German.

0: Szczęśliwej drogi już czas to jeden z największych przebojów zespołu Vox. Przed nami piosenka Violetty Villas, bo tak się składa, że jedna z Państwa najbardziej ulubionych piosenkarek polskich urodziła się dokładnie 88 lat temu, to było w Belgii. Z tej okazji jest pewna propozycja dla Państwa, ale nie ja o tym będę mówić, tylko nasz słuchacz, który ma powody, żeby teraz wystąpić. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nazywam się Michał i jestem wokalistą, a także wielbicielem już od wielu lat twórczości Violetty Villas. Dla mnie Violetta Villas to ktoś znacznie więcej niż legendarna artystka. To najwspanialsza kobieta, jaką miałem zaszczyt poznać w swoim życiu. Moja wielka, nieskończona miłość, którą niezmiennie noszę w sercu. Odkąd w 2007 roku pokochałem ją całym sobą, moje życie zyskało zupełnie nowy wymiar. Jako człowiek i jako wokalista otrzymałem od niej ocean dobra, piękna i artystycznej inspiracji. To ona uczyła mnie wrażliwości, pięknego odczuwania muzyki, miłości do Boga, do ludzi, a także niesienia miłosierdzia i przebaczenia.
0: No proszę.
1: Szanowni Państwo, pragnę wszystkich słuchaczy Radia Pogoda zaprosić do fan klubu Violetty Villas, który prowadzę. Fan klub nosi tytuł Primadonna Polskiej i Światowej Estrady. To jest fan klub na Facebooku. Można ten fan klub łatwo odszukać. No i powiem tylko tyle na zakończenie. Ukochana Violetko, niech Twój przepiękny głos rozbrzmiewa na niebie i na ziemi, na wieki.
0: Panie Michale, dziękuję za to wspomnienie. Uzupełnia mnie teraz piosenką Violetty Villas. Jeśli Państwo chcą dołączyć do fanklubu Violetty Villas, proszę szukać strony Primadonna Polskiej i Światowej Estrady na Facebooku.

There's a kind of hush. W Radio Pogoda słuchaliśmy przeboju grupy Herman's Hermits, tego No Milk Today, ale w wykonaniu zespołu The Carpenters, w którym to wykonaniu piosenka również stała się przebojem. Za chwilkę w Radio Pogoda zaśpiewają Rena Rolska i Olgierd Buczek, a potem to już nadejdzie czas pojedynku na najpiękniejsze melodie na antenie Radia Pogoda w zabawie z dostań słuchaczem Radia Pogoda 11 na 10.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Została ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Słuchacie Radia Pogoda. Pozdrawia was Bacha, kurde i szatan.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

tak. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koczulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: 11 lat najpiękniejszych melodii Radia Pogoda.
2: Pogodna rocznica powstania Radia Pogoda, którą w tym roku obchodzimy po raz 11, jest powodem do wręczania Państwu prezentów w postaci ekspresów do kawy. Mogą je Państwo zobaczyć, zaglądając na profile społecznościowe Radia Pogoda, ale żeby taki ekspres zdobyć, trzeba wykazać się znajomością najpiękniejszych melodii. I właśnie w tej sprawie spotykamy się dziś z paniami Ewą i Marzeną. Dzień dobry paniom.
3: Dzień dobry, witam.
2: Pora na pojedynek. Jego stawką będzie piękny, bialutki ekspres do kawy z limitowanej serii Radia Pogoda. To będzie pojedynek na najpiękniejsze melodie. Rozgrywamy go w rundach po jednej zagadce dla każdego, właściwie dla każdej z pań. To będą fragmenty muzyczne i trzeba będzie podać nazwę lub nazwisko wykonawcy i to będzie odpowiedź. I prawidłowa odpowiedź premiowana jest punktem, a jeśli po każdej rundzie będzie remis, co będziemy sprawdzać, gramy dalej. Jeżeli nie, to osoba z większą liczbą punktów zdobywa pogodny ekspres do kawy z urodzinowej kolekcji. Czy to wszystko jest jasne?
3: Oczywiście tak.
2: Pierwsza zagadka dla pani Ewy.
4: Servus pani ci, servus pani ci. Co się stało, że pan nie tu nie dziś?
2: Ma pani 5 sekund na odpowiedź.
5: Czyli Pinki.
2: Tak jest, oczywiście. No to pani Marzeno, pytanie do pani, kto to śpiewa?
6: Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie.
3: Warszawa jest smutna bez ciebie. Mhm. Niemen?
2: Nie, to nie był Niemen, to był Jacek Lech, pani Marzeno. Także dla pani koszulka, a w ten właśnie sposób dowiedzieliśmy się, że pogodny ekspres do kawy z urodzinowej kolekcji Radia Pogoda zdobywa pani Ewa. Gratulacje!
5: Super, bardzo się cieszę.
2: Okolicznościowe koszulki Radia Pogoda trafią do obu uczestniczek tego pojedynku. Życzę paniom, żeby przynajmniej do końca tego tygodnia wszystko układało się co najmniej tak dobrze jak przed chwilką, a państwa zapraszam do tego, by zostać słuchaczem Radia Pogoda 11 na 10. Wszystkie potrzebne informacje są na stronie radiopogoda.pl. Być może spotkamy się jutro około 12.30 w kolejnym finale tej zabawy na antenie Radia Pogoda.
1: 11 lat najpiękniejszych melodii Radia Pogoda.

0: nadzieję, że i Państwa dobry humor nie opuszczę od rana. W każdym razie temu mają służyć nasze najpiękniejsze melodie. Za chwilkę usłyszymy Jerzego Połomskiego i Szarla Aznawura, ale najpierw ogłoszenie, może nie pilne, ale warto wiedzieć, że w Krakowie, w Pałacu Krzysztofory, można oglądać wystawę pod tytułem Kunszt i Fach. Kraków Rzemieślników i podczas tego i następnego weekendu, czyli 13 i 14 czerwca oraz 20 i 21 czerwca, wszyscy członkowie Klubu Pogodnych Ludzi mogą zwiedzić tę wystawę całkowicie za darmo, okazując jedynie swoją legitymację klubową. Także jeżeli Państwo planują wycieczkę do Krakowa na weekend, a są Państwo członkami Klubu Pogodnych, proszę nie zapomnieć wziąć legitymacji. Przyda się, żeby podczas tego lub następnego weekendu za darmo zobaczyć, jak wyglądał Kraków od strony rzemieślników. Pałac Krzysztofory mieści się przy krakowskim rynku.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
4: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
3: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
4: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze

0: W Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
13: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
12: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
13: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
15: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media Expert.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
3: Tak, tak się nazywa
2: tak
3: ten
2: jak
3: program.
2: Jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Została ostatnia reklama.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Poszłabym za tobą zaśpiewa za kilka minut Mira Kubasińska z zespołem Breakout, po czym usłyszymy piosenkę Alicji Majewskiej Odkryjemy miłość nieznaną. To za chwilkę, bo teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości Radia Pogoda.
12: Pociągi wracają na trasę, awaria w rejonie Katowic usunięta. Rolnicy załamują ręce z powodu suszy. Dzierganie w miejscach publicznych doczekało się własnego święta już w ten weekend.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się usunąć awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach, a to oznacza, że przywracana jest rozkładowa jazda pociągów, przekazała spółka PKP PLK. Wczoraj wieczorem doszło tam do uszkodzenia kabla zasilającego, co spowodowało awarię urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji duże opóźnienia pociągów. Obecnie pociągi wracają do kursowania według zaplanowanego rozkładu, ale do dziś do rana z powodu awarii opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie, łącznie na blisko 2000 minut. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa, mówi Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z AgroSieci.
13: Mamy ten deficyt nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
12: Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju, najmocniej uderzając w uprawy zbóż jarych i ozimych. Ukraina atakuje kolejne rosyjskie cele. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach, w centrum europejskiej części Rosji. Wcześniej ukraińskie wojsko donosiło o ataku na port w okupowanym Mariupolu, o czym Tomasz Orchowski.
14: Ukraińcy atakują z powietrza i dobrze radzą sobie na froncie. Od początku roku mieli odzyskać ponad 600 km kwadratowych terytorium. Dodatkową presję na Rosjan wywiera też Unia Europejska, szefowa komisji Ursula von der Leyen.
3: propose for the first time.
14: Po raz pierwszy proponujemy zakazać wjazdu na teren Unii osobom, które po ataku na Ukrainę służyły w rosyjskich siłach zbrojnych. Von der Leyen poinformowała też o dodaniu 30 statków do listy ponad 630 objętych sankcjami. Chodzi o tak zwaną flotę cieni.
12: Europa stara się też bardziej angażować w proces negocjacyjny. Według prezydenta Finlandii, Wielka Brytania, Francja i Niemcy powinny reprezentować Europę w rozmowach dotyczących Ukrainy. Somalijski sędzia piłkarski, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Świata, wrócił już do swojej ojczyzny. Omar Abdul Kadir Artan od lat jest arbitrem międzynarodowym. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki, ale amerykańska administracja zarzuciła mu powiązania z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. Sam sędzia skomentował decyzję o zakazie wjazdu jako niefortunną. To okazja, by chwycić za druty lub szydełko i ruszyć w plener. W najbliższą sobotę odbędzie się Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Jak się okazuje, ten rodzaj aktywności jest coraz popularniejszy.
15: Jeśli zajrzycie Państwo na stronę bardzo znanych projektantów, Vivienne Westwood, Coco Chanel, Dior, zobaczycie tam w tym sezonie dziergane torby, kapelusze, sukienki.
12: Mówiła rękodzielniczka Joanna Michalak. Święto dziergania w miejscach publicznych nie jest nowe, obchodzone jest od 21 lat. Miłośnicy dziergania spotkają się w sobotę na Gnieźnieńskim rynku.
4: Pogoda.
12: Duże dziś zachmurzenie miejscami, całkowite, trochę więcej przejaśnień na południowym wschodzie Polski. Burze możliwe na zachodzie i północnym zachodzie. A na termometrach dziś od 14 do 16 stopni na południu, do 20 stopni na ogół, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
11: Jedenaste urodziny Radia Pogoda przypadają dokładnie w piątek, ale Państwo dzwonią z życzeniami od początku tego tygodnia i to będzie słychać w Radiu Pogoda już za kilka minut, ale najpierw posłuchamy Breakoutów i Alicji Majewskiej. Dzień dobry.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: tym urodzinowym tygodniu dla Radia Pogoda proponujemy Państwu między innymi zabawę w obchodzenie własnych 11 rocznic. No i wszystko byłoby proste, gdyby nie to, że przecież życie toczy się swoim torem i nie wszystkie rocznice są radosne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Mówi Maria. Ja dzwonię w sprawie tej 11 rocznicy. 11 lat temu diametralnie mi się zmienił świat. Miałam amputowaną nogę. I tak słucham was codziennie, jak tylko mogę. Bardzo lubię wasze audycje. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników Radia Pogoda. Moje serdeczne gratulacje dla was za tak wspaniałe audycje. Dziękuję.
0: To ja dziękuję pani Mario, że zadzwoniła pani do Radia Pogoda i że mimo tej wielkiej, ogromnej zmiany w życiu sprzed 11 lat stara się pani być osobą pogodną, czego choćby dowodzi fakt słuchania Radia Pogoda. Serdecznie pani dziękujemy za to, że jest pani z nami, że pani nas słucha i ma ochotę do nas dzwonić. Serdecznie panią pozdrawiamy. Dean Martin specjalnie dla pani. Mam nadzieję, że się spodoba.
2: Pogoda 87 i 8 FM.

Już taki jestem zimny drań. Ta piosenka pochodzi z przedwojennego filmu Pieśniarz Warszawy. Śpiewał go wtedy Eugeniusz Bodo. Bohdan Łazuka nagrał ten szlagier 3 dekady później, w połowie lat 60. A 5 lat później, po tym nagraniu Bohdana Łazuki, Wojciech Młynarski nagrał jedną ze swoich najpiękniejszych melodii. W Radiu Pogoda gramy ją nie tylko przy okazji Dnia Matki, bo nawet dziś będzie można usłyszeć tę piosenkę za kilka minut. A potem takie małe ogłoszenie dla wszystkich, którzy chcą się troszkę poruszać w Warszawie i okolicach.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
1: Została ostatnia reklama.
12: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego żyje.

Christina, tak nazywała się ta piosenka i to był przebój włoskiego Elvisa, jak czasem nazywano Bobiego Solo. Za chwilkę jedna z piękniejszych piosenek w repertuarze Hanny Banaszak w moim magicznym domu, ale najpierw jedna propozycja dla Państwa. Otóż jutro od 10 w warszawskiej hali Ursynów odbędzie się 11 przegląd warszawskich ośrodków pomocy społecznej Seniorzy Mają Talent. Na scenie wystąpi podczas tej imprezy aż 700 osób w wieku dojrzałym, prezentując swoje talenty w trzech kategoriach: taniec, literatura i krótka forma sceniczna. Ponadto w hali Ursynów w Warszawie będzie też można obejrzeć wystawę prac artystycznych. W tym roku ta impreza po raz pierwszy jest otwarta dla wszystkich, którzy mają ochotę przyjść, więc mogą tam się Państwo pojawić na chwilę czy na dłużej, spędzić czas w ciekawy sposób, może pokibicować innym. I na pewno zobaczyć, ile talentów jest wśród naszych seniorów. Hala Ursynów, jutro, godzina 10:00, to jest miejsce i czas początku wydarzenia Seniorzy Mają Talent. A myślę, że jeszcze dodatkową zachętą będzie fakt, że naszą reprezentantką na miejscu będzie Asia Kruk, nasza poranna prowadząca.

0: Żółty jesienny liść Janusza Laskowskiego każe mi przypomnieć, że zanim nastąpi jesień, przed nami jeszcze całe lato i 10 dni wiosny. Przed nami też prawie całe środowe popołudnie, podczas którego państwa dobrym nastrojem zaopiekuje się Monika Tarka, a ja oczywiście serdecznie zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
12: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
16: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
17: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
18: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.

0: 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Słuchaczom Radia Pogoda życzę przede wszystkim pogody w sercu. Kasia Skrzynecka.
1: Że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka krop.

naiwnie, na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: krótko, kaw, kaw, kaw. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, klap, klap, to i flum, flum, flum, to mi kaw, kaw, kaw, to mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.

0: Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: Płócienna, jedwabna, a może stalowa? 11. rocznicę nazywać będziemy od teraz Pogodną. Świętuj z nami 11. rocznicę powstania Radia Pogoda. A jaka jest Twoja pogodna 11. rocznica? Podziel się z nami swoją historią i wygraj koszulkę z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
2: Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii. Już za kilka minut kolejne z nich. Między innymi Anna Maria, słynna ballada czerwonych gitar, czy Zorba, Eleni, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 14.
12: 48-latek zatrzymany po postrzeleniu nastolatka z wiatrówki. Zaczęła działać pierwsza pracownia antysmogowa w polskiej podstawówce. Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gdańska, który miał postrzelić z wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Menonitów w Gdańsku. Jak przekazała policja, grupa nastolatków przebywała w osiedlowej altanie. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze budynku wychylił się mężczyzna, który wulgarnie nakazał młodym opuszczenie tego miejsca, uznając, że zachowują się zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zauważyli, że ich kolega został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, grozi mu do 2 lat więzienia. Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w którym kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulacje platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
13: Ja przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane
12: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Górnym Śląsku. Pracownia została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Doświadczenia na tych urządzeniach mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza.
0: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
14: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
12: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia w okolicach japońskiego Tokio. Drapieżnik widziany był wielokrotnie na terenach zabudowanych. Po złapaniu na terenie jednej z posesji został schwytany i uśpiony. Jak duża jest obawa Japończyków, świadczy choćby fakt, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci od poniedziałku do dziś zamknięto w okolicy blisko 100 placówek oświatowych. Na północnym wschodzie Japonii wczoraj także inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony niedźwiedzi. Eksperci wyjaśniają, że główną przyczyną jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane. Powieść Kongres Futurologiczny, satyryczny tekst Stanisława Lema będzie można zobaczyć niedługo na deskach teatralnych w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
15: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania.
12: Spektakl będzie można zobaczyć od 21 do 23 czerwca.
7: Pogoda.
12: Burze dziś możliwe na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu, bo dziś sporo chmur w całym kraju, zachmurzenie duże i całkowite, trochę więcej przejaśnień jedynie na południowym wschodzie. I tam też najcieplej do 24 stopni, przeważnie jednak do 20, a najchłodniej na południu od 14 do 16.
11: Tuż po godzinie 14. Witam serdecznie i zapraszam na dzisiejsze wspólne, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Mamy, proszę Państwa, tydzień urodzinowy, więc oczywiście do kogoś z Was znów trafi koszulka z naszej limitowanej urodzinowej edycji, ale będzie też spotkanie z Ewą Bem, która opowie swojej kolejnej najpiękniejszej melodii, to już po godzinie 15. A za kilka minut będę miała dla Państwa bardzo miłe zaproszenie. A kto z Państwa dzisiaj nas pozdrawia? Słuchamy.
16: Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam słuchaczy, witam Panią Monikę.
11: Dzień dobry.
16: Pozdrawiam serdecznie, Ewa Zbytownia.
11: Dziękujemy za pozdrowienia. Pani Ewo, przypomnę, jeżeli ktoś z Państwa chciałby takie pozdrowienia zostawić dla słuchaczy, to można dzwonić w tej sprawie pod nasz numer 22 444 4004.
7: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
11: Jestem, dzień dobry.

czerwone gitary na antenie Radia Pogoda. Teraz zaproszenie na piękną wystawę Kunst i Fach Kraków Rzemieślników w Pałacu Krzysztofory w Krakowie. Tam się Państwo zapoznają z właśnie pracą rzemieślników krakowskich od XV aż do XX wieku. Takich rzemieślników jak stolarze, nożownicy, konwisarze czy wytwórczynie sztucznych kwiatów. Będzie można zajrzeć do warsztatu 16-wiecznego garncarza z Garbar, obejrzeć 18-wieczne wyroby krakowskich zegarmistrzów, czy 19-wieczne formy piernikarskie ze znanej firmy Antoniego Rotego, którego specjałami zajadali się krakowianie. I to jest tylko część atrakcji przygotowanych właśnie przez Pałac Krzysztofory. A ja mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich słuchaczy, którzy mają legitymację Klubu Pogodnych Ludzi, bo z tą legitymacją, pokazując ją przy wejściu do Pałacu Krzysztofory, w najbliższy weekend, właściwie w najbliższe dwa weekendy, będzie można wejść na tą wystawę całkowicie za darmo, tylko trzeba przejść właśnie z legitymacją Klubu Pogodnych Ludzi. Szczegóły na naszej stronie radiopogoda.pl. A oczywiście, jak ktoś z Państwa jeszcze nie ma takiej legitymacji, no to zapraszam do Klubu Pogodnych Ludzi. Zgłaszać się można też przez naszą stronę albo po prostu dzwoniąc do Radia Pogoda. A już teraz artysta związany przez całe życie z Krakowem, czyli Zbigniew Wodecki.

Dziewczynka z pochodzenia, Polka z urodzenia, czyli Eleni i Zorba przed momentem w Radiu Pogoda. No i wydawałoby się, że właśnie Eleni preferuje jakąś taką kuchnię śródziemnomorską czy grecką. Ale jak była tutaj, opowiadała mi, proszę Państwa, że ona raczej preferuje dania jarskie. No chyba, że pojawi się na stole schabowy. No to wtedy nie może się oprzeć, bo uwielbia. I bardzo lubi pierogi, najlepiej takie z serem albo z owocami. No i pytałam też ją o sałatkę grecką oczywiście, którą doskonale w Polsce znamy. Otóż w Grecji nie ma tego typu sałatki, znaczy jest podobna, ale nie ma w niej absolutnie grama sałaty, tylko takie grubo, bo właśnie tak nawet niechlujnie na pierwszy rzut oka pokrojone warzywa i na te warzywa położony taki gruby plaster sera feta. Tak wygląda ta sałatka w Grecji. No właśnie, pora obiadowa, 14.19, pytam się Państwa, co u Was na obiad? 22 444 4004 to nasz numer.

0: Autopromocja.
1: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
2: Dla zdrowia należy pić dziennie przynajmniej litr wody.
3: Ja uważam, że więcej.
2: I powiedziałem przynajmniej?
3: Dwa minimum.
2: Nie słuchaj się tego.
4: A jestem mały, nie każą półtora.
1: Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski w autorskim programie Świnki 3. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: To była Hanna Rek, ale mi zawsze przy tej piosence przypominają się lody Kalipso. Pamiętają Państwo taką kostkę lodową, lody produkowane w Gdańsku i pamiętam, jak na plaży sprzedawca lodów krzyczał: lody Kalipso, Kalipso, lody, zjesz je dla smaku i dla ochłody. No to takie lody to na deser, a co na obiad dzisiaj u Państwa? Pytam w porze obiadowej. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, Radio Pogoda. U mnie dzisiaj na obiad makaron świderki w sosie szpinakowym. I na zagrychę do tego udko lub skrzydełko grillowane, według upodobań moich domowników. Zapewniam, że już pięknie pachnie obiadem. Pozdrawiam serdecznie, Maria.
0: Pozdrawiam Pani Mario. No, zapachniało mi tym udkiem. Bardzo lubię takie udeczka grillowane albo smażone. Co tam jeszcze u Państwa? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Pani Moniko. U mnie dzisiaj pomidorowa z bardzo grubym makaronem i polędwiczka cukinią, papryką, jabłkiem i śliwkami. Duszona w piekarniku. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego popołudnia.
0: Dziękujemy i nawzajem. Bardzo nietypowy przepis na polędwicę, ale brzmi smakowicie. Co tam było? Polędwica z cukinią, tak? Z papryką, z jabłkiem i ze śliwkami i to wszystko zapiekane. No, trzeba będzie spróbować. Smacznego.

z najpiękniejszych polskich piosenek o miłości, czyli Kochać Piotra Szczepanika. Kiedy zaśpiewał ją, to był rok 1966, to ta romantyczna

0: że miłość zawsze go uskrzydlała, ale też potrafiła zaboleć. Czasem bardzo bolało, mówił pan Piotr. Za kilka minut Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Przeżyłam z tobą tyle lat i gorąca Kuba Gibson Brothers.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Bardzo proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbus ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbus ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy, a do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
13: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
16: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
15: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
16: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
2: masz. Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

0: lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwo calować dłoni, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.

0: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii, a po 15 o jednej z nich opowie oczywiście nasza gwiazda, czyli Ewa Bem. A na razie najnowsze wiadomości.
1: Koleje podnoszą prędkość pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców. Andrzej Poczobut zapowiedział, że jesienią wróci na Białoruś. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały z prędkością 90 km na godzinę. Przyspieszenie nastąpi już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca i będzie dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami. Znana jest przyczyna śnięcia ryby w Odrze w okolicach Szczecina. Był to niski poziom tlenu w wodzie, czyli przyducha, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Przyducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Jak dodała minister, w badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieku. Sytuacja jest wciąż monitorowana. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
3: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
1: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
3: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni, pod wrażeniem na pewno.
4: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
1: A Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów. Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, zapowiedział Poczobut na briefingu zorganizowanym przez Wspólnotę Polską. Przez blisko 5 lat ta wspólnota współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał w białoruskiej kolonii karnej. Rekordowa wygrana w Euro Millions w Belgii. Nazwiska zwycięzcy jak zwykle nie podano, ale wiadomo, że jeden z graczy wygrał niewyobrażalną kwotę blisko 175 milionów euro, trafiając 5 liczb i 2 gwiazdki. To krajowy rekord, poinformowała belgijska Loteria Narodowa, a dla marzycieli w Polsce spieszę z informacją, że gra nie jest oferowana w naszym kraju. Euro Millions to międzynarodowa loteria organizowana tylko w kilku krajach Europy, m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
2: Co jest grane w Gdańsku?
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. Przed nami kolejna odsłona cyklu 100 BPM na stulecie Gdyni. Przypomnę, to cykl koncertów, który ma pokazać muzyczną energię miasta oraz jego twórców. Podczas piątkowego koncertu w gdyńskim Uchu wystąpią kultowa formacja No Limits, powracająca z premierowym materiałem, oraz projekt Sound Bay z repertuarem klasyków lokalnej sceny lat 80. Koncert zaczyna się o 19. Mobilon, tak z kolei nazywa się cykl letnich koncertów edukacyjnych, których głównym bohaterem jest Carillon Mobilny Gdańsk. Koncerty odbywają się w różnych miejscach Gdańska. Najbliższy koncert 14 czerwca w Parku Oruńskim. A na dzisiejsze późne popołudnie proponuję kino. Film Drugie Życie to emanujący optymizmem i pogodą ducha portret dojrzałej kobiety, która robi wszystko, by ocalić swój dom i siebie. Do zobaczenia o 18 w kinach Helios.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
1: Burze możliwe dziś na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Poza tym sporo przelotnego deszczu. Najwięcej rozpogodzeń dziś na południowym wschodzie, a na termometrach do 14, miejscami 16 stopni na południu, do 20 na przeważającym obszarze Polski, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
0: To jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Po godzinie 15 będzie wspomnienie Raya Charlesa na naszej antenie, ale oczywiście przede wszystkim spotkanie z panią Ewą Bem, która opowie o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Radio Pogoda, 10 dnia czerwca. Zaglądamy do dzisiejszego muzycznego kalendarium. Rok, proszę Państwa, 2004. Ray Charles od

0: The Road Jack, czyli jeden z największych przebojów Raya Charlesa, którego pożegnaliśmy 10 czerwca 2004 roku. Gigant muzyki amerykańskiej, ale nie tylko światowej. Wybitny pianista, wokalista, kompozytor, aranżer. Świetnie czuł się w różnych gatunkach muzycznych, bo i w soulu, i w bluesie, i w balladach country, w jazzie, w muzyce gospel. Zresztą na listach przebojów gościły dziesiątki jego hitów. Stracił wzrok w wieku 7 lat, ale we własnej ułomności odnalazł wielką siłę. Był mocno związany z muzyką, nie wyobrażał sobie życia bez grania i śpiewania i właściwie do ostatniej chwili pracował, przygotowywał kolejne koncerty, powtarzał wiele razy, że stanowi z muzyką jedność, którą rozdzielić można by było co najwyżej operacyjnie. Mówił też, że nigdy nie chciał być sławny, chciał być tylko wielki. No i faktycznie takim był i jest, bo nadal przecież słuchamy jego przebojów. Wspomnienie Raya Charlesa w Radiu Pogoda. A za chwilę Ewa Bem opowie u nas o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda. 87,8 FM.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem w studiu Radia Pogoda. Dzisiaj powiem, że ma Pani bardzo ładną bransoletkę. Ale widać w ogóle, że lubi Pani raczej złote dodatki chyba.
2: Tak? A widzi Pani, nie. To nie jest wcale takie pewne. Bo w ogóle wydaje mi się, kiedyś to słyszałam, a potem to potwierdza swoim własnym życiem i życiorysem, że kobieta ma fazy takie.
1: A, tak,
2: albo nosi tylko srebro, albo nosi tylko złoto. Ja jestem akurat w fazie złota. Ale skromnego.
1: A miała pani
2: wolałabym więcej.
1: Miała pani taką fazę na coś, co jak pani teraz sobie o tym myśli, mówiła, matko, jak ja mogłam to nosić.
2: Ach, kochanie, oczywiście. Przekleństwem moim była faza, kiedy nosiło się takie wielkie poduchy tutaj.
1: A, tak.
2: Z tektury sobie robiły takie wielkie, jak dla jakichś tych wojskowych.
1: Pamiętam.
2: No to ja nienawidziłam tych poduchy, a one mnie nienawidziły. Także z ulgą przyjęłam, wiadomo, że się nie nosi, a teraz cztery mogą, że znowu wracają. No ale zobaczymy.
1: Właściwie to usłyszymy. Już za chwilę kolejna najpiękniejsza melodia Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Panie Ewo, dzisiaj piosenka, którą dosyć często gramy. I co z tego masz?
2: Dziś masz.
1: Dziś nawet, masz, tak. I co z tego dziś masz? Winicjusz Chrust.
2: I Wojtek
1: Jagielski słowa, tak.
2: Ale nie Wojtek Jagielski wampir.
1: No nie, oczywiście, nie. Wiemy, to my rozróżniamy. Aha. Ale tam jest, pani Ewo, bardzo mocny tekst w tej piosence.
2: Bardzo.
1: Czyli i ty pchałeś mnie do zła bardzo męskim gestem, 6 lat tresowałeś jak psa. To jest tak. bardzo mocne słowo.
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winnika Chrusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre, ale napisane w sposób bardzo inteligentny. Mm-hmm. Ja przyznam szczerze, jak pierwszy raz to czytałam, to trochę struchlałam, a jeszcze bardziej struchlałam, jak ta piosenka weszła do mojego najnowszego programu, Moje Piosenki. Ja teraz jako porządnie już starsza pani nagle śpiewam tekst młodej dziewczynki, którą ktoś pchał do zła, mm-hmm. i tego. To jest coś dziwnego dla mnie, ale jak to pierwszy raz zaśpiewałam, to zauważyłam, że publiczność przenosi się razem ze mną te 40 lat wstecz.
1: Tak, ale ja myślę, że to, bo w tej piosence jest taka siła, że pomimo tego, że ona to przeżyła, to ona jest jednak silna.
2: No pewnie.
1: Żeby z tego wyjść i żeby się temu przeciwstawić.
2: Ach, oczywiście. No i
1: to właśnie jest siła piosenek, które słuchaczom no właśnie dodają otuchy i nadziei.
2: No wie pani, to jest parę elementów bardzo ważnych w tej piosence. Przemoc w rodzinie, prawda? Mhm. No ale i w ogóle, także trzymajmy się.
1: Pani Ewo, no to słuchamy i co z tego dziś masz? I dziękuję za dziś.
2: Ja też
1: oczywiście.
2: Dziękuję bardzo.
1: I widzimy się jutro.
2: Skończmy z tymi komplementami.
1: Tak? Nie, jeszcze jeden dzień. Dobrze? Jeszcze tylko jutro i skończymy.
2: Dobrze.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Teraz w Radiu Pogoda. Only You to przebój z połowy lat 50. A propos pani Ewy Bem, to ja przypomnę, że nasze spotkania mogą państwo też zobaczyć i na Facebooku, i na Instagramie Radia Pogoda. Dodatkową rozmowę z panią Ewą Bem na YouTubie Radia Pogoda. Także proszę koniecznie tam zaglądać, bo różne fajne materiały tam się pojawiają. Jeszcze przed 16 w Radiu Pogoda jadą wozy kolorowe, czyli przebój Maryli Rodowicz, czy piosenka spod welonu Ireny Jarockiej.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
3: Tak, tak to się nazywa
2: tak
3: ten
2: jak
3: program.
2: Jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: miejsca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy,

0: opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu, z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda ma już 11 lat i z tej okazji to wy dostajecie prezenty. Zostań słuchaczem 11 na 10. Weź udział w urodzinowej zabawie Radia Pogoda. Sprawdź, jak dobrze znasz najpiękniejsze melodie i wygraj nagrody z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media

0: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest 16:00, czas więc na najnowsze wiadomości i prognozę pogody, a tuż po nich kolejne nasze najpiękniejsze melodie, między innymi kolejna piosenka Anny Janta czy Barbary Rylskiej Panna Mania gra na mandolinie.
1: Synoptycy znów ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Rolnicy narzekają z kolei na suszę. Mówią, że to będzie trudny rok. Zamieszki w Belfaście po brutalnym ataku nożownika.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. Od warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Alerty obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. W związku z taką pogodą swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało także SMS-y do przebywających na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. RCB ostrzega przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Rolnicy już wiedzą, że to będzie trudny rok. Mówią o suszy, która daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
3: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
1: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zamieszki w Belfaście po ataku nożownika. Według policji ofiara straciła oko. Sąd ujawnił imię i nazwisko podejrzanego, to Sudańczyk Hadi Alodit. Mężczyzna pojawił się rano w sądzie w Belfaście. Podczas posiedzenia pomagał mu arabski tłumacz. 30-letni mężczyzna odmówił skorzystania z pomocy prawnika. Według policji, gdy po ataku trafił do szpitala, powiedział medykom opatrującym mu rękę, że ich zabije. Brytyjski premier Keir Starmer potępił to, co działo się w Belfaście ubiegłej nocy. Powiedział, że akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Starmer zastrzegł jednak, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem nożownika, do którego doszło w poniedziałek w nocy na północy stolicy Irlandii Północnej. Oddala się zawieszenie broni w Iranie. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. To z kolei odpowiedź na uderzenie USA, które były odpowiedzią Waszyngtonu na zastrzelenie amerykańskiego helikoptera. Wymiana ciosów może zagrozić porozumieniu pokojowemu. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. A prezydent USA przekazał, że Teheran negocjuje zbyt długo i teraz za to zapłaci. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko będzie jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek, o czym Mateusz Stanicki.
4: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z Nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli Warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie. Mecz w hali Osir Bemowo rusza o 20:15.
1: Pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz w piątek.
2: Co jest grane w Gdańsku?
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. W sobotę targ węglowy w Gdańsku zamieni się w miasteczko nowej mobilności. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć pojazdy reprezentujące różne epoki komunikacji miejskiej, poznać rozwiązania z zakresu elektromobilności oraz wziąć udział w licznych pokazach i warsztatach. Będą animacje dla dzieci, a wieczorem zaplanowano kino plenerowe. Jutro na sopockim hipodromie rozpoczynają się międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody, ale to nie tylko rywalizacja sportowa, to także 4 dni atrakcji dla mieszkańców i turystów. W strefie otwartego pikniku planowano zawody Hobby Horse, pokazy psiego agility oraz sety DJ-skie. Wstęp jest bezpłatny. W wolnej chwili warto zajrzeć do Gdańskiej Galerii Fotografii. Jest tam wystawa jednego z najważniejszych fotografów pracujących w Polsce, laureata paszportu polityki Mikołaja Gropiera. To pierwsza tak szeroka prezentacja jego twórczości w Trójmieście.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
1: Burzowo w pasie od warmińsko-mazurskiego przez Mazowsze po łódzkie, lubelskie, małopolskie i świętokrzyskie. Burze będą towarzyszyć nam aż do jutrzejszego popołudnia. Do tego przelotne opady deszczu, a na termometrach najcieplej do 24 stopni na wschodzie, do 20 na przeważającym obszarze kraju, do 16 na południu.
0: To jest pogodne środowe popołudnie z Radiem Pogoda. U nas już za kilka minut kolejne muzyczne dzisiaj wspomnienie Anny Jantar. A ponieważ trwa, proszę Państwa, nasz urodzinowy tydzień, no to oczywiście pytamy się, co Państwo świętują po raz 11, no bo Radio Pogoda swoje 11 urodziny już w piątek, a Państwo co? Pytamy o to, Państwo odpowiadacie na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl i do kogoś z Was zadzwonię, żeby uzyskać odpowiedź na to pytanie, będę też miała koszulkę z limitowanej urodzinowej edycji Radia Pogoda.
2: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
0: Dzień dobry.
6: Panna Mariana.

0: Andrzej Rybiński w Radiu Pogoda, a za chwilę na naszej antenie Anna Jantar, urodzona 76 lat temu. Dzisiaj 76. rocznica jej urodzin, przyszła na świat 10 czerwca 1950 roku. Ikona lat 70., jedna z największych polskich gwiazd, chociaż ona sama w wywiadzie telewizyjnym mówiła, że raczej za gwiazdę się nie uważa.
1: Czy w tej chwili uważa się pani za gwiazdę?
2: Nie, nigdy się nie uważałam za gwiazdę, zresztą bardzo nie lubię tego terminu.
3: A czy może według pani jest jakiś sposób, recepta na to, by zostać gwiazdą?
2: Chyba nie. Chyba nie ma takiej recepty. Jest to w dużej mierze sprawa przypadku, szczęścia, no a przede wszystkim przygotowania muzycznego i pracy, przygotowania do tego zawodu.
0: Tak mówiła Anna Jantar, a tak o mamie opowiadała Natalia Kukulska w Radiu Pogoda.
4: Żyła niestety bardzo krótko, a zostawiła po sobie bardzo wiele. Jej droga pokazuje, i droga to w ogóle była jakaś taka kumulacja tych wszystkich działań, bo ona od piosenek pod tytułem Będziesz mój, takich pod nóżkę i pod piwko, później zrobiła bardzo wiele ambitnych, fantastycznych piosenek, które no są do tej pory wzbudzają dreszcze, jak na przykład Tylko mnie poproś do tańca. Wiele głębokich piosenek, które naprawdę przetrwały próbę czasu.
0: Tylko mnie poproś do tańca, tak i będzie, proszę Państwa, tytuł musicalu, który jest przygotowywany, musicalu o życiu Anny Jantar, który będziemy mogli zobaczyć w Poznańskim Teatrze Muzycznym, premiera podobno już w przyszłym roku. Faktycznie Anna Jantar pewnie jeszcze wiele mogłaby pokazać, zwłaszcza, że pod koniec życia zaczęła współpracę z zespołami rockowymi, z Budką Suflera i z Perfektem, więc mogłaby nam pokazać jeszcze niejedną swoją twarz. I dlatego na naszej antenie dzisiaj Anna Jantar i właśnie grupa Perfekt. Spocząć.

0: Lazurowa piosenka Adriana Celentano na antenie Radia Pogoda. Telefon od Was. Dzień dobry.
1: Halo, halo. Tu Antoni Włóczyki. Kłaniam się nisko. Pani Moniko, chciałem złożyć życzenia urodzinowe dla Radia Pogoda.
0: Dziękujemy.
1: Mojego ulubionego. Tym bardziej, że urodziny obchodzimy tego samego dnia. Ja też obchodzę urodziny, tylko że no, 8 przed 1. Tak już przeleciało, ale jakoś daje radę. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla pani Moniki, mojej ulubionej, specjalnej, dla radia również. I dla wszystkich słuchaczy. Kłaniam się, Antoni Włóczyki.
0: Dziękuję bardzo, panie Antoni. Już życzę też wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Faktycznie, 11 urodziny Radia Pogoda już w piątek, proszę państwa. A z tej okazji my pytamy się, co państwo świętują w tym roku po raz 11. Odpowiadacie na to pytanie, wchodząc na naszą stronę radiopogoda.pl. A ja już za kilka minut do kogoś z państwa oddzwonię. Będę miała dla was limitowaną koszulkę z limitowanej urodzinowej edycji Radia Pogoda.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Reklama.
10: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający brak.
11: Dłonio grzeje, dubeltówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
10: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch.
11: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
10: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
11: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarzą wązać po pieście, łasą na pieściotlet.
10: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: zasyczą pstotu, syknął dusie ofiardły. Pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma i za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: Ziuteńko, jak przesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: przyjaciele, zostańcie z nami z Radiem Pogoda.
1: Świętuj z nami 11 lat Radia Pogoda.
0: Tak jest, obchodzimy 11 urodziny już w piątek, a Państwa pytamy w tym roku, co Wy świętujecie po raz 11. Ze mną teraz Pani Maria, nasza słuchaczka, która jak przed chwilą mi powiedziała, słucha Radia Pogoda na okrągło. Dzień dobry, Pani Mario.
2: Dzień dobry.
0: Pani Mario, to co świętuje Pani po raz 11?
2: Po raz 11 świętuję urodziny mojego ukochanego wnuka, Mikołaja. No i oczywiście moje przejście na emeryturę pod koniec czerwca.
0: I to już 11 lat temu, Pani Mario, było?
2: Tak.
0: Ojej, aż trudno uwierzyć, jak się słyszy Pani pogodny, młody głos. Ale pisze Pani, że Radio Pogoda działa odmładzająco, więc ja się nie dziwię.
2: Tak, to chciałam właśnie powiedzieć, że przy każdej piosence to ja się czuję młodsza. Aha. Nie tylko chyba ja, ale wszyscy.
0: A skoro Mikołaj, czyli wnusia, obchodził 11 urodziny w tym roku, to 11 lat temu została pani babcią po raz pierwszy, czy to kolejny był wnuczek już?
2: Po raz pierwszy.
0: A, czyli, no właśnie, czyli trzy tak naprawdę rocznice 11, tak. Pani Mario, w tym roku. I to takie piękne, naprawdę. Jak się pani poczuła, jak została pani babcią?
2: Bardzo szczęśliwie. Babcia to jest, no, coś pięknego zostać babcią. Mm-hmm. Twoje dzieci się kocha, a wnuki się ubóstwia i rozpieszcza.
0: No właśnie, rozpieszcza to chyba przede wszystkim, to tak. Jest jasne, wiadomo. Pani Mario, bardzo się cieszę, że świętuje pani razem z nami i że pani na okrągło, jak mi powiedziała, słucha Radia Pogoda. I jeszcze na dodatek napisała pani w zgłoszeniu, że dostaje pani skrzydeł, jak pani słucha tych piosenek na naszej antenie. Nie.
2: Taka jest prawda.
0: No to bardzo się cieszę.
2: Dostajemy skrzydeł wszyscy, bo rozmawiam z moimi koleżankami również, które też się czują tak młodo jak ja, słuchając waszego radia. No to jest naprawdę jedyne radio takie, które powinno zawsze istnieć.
0: Oj, jak dziękuję, jakie miłe słowa. Pani Mario, chciałabym wręczyć pani koszulkę z limitowanej urodzinowej edycji Radia Pogoda. Bardzo dziękuję, że jest pani z nami i miłego świętowania i proszę pozdrowić swojego ukochanego wnuka od Radia Pogoda. Mam nadzieję, że kolejne pokolenia też będą słuchać naszej stacji, że będą państwo tą miłość do radia po prostu im przekazywać. Bardzo dziękuję pani Mario za rozmowę.
2: Oczywiście. Ja mam jeszcze taką małą wnusię, która jak słuchamy Radia Pogoda i coś takiego do rytmu, to tańczy elegancko.
0: Ja się nie dziwię. Dziękuję pięknie, pani Mario. Pozdrawiam.
2: Ja również pozdrawiam całą wspaniałą redakcję. Wszystkich tych, których słyszymy i tych, których nie słyszymy, a dzięki którym po prostu radio jest nadawane. No,
0: dziękuję, że pani pamiętała o tych naszych niewidzialnych kolegach i koleżankach.
1: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.

0: Jesienny Pan, Krystyna Konarska. No, w niektórych miejscach dzisiaj w Polsce rzeczywiście można się poczuć tak, jakby była jesień, a nie koniec wiosny, właściwie już prawie początek lata. Zresztą pani Maria, z którą przed chwilą rozmawiałam, potem poza anteną mi powiedziała, że u niej koło Olkusza też mocno pada, ale jak się słucha Radia Pogoda, to się robi jakoś tak cieplej na sercu. Jutro, proszę państwa, jeżeli będzie pogoda deszczowa, to mogą się państwo schronić pod dachem Hali Ursynów, gdzie będzie się odbywał 11. przegląd warszawskich ośrodków pomocy społecznej Seniorzy Mają Talent. I impreza po raz pierwszy w tym roku jest otwarta. Na scenie wystąpi aż 700 seniorów z całej Warszawy, którzy pokażą swoje talenty w trzech kategoriach, czyli w tańcu, literaturze i krótkiej formie scenicznej. Będzie też wystawa prac artystycznych. Będzie też nasza przedstawicielka, czyli Asia Kruk na miejscu, więc będą się państwo mogli z nią spotkać. To wszystko jutro rusza o 10:00. Przypominam, w warszawskiej Hali Ursynów, więc warto tam wpaść. Warto pokibicować seniorom i spędzić naprawdę miło czas. Także serdecznie zapraszamy. Za kilka minut w Radiu Pogoda Truba Duży. Posłuchamy także słynnego hitu Dionne Warwick, czyli Heartbreaker.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofast.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy

0: produktów. Taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy, a do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
7: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
7: Została ostatnia reklama.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Słuchają państwo Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii. Za kilka minut między innymi Złote Obrączki Krystyny Giżowskiej i jeszcze raz Wabank Jacka Chmielnika, ale na razie wiadomości. Jest 17.
16: Poważna susza rolnicza i hydrologiczna w kraju. Rolnicy załamują ręce. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Nowa moda, polska kronika głębokich uczuć, to nowa wystawa w Łodzi.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
16: Agnieszka Trojanowska, BIS. Suszą przejmują się rolnicy, mówią o trudnych miesiącach i całym roku. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
17: Jaki ten rok dla rolników?
18: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
16: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzinowej Trumpa, czyli w niedzielę. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
19: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zostaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną.
16: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Kierwińskiego. Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przylecieli z Alicante.
20: Byliśmy 4 lata.
12: lata temu, dwa i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
16: Dziś przypada setna rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antoniego Gaudiego. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowej Mody Polskiej, Kroniki Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawy zwiedzał Bartosz Kądziałka.
14: Marcin Różyc, kurator wystawy.
20: Jaka jest współczesna moda polska?
14: Jest bardzo autobiograficzna. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez.
16: Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy rok.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Pogoda.
16: Burzowo dziś w kraju, w pasie od Warmii, Mazur, przez Mazowsze, aż po Podkarpacie i Świętokrzyskie. Tu wszędzie ulewne deszcze i burze. W całym kraju może przelotnie pokropić deszcz, a na termometrach przeważnie do 20 stopni, najchłodniej na południu do 16, najcieplej na krańcach wschodnich do 24.
21: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
22: A propos Sagrady Familii, to mówi się, że nie od razu Rzym zbudowano. No można tutaj zrobić taką parafrazę, że nie od razu Sagradę Familię zbudowano. Wprawdzie najwyższa wieża już ukończona, ale przecież sama bazylika jeszcze nie, proszę Państwa. Niemniej skończył się pewnie już ten etap, kiedy tam były cały czas dźwigi wokół tej słynnej, pięknej zresztą budowli, przez co turyści wyginali się na różne sposoby, żeby zrobić sobie zdjęcie z Sagradą Familią, tak żeby tych dźwigów nie było widać. Zapraszam serdecznie na kolejną godzinę dzisiejszego pogodnego popołudnia z Radiem Pogoda. Będzie konkurs, ani tak, ani nie. W tym tygodniu, przypominam, przeniesiony, dlatego zagrają Państwo o 17.30. No a wcześniej pojawi się piosenka na specjalne życzenie słuchaczy Radia Pogoda.
7: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

0: 10 minut po 17, Radio Pogoda, pogodne popołudnie. Jak Państwo dzwonią i proszą o różne piosenki, albo chcą usłyszeć głos jakiegoś wokalisty, którego dawno nie słyszeliście, albo wokalistki, to ja z przyjemnością te prośby realizuję w Radio Pogoda.
1: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: No to oczywiście, kolejne prośby od Państwa.
2: Dzień dobry. Mówi od 10 lat słuchaczka Radio Pogoda Bożesława. Mam gorącą prośbę. Oglądałam koncert na cześć jubilata pana Wiesława Ochmana pod tytułem Wielka Sława to żart. Jeśli jest w archiwum Radia Pogoda taka aria w wykonaniu właśnie wspaniałego tenora pana Ochmana, gorącą prośbę mam o jej nadanie. Pan Wiesław ja naliczyłam 12 razy namawiał radio słuchaczy Pogoda do słuchania właśnie tego radia. Dziękuję pięknie.
3: Słuchaczka Mira prosi o piosenkę pod tytułem Bez Ciebie Świat. Wykonawcami tej piosenki są pan Wiesław Ochman i pani Eleni. To ulubiona piosenka, którą śpiewaliśmy w zespole wokalnym. Pozdrawiam i dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie za te prośby i oczywiście Wiesław Ochman, ale także Jeleni na antenie Radia Pogoda.

0: Wielki przebój danuteryjny, gdzie ci mężczyźni, do którego muzykę napisał Włodzimierz Korcz, słowa napisał Jan Pietrzak. 17:20, o tej porze zapraszam Państwa na konkurs Ani tak, ani nie. Zagramy już za kilka minut. Nagroda gwarantowana to karty do gry Radia Pogoda. Jak znalazł, proszę Państwa, na jakąś deszczową pogodę. I tak a propos, ponieważ no właśnie deszczowo ostatnio, zresztą dzisiaj też Państwo dzwonią i mówią, że w wielu miejscach pada, to deszczowe pytania się pojawią już za kilka minut w konkursie. A nagroda główna to będzie torba Radia Pogoda. I oczywiście zapraszam już teraz chętnych do udziału w konkursie. Proszę dzwonić pod numer 22 444 4004.
1: Radio

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Girl, czyli moja dziewczyna i zespół The Temptations, jeden z hitów z lat 60. Dokładnie w 19:30 zagrajmy w Radiu Pogoda w Ani tak, ani nie.
1: Ani tak, ani nie w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj witam pana Tomasza. Dzień dobry, panie Tomku.
2: Dzień dobry, witam pani Moniko, witam wszystkich słuchaczy.
0: Deszczowo u pana?
2: Czy deszczowo, nie? Dokładnie. Deszczowo. Kropi, także...
0: Dobrze, no to, że tak powiem, dzisiejsze pytania trafione, bo właśnie deszczowe pytania w konkursie. Ma pan już karty do gry Radia Pogoda, właśnie na deszczową pogodę. Można sobie jakiś pasjansik ułożyć albo z kimś pograć. A do zdobycia jest torba Radia Pogoda, tylko przypomnę, że musi pan odpowiedzieć dobrze na 5 moich pytań w ciągu 30 sekund. No i nie można w tym czasie używać dwóch słów, czyli tak i nie. To jest jasne, panie Tomku?
2: Oczywiście.
0: Dobrze, to co, jest pan gotowy?
2: Jestem.
0: No to uwaga, zaczynamy, czas start. Czy można w przenośni wpaść z deszczu pod rynnę?
2: Jak najbardziej.
0: Czy lubi pan piosenkę Deszcz wcisnej?
2: Oczywiście.
0: Czy jak pada, potrzebujemy parasola?
2: Jak najbardziej.
0: Czy pogoda pod psem oznacza, że jest gorąco, pięknie i słonecznie?
2: Fałsz.
0: Czy lato może być deszczowe?
2: Zdecydowanie.
0: No i brawo, panie Tomku. Grubo przed czasem to masz pan tę torbę, że tak powiem.
2: Dziękuję.
0: Panie Tomaszu. Dziękuję. Pozdrawiam, no i cóż, życzę poprawy pogody.
2: Dziękuję uprzejmie. Wszystkich tak samo pozdrawiam.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: czekał. Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: teraz znów jest moda na Fiaty, więc być może ta piosenka by kogoś przekonała. Roman Garczak przed momentem, a po godzinie 18 Aleja Sław. Ci z Państwa, którzy lubią książki Katarzyny Grocholi, będą zadowoleni, bo właśnie z nią będzie rozmawiać Tamara Pawlik-Lipska po godzinie 18. A wszystkie Aleje Sław mogą Państwo znaleźć na naszej stronie radiopogoda.pl. W ogóle warto tam zaglądać, bo codziennie jakieś nowe, ciekawe informacje się pojawiają i quizy. Dzisiaj, ponieważ dzisiaj świętujemy 76. rocznicę urodzin Anny Jantar, to i quiz o Annie Jantar i jej przebojach, ale także ciekawa wiadomość dla fanów piosenkarki. Otóż powstaje film o Annie Jantar i o Jarosławie Kukulskim. Jak zdradza Natalia Kukulska, jest na etapie scenariusza. A kto wcieli się w rolę główną? No, jeżeli chcą Państwo o tym przeczytać, to zapraszam na stronę radiopogoda.pl. Życzę przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro po 14. Monika Tarka. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Łączy ich przyjaźń. Dzieli prawie wszystko.
3: Dla zdrowia.

0: 797. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Ło, widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Reklama.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Wypadek na krajowej drodze 54 między Braniewem a Węzłem. Braniewo Południe w pobliżu Józefowa wprowadzono ruch wahadłowy. Problemy także na ekspresówce S19 w pobliżu miejscowości Łążek Garncarski. Tu zdarzyły się dwa tiry na jezdni do Rzeszowa. Pozostałe samochody muszą jechać objazdem. Do końca dnia burze i ulewne deszcze w pasie od Mazur przez Mazowsze po Świętokrzyskie i Podkarpackie.

0: Autopromocja.
1: Płócienna, jedwabna, a może stalowa? 11. rocznicę nazywać będziemy od teraz Pogodną. Świętuj z nami 11. rocznicę powstania Radia Pogoda. A jaka jest twoja pogodna 11. rocznica? Podziel się z nami swoją historią i wygraj koszulkę z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Zbliża się godzina 18, to znaczy, że już za chwilę zaczynamy spotkanie nasze dzisiejsze w ramach Alei Sław, Radia Pogoda, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
11: Związki zawodowe chcą większych podwyżek niż zapowiedział premier. Wzrosła liczba wypadków przy pracy aż o 1/5. Łódź zaprasza na nową, największą w Polsce wystawę krajowej mody.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ-u Sebastian Koćwin.
12: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w zakładzie ubezpieczeń społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
11: Związkowcy domagają się zarówno większej podwyżki płacy minimalnej, jak i większej podwyżki płacy w budżetówce. W pierwszym kwartale roku wzrosła liczba wypadków przy pracy. Poszkodowanych było o blisko 1/5 więcej niż przed rokiem, podaje Główny Urząd Statystyczny. Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Inne powody to m.in. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy czy stan psychofizyczny pracowników. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% z nich zostało usuniętych z sieci. Tomasz Fęskę.
13: Część dezinformacji znalazła posłuchu polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
14: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z SAFE-u nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą.
13: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE sejf nie zarobili też Niemcy.
14: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego sejfu? To było wierutne kłamstwo.
13: Pełnomocniczka rządu do spraw sejf Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
8: Cel jest jeden. Rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jest orzydzana Unia Europejska. Próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
13: Bo kontrakty z sejf na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
11: GoProwcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Beskidach. W górach po intensywnych opadach deszczu jest bardzo ślisko i błotniście, a to nie sprzyja wędrówkom. Dzisiaj poważnie ograniczona była widoczność. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przez muzeum przez ostatnich 7 lat. Z kuratorem wystawy Marcinem Różycem rozmawia Bartosz Kądziołka.
15: Jaka jest współczesna moda polska?
16: Jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni.
11: Wystawa potrwa do maja przyszłego roku.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Janik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu po tym, jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca. Somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na mundial, wrócił już do ojczyzny i powiedział, że ta decyzja była niefortunna. Administracja USA twierdzi, że odmówiła mu wjazdu z powodu jego powiązań z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych.
17: Pogoda.
11: We wschodniej części Polski możliwe są cały czas intensywne opady deszczu, a na południu kraju także burze. Padać może zresztą w całej Polsce. Temperatura teraz około 19 stopni. Jutro nawet trochę chłodniej, jeszcze ze 2 stopnie mniej i wciąż deszczowo.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: W książkach tej autorki od dawna zaczytują się kobiety. Właściwie, jak twierdzi ona sama, nie tylko kobiety. I właśnie dzisiaj o najnowszej książce i nie tylko. Katarzyny Grocholi. Będziemy rozmawiać w Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo serdecznie zapraszam na tę rozmowę już za parę chwil.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu Radio Pogoda i program Aleja Sław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Katarzyna Grochola. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem w kąciku.
1: W kąciku, czytelniczym kąciku.
2: W kąciku czytelniczym.
1: Tak, bo dzisiaj, no oczywiście w związku z tym, że pisarka do nas zawitała, to tak sobie pozwolę chyba trochę o książce najnowszej porozmawiać.
2: Może zaczniemy od tego, że gdy tylko zobaczyła pani na ulicy samochód jadący pod prąd.
1: Tak, zgadza się. Tak,
2: to pomyślała pani, że jestem Judytą i że będę, to na pewno ja w środku.
1: No
2: a
1: niestety.
2: A tu niespodzianka.
1: Niespodzianka, ale niestety to chyba trochę tak jest, że jednak autorów utożsamia się z tymi postaciami, my jako czytelnicy. Przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Ależ oczywiście, ja naprawdę jak usłyszałam od sąsiada, że nie mam tylnych świateł, to natychmiast pojechałam z awanturą do dealera, który mi sprzedał mój pierwszy samochód. I on wtedy podjechał ze mną pod jakąś bramę świetlistą, potem kazał mi odjechać, potem kazał mi nacisnąć stop, potem kazał mi jeszcze bliżej bramy, po czym kazał mi spojrzeć w lusterko i ta brama świeciła na czerwono. I on powiedział, proszę pani, po tym poznajemy światła stopu. Ja mówię, ale sąsiad ma dwa.
1: Okay.
2: On powiedział tak, a pani ma jeden.
1: Jakby...
2: Bo to był taki samochód.
1: No właśnie, ale tutaj tak sobie właśnie pomyślałam, dlatego między innymi, że Judyta jakby mogłaby rzeczywiście
2: mogłaby spokojnie to samo zrobić.
1: Pojechać czerską pod prąd.
2: Mogłaby i na pewno by miała samochód jakiś, kto ją jakby spytał, jaki ma samochód, to ona by odpowiedziała, w jakim kolorze.
1: To chyba też nie tylko judytowe, ale takie, no niestety trochę
2: normalne,
1: kobiece.
2: Chyba kobiece.
1: Normalne,
2: co
1: o, podoba mi się to.
2: Jaki samochód i ile tam ma do setki, tak. Jak on ma kolor określony, prawda?
1: Absolutnie. Jakby, co panią skłoniło do tego, żeby ta Judyta wróciła na kartę powieści po 20
2: chyba
1: latach?
2: Pandemia i moja przyjaciółka.
1: Ale już po pandemii trochę jest czasu.
2: No dobrze, no ale to trzeba
1: zajmuje
2: się przywiązać
1: pisanie.
2: Do tego okay. pomysłu. No i trzeba ją jakoś przywołać, prawda?
1: Aha.
2: Bo ja na siłę nie umiem pisać.
1: Dobrze, czyli była pandemia i...
2: Była pandemia i ona mnie poprosiła, że są takie trudne czasy i żeby może Judyta się wypowiedziała, ale sobie pomyślałam, co biedna siedzi w domu zamknięta, co ona ma wesołego do powiedzenia. Nic. Grochola nie ma nic wesołego do powiedzenia, to i ona. Ale potem jakoś pomalutku zaczęło mi się przebijać. A poza tym uznałam, że świat realny jest momentami tak bardzo nieprzyjemny, że naprawdę stworzę sobie świat, w którym się czuję dobrze. I wróciłam do tamtego świata.
1: A my do tej rozmowy wracamy dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
1: Judyta, bohaterka książek Katarzyny Grocholi, kiedyś mówiła nigdy w życiu, a teraz mówi właśnie, że tak, bo taki tytuł nosi najnowsza książka mojej dzisiejszej gościni Katarzyny Grocholi. Książka, która właśnie opowiada o Judycie 20 lat później.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Czytając tę książkę miałam takie poczucie, że tam wszystko, niby są problemy i tak dalej, nie chcę też za dużo zdradzać, ale że jednak tam jest tak miło, przyjemnie.
3: No, nie ma zbyt wielu ludzi poruszających się wyłącznie w wirtualnym świecie. Komputer służy bardziej jako maszyna do pisania, no i jak się dziecko dorwie, prawda, to obejrzy jakiś film. Natomiast oni się też porozumiewają normalnie, rozmawiają ze sobą. Tamci ludzie mają przyjaciół na żywo, a nie 1 385 000 osób na Facebooku.
2: No niestety, ale chyba zaczynamy powoli też ten Facebook traktować jako takie już normalne też narzędzie do komunikacji.
3: Ja rozumiem, że tam być może można, ja akurat na Facebook nie umiem wchodzić, mam połączony z Instagramem, więc troszeczkę jestem taka pitoma w tej sprawie, ale rozumiem, że ci, którzy nam jakoś towarzyszą, można ich być może poprosić o pomoc albo o radę i to jest dużo łatwiejsze niż przejście się do przyjaciela, prawda? Szczególnie jeżeli my jesteśmy w Milanówku, a przyjaciel we Wrocławiu.
2: To prawda, to ale może. Też Judyta tutaj stawia na rozmowy face to face, że tak ujmę, tak, nie polskiego określenia.
3: Oczywiście.
2: Że tak użyję.
3: Ale ja myślę, że to jest fajne, że jest rodzina, są przyjaciele i to jest taki świat, który ja mam obok siebie i który też użyczam.
2: No ale też jest to biuro matrymonialne, to jednak bym chciała zdradzić. No i jakby tutaj, czy pani kiedyś była w takim miejscu w rzeczywistości?
3: Ja pracowałam w takim miejscu.
2: Okej.
3: Więc to znowu musiałam Judycie pożyczyć
2: część siebie.
3: Troszkę ze swojego życia.
2: I czy to rzeczywiście tak było, że ludzie tam potrafili znaleźć tę drugą połowę?
3: No, niestety nie tylko tak było, ale były rzeczy w ogóle wymykające się, które się nie znalazły w książce, bo one były nieprawdopodobne. Słowo nieprawdopodobny nie znaczy kłamliwy, tylko że się coś zdarzyło, co było absolutnym zaskoczeniem. Na przykład przyszedł bardzo niskorosły pan, bardzo, bardzo niskorosły, który powiedział, że chce się zapisać. Właścicielka biura powiedziała, że nie. Po prostu wie, że wzrost u kobiet jest tak znaczący, że ona po prostu nie widzi partnerki, która by zaakceptowała jego niski wzrost, bo kobiety bardzo dbają o to, żeby przypadkiem mężczyzna nie był niższy. A on był niższy po prostu od wszystkich. Absolutnie. A on powiedział, że mimo wszystko chce się zapisać. Ona go zapisała nawet bez wpisowego. No i 6 tygodni później zapisała się do naszego biura niskorosła pani.
2: To jest wręcz nieprawdopodobne.
3: To jest nieprawdopodobne. To jest po prostu nieprawdopodobne. Zresztą był o nich również reportaż w telewizji, więc nie zdradzam tutaj specjalnych tajemnic. Pobrali się, mało tego, wykonywali te same zawody. Więc no po prostu takie rzeczy się nie zdarzają i gdybym je opisała, to by wszyscy powiedzieli, o Jezus, Grochola znowu coś wymyślił.
2: Nakłamała.
3: Nakłamała. Jest niewiarygodna. A tymczasem jestem niewiarygodna. To zupełnie ma inne znaczenie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
19: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
20: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Duży ruch na ekspresowej siódemce na Mazowszu przed Białobrzegami, kilkukilometrowy korek w stronę Radomia. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Warmińsko-Mazurskiem w pobliżu Józefowa. Korek na 54. A w ogóle dzisiaj ślisko, we wschodniej połowie kraju intensywne opady deszczu i tutaj ograniczona widoczność.

0: w życiu Judyty?
1: Nie, szybko mi moja córka powiedziała, o czym mam pisać. I...
0: Córka nakazała pisać książkę. Tak. Czyli najpierw pomysł przyjaciółki. Tak. Córka powiedziała,
1: a potem
0: co pisać.
1: Córka powiedziała, że już czas i to, mam zrobić to i to i...
0: Czyli pani tylko zrealizowała pomysły.
1: Właściwie tak.
0: Mhm. Okej, okay. No nie wierzę, że to było aż tak.
1: No nie no, musiałam to wypełnić jeszcze.
0: Jednak liczba stron musiała się zgadzać.
1: Tak.
0: No właśnie, ale pomoc córki była rzeczywiście duża i nieoceniona?
1: Czy... Jednym zdaniem powiedziałam i dostosowałam się tym razem.
0: Okej, okay. No dobrze, czyli tak, biuro matrymonialne jest z pani życia, w życiu Judyty.
1: Jest.
0: Co jeszcze w Judycie znajdziemy z pani życia?
1: No, znajdziemy córkę moją jakoś, znajdziemy moje wnuki oraz wszystkie małe dzieci, które mi służyły pomocą.
0: Tak właśnie pomyślałam.
1: Postaci.
0: Tak, że tutaj ten wątek wnuków mógł być wzięty z rzeczywistości.
1: No myślę, że poza tym kobieta 30 parę lat, bo Tosia ma dzisiaj 30 parę lat, naprawdę, która się znajduje na zakręcie, zasługuje na najwyższą uwagę i na jakiś happy end. Mhm. Po prostu. Takie jest moje zdanie. Nie zmienię go bez względu na okoliczności.
0: Chociaż chyba w takiej ostatnio rzeczywistości to tak coraz trudniej z tymi happy endami i tymi związkami, które się dobrze kończą.
1: No im trudniej, tym właśnie będę bardziej o nich pisać.
0: Mhm. Znowu mamy też wątek remontu.
1: No ale kto nie ma w swoim życiorysie wątku remontu?
0: To to akurat prawda. To tak, a właśnie, tak co 20 lat mniej więcej i ten remont się wydarza. Tak właśnie z tym wątkiem remontu to bardziej pomyślałam, że to tutaj być może córka pani podpowiadała, że remont musi być.
1: Moja córka zawsze twierdzi, że remont musi być. Nie znam innej osoby, która tak często remontuje. Nie tylko innych, ale również siebie. Mhm. Ale moja córka ma wyjątkową zdolność do wiedzy, że ten fotel, który widzi na wystawie w sklepie 200-metrowym, nie zmieści się w moich drzwiach. A ja muszę to sprawdzić. I on się rzeczywiście nie mieści.
0: Dobrze, że zwroty można już teraz dość często uskuteczniać w sklepach.
1: No ja nawet kiedyś pożyczyłam kanapę, żeby ją przymierzyć za całe 200 zł.
0: Rozumiem, że skoro tutaj padło słowo pożyczyłam, to również ta kanapa się nie zmieściła.
1: Nie, ona się zmieściła akurat szczęśliwie, natomiast zapłaciłam, musiałam za to zapłacić, to znaczy za przewóz tej kanapy. Mhm. I podpisać odpowiednie papiery w razie, gdyby ona nie wróciła.
0: Okej. Okay.
1: Więc na 2 godziny pożyczono mi ze sklepu kanapę.
2: Do rozmowy z Katarzyną Grocholą wracamy dosłownie za parę chwil w Radiu Pogoda. Zostańcie państwo z nami.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocję.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Bardzo proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.
4: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody. A później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
5: Prawie każde dziecko doświadczyło przemocy rówieśniczej, mówi najnowszy raport. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Rolnicy pod lupą GUS-u. Badanie ma wskazać, jak zmienia się polskie rolnictwo.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. O jakie formy przemocy chodzi, o tym Cezary Jaszczyk, który zapoznał się z raportem.
6: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
7: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
6: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też inne sposoby na szukanie wsparcia, miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
8: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomości e-mail. Także pisemnie. Warto wtedy zajrzeć na stronę 116111.pl. No i oczywiście przez całą dobę jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu 116111.
6: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111.
5: Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Tak odpowiedzieli na uderzenia USA, które były z kolei odpowiedzią Waszyngtonu na zestrzelenie amerykańskiego helikoptera. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. Nowe terapie onkologiczne, w tym na raka prostaty i płuc, będą refundowane od lipca. Dokładny projekt Ministerstwo Zdrowia ogłosi jutro. Resort aktualizuje listę refundacyjną co 3 miesiące. Są na niej leki i terapie, do których pacjent otrzymuje dopłatę z NFZ-u albo otrzymuje je bezpłatnie. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Agnieszka Wynarska.
9: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
10: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
9: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście. Badanie potrwa do 14 sierpnia.
5: A jeszcze na koniec odkrycia archeologiczne na trasie drogi do budowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. W Jackowie na Pomorzu w czasie prac wykopaliskowych badacze znaleźli 2 kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz liczne obiekty gospodarcze.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-0 nad Kubą rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni mieli znaczącą przewagę nad rywalami w każdym secie, a mecz trwał tylko godzinę i 15 minut. Jutro zawodników Nikoli Grbicza czeka trudniejsze zadanie. Ich rywalami będą Słoweńcy. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6.
1: Pogoda.
5: Wieczorem może padać praktycznie w całej Polsce, na wschodzie Polski intensywnie, na południu niewykluczone burze, a temperatura między 15 a 20 stopni. Jutro podobnie, znowu deszczowo, a nawet trochę chłodniej, od 14 do 19.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Katarzyna Grochola. Rozmawiamy o tym, co robi Judyta, kultowa bohaterka książek Katarzyny Grocholi po 20 latach. A jeśli są Państwo bardzo ciekawi, co robi, no to też zapraszam do sięgnięcia po najnowszą książkę Katarzyny Grocholi pod tytułem właśnie, że tak. O tej książce też trochę dzisiaj rozmawiamy, ale nie tylko. Zapraszam Państwa do tego, żeby zostali Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Przygotowując się do rozmowy z panią, znalazłam kilka artykułów zatytułowanych Grochola po latach powraca. No, ja tak zaczęłam się zastanawiać.
2: Po jakich latach, nie?
1: No właśnie, jakby rozumiem, że Judyta po latach powróciła, no ale...
2: Ale Grochola jest cały czas.
1: Ale Grochola cały czas i cały czas pani pisze. Tylko, że tak, teraz się zastanawiam, no bo skoro już w pandemii padł ten pomysł na napisanie kolejnej części poświęconej Judycie, no to jak długo pani zajmuje pisanie książki?
2: No średnio piszę jedną rocznie.
1: Aha.
2: I jakoś tak się ustaliło. Ustaliłam sama ze sobą może, że tak jest. Tę rzeczywiście napisałam szybko, bo miałam dużo notatek. Mhm. Jakoś tak koło sierpnia, jak zaczęły wyłazić różne nieprzyjemne rzeczy związane ze światem, które nas otacza, to sobie pomyślałam, o nie, wracam do przeszłości. Świat jest miły, przyjaciele są obok, rodzina jest jakąś stabilnością i ważnym wątkiem w każdej mojej powieści zresztą. Mhm. Nawet jeżeli się ludzie rozwodzą, to w dobrym celu porzucają coś, co naprawdę im nie służy, tak jak w Trzepocie skrzydeł. Mhm. Więc pomyślałam sobie, że mój świat będę sobie robić sama. Mhm. I tym samym świat Judyty oczywiście.
1: Czy pani jest... przykłada się do pisania i zadaje sobie na przykład, że dzisiaj muszę napisać ileś stron.
2: Niestety bardzo zazdroszczę innym, którzy to robią. Nie, no po prostu siadam na chwilę, potem się okazuje, że jest trzecia w nocy. Albo wstaję skoro świt o 9:00 i obiecuję sobie, że od 10:00 już nic innego, tylko praca. No i przypominam sobie o tym o 16:20, bo trzeba było pojechać po kwiatki albo...
1: Pranie. Pranie, suszarka i te sprawy, tak?
2: Albo oczywiście, albo coś takiego.
1: Czyli jednak taka praca zdalna
2: Dorywcza.
1: W domu nie służy pani.
2: Praca mi bardzo służy, tylko ja nie służę za bardzo tej pracy.
1: Rozumiem.
2: Bo praca czasami na mnie czeka. W domu się w ogóle trudno pracuje. Ja wiem, że ludzie marzą o tym, żeby pracować w domu, ale łączenie pracy z domem to albo się jest cały czas na wypoczynku, czyli, że tak się wyrażę, robi się, co wpadnie do głowy, prawda? Albo się jest zawsze w pracy, nawet jeżeli się idzie spać. I ja nie umiem tego za bardzo odróżniać.
1: Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, jak mieliśmy przez chwilę pracę zdalną, choć radiowo rzeczywiście jest to trudne, no to miałam przynajmniej taki wewnętrzny przymus, żeby się przebrać do pracy, czyli wyjść z tej piżamy, nawet jak byłam w domu. Czy na przykład pani robi sobie jakąś przestrzeń albo jakieś takie właśnie rzeczy, które oznaczają, że tak, teraz będę pisać, tak, teraz jestem w pracy?
2: Tak, zapalam zawsze świeczkę.
1: Aha.
2: Białą świeczkę. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że kiedyś pisałam, jak nie było prądu. I naprawdę pisałam przy świeczce i nie na komputerze. Jakoś wydaje mi się, że bez względu na to, jak słoneczny jest dzień, ta biała świeca zapalona świadczy o tym, nie ruszać mnie, pisze.
1: Czy reszta domowników szanuje tę białą świecę?
2: Nie bardzo, bo... Bo mąż szanuje, a psy mają gdzieś.
1: Okej, okay, no jak wiadomo, psy są pełnoprawnymi członkami rodziny.
2: No oczywiście.
1: Co zapewne oznacza, że trochę kłopotów z pisaniem też bywa, bo przytulaski muszą być.
2: No oczywiście muszą być przytulaski, poza tym trzeba naszczekać bezzębnymi paszczami na mnie od czasu do czasu. Mhm.
1: Czyli tutaj też widzę pewne podobieństwo, to z kolei do przyjaciółki Judyty, że jednak dom pełen psów to u pani również się sprawdza.
2: Nie tylko przyjaciółka Judyty ma 4 psy, moja przyjaciółka ma 6
1: 2
2: koty i wszystkie pięknie wychowuje i naprawdę, a nie mogę tego powiedzieć, bo się córka obrazi, ale psy mojej córki, które są fantastyczne i głównie siedzą na człowieku. Jakby u niej posiedziały ze 3 dni, byłyby najlepiej wychowanymi psami na świecie.
1: To było bardzo dyplomatyczne.
2: Ma cudowne psy, które po prostu kochają człowieka tak bardzo, że nie ma mowy o pisaniu albo o pracy w domu.
1: do rozmowy nie tylko o psach i nie tylko o Judycie, ale i o książkach. I nie tylko. Wrócimy z Katarzyną Grocholą za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Zdarza może raz na 100 lat, znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też, i dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem? Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie? Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało.

0: Mikołaja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy pani zaczynała pisać o Judycie, te 20 lat plus temu, miała pani takie poczucie, że ta Judyta tak bardzo wejdzie do kultury?
2: Nie, zupełnie nie. Ale ja byłam przedtem korektorką. Bardzo dawno temu, kiedy książki były wydawane w nakładach 100 tysięcy egzemplarzy albo 150 tysięcy egzemplarzy. Więc pamiętam, jak przy podpisywaniu umowy tak walczyłam o te 10 groszy więcej po 100 tysiącach egzemplarzy i tak na mnie właściciele wydawnictwa spojrzeli i zapytali, czy ja sobie zdaję sprawę, co jest w Polsce bestsellerem. No ja powiedziałam, no to tym bardziej możecie podpisać, nie? A oni powiedzieli wtedy 10 tysięcy, to już jest dobrze sprzedająca się książka. Ja na to wzruszyłam ramionami i powiedziałam, no to co szkodzi, że mnie miasto. Okay. Ale nie była to pycha, ani raczej, jakby to określił mój dziadzieś, troszkę głupota.
1: Okej.
2: To znaczy ja gdzieś pamiętałam z przeszłości coś i wydawało mi się, że nie ma przeszkód przecież żadnych.
1: No tak, ale potem i filmy, i nawet jak są grupy remontowe na Facebooku, z którego pani nie korzysta, to na przykład dziewczyny, które remontują domy, mówią do siebie periudytko.
2: Tak.
1: I to jest właśnie, wydaje mi się, takim wręcz fenomenem. Jakby nie wszystkie postaci tak wchodzą.
2: Tak, ale myślę, że Judyta się pojawiła w dobrym momencie, ponieważ ja dość szczerze o niej pisałam, a na poziomie emocjonalnym myślę, że rozpoznajemy nawet w bohaterach książki coś prawdziwego lub fałszywego. Judyta nie była doskonała. Judyta co innego mówiła, co innego myślała. Była wściekła, to się momentami strzelała focha, prawda? A w jej głowie buzowały myśli, no niech ja tylko nigdy w życiu, nigdy więcej. A tu furtka ją uwierała w plecy, jak ją całował przyszły ukochany. I myślę, że to my robimy. To znaczy, nie zawsze jesteśmy konsekwentne, nie zawsze mówimy to, co myślimy, może czasami na całe szczęście. Dajemy sobie, Judyta, myślę, dała prawo do pomyłek, do tego, że chociaż nie jestem doskonała, to jestem prawdziwa z krwi i kości, chcę kochać, kocham swoją córkę, życzę swojemu byłemu mężowi złotozębnej Joli z ospą, chociaż jak ją spotkała w drugiej części, to Jola się okazała bardzo miłą, sympatyczną osobą, która w ogóle nie miała żadnej ospy, ani żadnych złotych zębów.
1: Jakby myślenie trochę typowe w niektórych sytuacjach życiowych
2: myślę,
1: o drugiej kobiecie.
2: Tak. Ja po prostu odważyłam się o tym napisać i nagle się okazało, że wszystkie my kobiety podobnie myślimy, podobnie działamy, płaczemy wtedy, kiedy nikt nie widzi, prawda? Nie obnosimy się ze swoimi ranami za bardzo, ale że też łatwo nas zranić, ale też łatwo nas ucieszyć i tak dalej, i tak dalej. Lubię Judytę.
1: Kogo jeszcze lubi pani z opowieści o Judycie? Wszyscy bohaterowie
2: zdecydowanie
1: są
2: bardzo
1: ulubieni?
2: Lubię wszystkich. Lubię rodziców Judyty. Zresztą rodzice Judyty niesamowicie wpłynęli również na moje życie, ponieważ moi rodzice byli zupełnie w innej konfiguracji. Natomiast pani na targu, która sprzedawała kwiaty, kiedyś wyręczyła, wyjęła z wiadra wszystkie peonie, które tam miała, nie wiem, 30 albo 50 i powiedziała, pani Kasiu, te kwiaty ode mnie za tych pani rodziców, oni są identyczni jak moi. I sobie pomyślałam, że takie przemieszanie wirtualnej rzeczywistości, czy książkowej rzeczywistości, z rzeczywistością prawdziwą. Zadzwoniłam do matki, powiedziałam, że dostała kwiaty.
1: Do tej książkowej zadzwonić pani nie mogła.
2: Do tej książkowej nie mogłam zadzwonić.
1: Gościem Alei Sław, Radia Pogoda, jest dzisiaj Katarzyna Grochola. To nie koniec naszej rozmowy. Zostańcie państwo z nami. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja też na przykład bardzo uśmiechnęłam się w przypadku tutaj wnuczki Judyty, która dodaje słówko mianowicie, to chyba możemy zdradzić do zdań, które
2: tak, moja
1: mówi.
2: Córka dodawała słowo chyba albowiem. I właśnie mówiła, idziemy na spacer albowiem.
1: I właśnie ja bardzo się uśmiechnęłam, ponieważ z kolei moja 5-letnia córka
2: mówi,
1: że jest sfrustrowana i widzę, że absolutnie nie rozumie, co to znaczy.
2: Oczywiście.
1: Ale właśnie to jest coś takiego chyba, że pani musi bardzo wnikliwie obserwować świat, żeby wyłapywać takie rzeczy.
2: No tak, ale ten świat też podrzuca mi bez przerwy takie rzeczy. Ja zresztą wykorzystałam jedną historię z moją własną wnuczką i zapytałam ją, czy mogę. Przeczytałam jej ten fragmencik. Dziewczynka miała inaczej na imię wtedy. Wanda na mnie spojrzała i powiedziała, no ale jeżeli to jest moja historia, to dlaczego ona się inaczej nazywa?
1: Czyli
2: rośnie
1: gwiazda.
2: Chcesz w książce całej przy wymyślonych rzeczach być Wanda. Ona mówi, no oczywiście. I Jasiek powinien być Antkiem. No tu nie posunęłam się do tego, żeby z własnego dorosłego już dzisiaj wnuka robić 15-latka. Ale zmieniłam jednym ruchem ręki na prośbę wnuczki, bardzo proszę.
1: No dobrze, jeśli już tutaj od małego jest taka potrzeba bycia gwiazdeczką, no to babcia pomoże.
2: Jak moje, to dlaczego nie ja, prawda? Bardzo mi się to spodobało.
1: Czy pani się ucieszyła, że również pani córka zaczęła być rozpoznawalna i że jakby staliście się taką rodziną, która powoli gdzieś tam, kto nie wchodzi do
2: przecież
1: tej rodziny, jest rozpoznawalny?
2: To jest nieprawdopodobna duma, kiedy dziecko własnymi siłami, chociaż oczywiście wszyscy wiedzą, że mamusia jej pomogła.
1: Nie, no to wiadomo.
2: Ale to już to zostawmy.
1: Polskie myślenie, tak.
2: Tak. Wchodzi na jakąś nieznaną mi kompletnie orbitę. Zaczyna być znakomitą projektantką wnętrz. Robi swoje. Ja pamiętam, jak ja byłam zdziwiona, że ona zrezygnowała. Ona w wieku 18 lat dostała się do telewizji. Prowadziła Rower Błażeja. Jeszcze wtedy, kiedy ja nie wydałam żadnej książki. Była pierwszą osobą, która mnie zaprosiła do tej telewizji. Na skrable z Dralczykiem Rower Błażeja tak wymyślił. Ale to jest coś nieprawdopodobnego, że twoje własne dziecko osiąga jakiś nieprawdopodobny sukces, jest osobą rozpoznawalną, lubianą, zaczyna zarabiać na siebie. Zresztą Dorota, pracując w telewizji, zarabiała 3 razy więcej niż ja. Ja pamiętam, jak za pierwszą pensję kupiła mi kosmetyki, których ja nie kupowałam, bo mnie nie było stać, i zapłaciła rachunki. To było naprawdę wzruszające. Ja na to nie wpadłam, jak zaczęłam pracować w wieku lat 19. Tylko sobie kupiłam stanik w Peweksie za całą pensję.
1: Wow!
2: No, taki był wtedy mniej
1: taki
2: więcej
1: były ceny.
2: Przekładnik
1: okay.
2: cenowy.
1: No tak, ale tak sobie też myślę, że to i dla pani, i dla córki, i też trochę już i dla wnuków czasami chyba bywa uciążliwe, że nigdzie sobie nie wyjdziecie i
2: nie to. Nie, wprost przeciwnie. Ja w ogóle tego nie odczuwam. Umówmy się, ja jednak nie jestem taką gwiazdą, na którą by się zwracało uwagę.
1: No, błagam, tutaj absolutnie zaprzeczę.
2: No to okej.
1: Mówi się, że
2: zawsze
1: jest pani najbardziej znaną polską pisarką.
2: Okej, jeżeli tak ludzie myślą i mówią, to bardzo mi miło i to czasami widzę na ulicy, bo ktoś mnie zaczepia. Ale nigdy nie mam takiego wrażenia, że spotka mnie coś przykrego, albo że to będzie za dużo, albo zupełnie nie. Mogę się naprawdę poruszać. Wkładam swój kożuch na piżamę, jadę na targ.
1: Czyli najpierw książki, które czytają miliony, a potem kożuch na piżamę i na targ. Taka właśnie jest Katarzyna Grochola, która dzisiaj gości w Alei Sław Radia Pogoda. Słyszymy się dosłownie za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.

0: zmienić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble, a

0: poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy, a do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Co za dzień.
3: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Możesz dalej odkładać życie na później. Tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
7: Została ostatnia reklama.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wrócę jeszcze do ekranizacji pierwszej powieści o Judycie. Gdy pani w ogóle usłyszała o tym pomyśle, to co się działo w pani głowie?
2: Jakoś pamiętam, że wtedy byłam w terapii i bardzo uważałam, żeby mi nie odbiło. Choć byłam już bardzo dorosła, bo przecież to miałam 40 lat, więc to nie był taki sukces młodego człowieka, tylko tak się rozglądałam po świecie i tylko sobie pomyślałam, żeby mi nie odwaliło. No nie mogło mi specjalnie odwalić, ponieważ pierwsze pieniądze dostałam dosyć późno.

0: znaczące jakieś, a wszyscy mnie pytali, co robię z tymi pieniędzmi, bo ludzie myślą, że jak książka kosztuje 60 zł, to ja mam 60 zł.
1: No tak, wiemy niestety, jak to wygląda w rzeczywistości. No tak, ale potem pojawiły się te informacje, kto będzie w obsadzie, a tu obsada też gruba. No,
0: obsada została zmieniona. Byli tam inni aktorzy zatrudnieni. Zresztą bardzo jestem wdzięczna producentom, których zaprosiłam na sztukę Pozwól mi odejść, moją, w której grała Danusia Stenka i którą reżyserowała Izabela Cylińska. No i oni, jak zobaczyli Stenkę, to też się w niej zakochali. A ponieważ moim ulubionym wtedy mężczyzną na świecie był Artur Żmijewski, bo był ciepłym, cudownym, zresztą taki jest do dzisiaj, tylko mówię o tym, co było kiedyś, to jakoś wydawało mi się, że to będzie cudowne połączenie i tak też się stało jakoś, więc...
1: Czy zatem jest już plan albo jakieś przecieki, że ta książka też zostanie zekranizowana?
0: Mogę tylko powiedzieć, że mam wielką, ogromniastą nadzieję na to.
1: No, powiem szczerze, że czytając książkę, właśnie od razu układały mi się pewne sceny w głowie. Miałam wrażenie, że to jest takie mocno filmowe i takie już prawie gotowe do tego,
0: tak,
1: żeby to zekranizować.
0: Tak, ja jakoś piszę scenami zresztą. Ja chyba w ogóle piszę scenami.
1: Aha.
0: I no, mam nadzieję, mam nadzieję, mam nadzieję.
1: A gdy pani właśnie pisze, to ma pani w głowie obraz tych swoich bohaterów? Oni są już tacy jeden do jednego zwizualizowani?
0: No w tej chwili zdecydowanie po ekranizacji Nigdy w życiu zawsze widzę Danusię. Nie wiem, jak jest z innymi, bo nie sięgam, nie zastanawiałam się nad tym. Natomiast Danusię widzę, ona jest cudowną aktorką, cudowną, dramatyczną również aktorką, więc tym bardziej się cieszę, że zagrała w komedii. I mam nadzieję, że zagra.
1: Czy będzie kolejna część opowieści o Judycie?
0: I nie mogę tego powiedzieć, bo dopóki tego nie poczuję, to nie obiecam, bo nie lubię pisać pod przymusem. Natomiast nie wykluczam tego, bo skoro jakoś się właśnie być może zaczęło układać, to może coś tam trzeba znowu namącić.
1: To co się wtedy wydarzyło te 20 lat temu, że jednak Judyta poszła w kąt na tyle lat?
0: Nie, ona nie poszła w kąt. Były następne części przecież.
1: Znaczy, no tak, no ale były cztery części i po czwartej nastąpiła przerwa. I ta przerwa trwała 20 lat.
0: No nie wiem, bo wyszła za mąż w tamtej czwartej książce, to może dlatego.
1: Aha, czyli tutaj na zasadzie, tak jak w bajkach, żyli długo i szczęśliwie, był ślub.
0: A potem nagle, prawda, coś się dzieje.
1: Okej. Okay. No ale nie miała pani już wcześniej jakiejś takiej myśli, żeby wrócić do Judyty?
0: Nie wiem, ale bardzo wyraźnie czułam, że nie chodzi o piątą część Judyty. Że chodzi o Nigdy w życiu. Książka miała się zresztą nazywać Nigdy w życiu 2.
1: Aha.
0: Nawet okładkę mi zrobił bardzo piękną Andrzej do tej książki. Ale potem sobie pomyślałam, że nie, że to jest też mylące. Dlaczego Nigdy w życiu 2, jak były następne części Judyty, że niech będzie właśnie, że tak. O tym wszystkim zapieraniu się w żywe oczy. Nigdy więcej, nigdy w życiu, po moim trupie. Niech będzie właśnie, że tak.
1: Więc co jest w tej opowieści właśnie, że tak?
0: Życie, miłość, przyjaźń, walka o swoje, nieporozumienia, które zamieniają się w coś dobrego, niepokój, który zamienia się w harmonię. Wszystko jest na tak.
1: Zostańcie państwo z nami do rozmowy z Katarzyną Grocholą. Wracamy po krótkiej przerwie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

chodźmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

0: to promocja.
1: Radio Pogoda ma już 11 lat i z tej okazji to wy dostajecie prezenty. Zostań słuchaczem 11 na 10. Weź udział w urodzinowej zabawie Radia Pogoda. Sprawdź, jak dobrze znasz najpiękniejsze melodie i wygraj nagrody z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Uwielbiam czytać książki tej kobiety, ale po tej rozmowie uwielbiam także jej słuchać. Myślę, że Państwo mogą mieć podobne wrażenia. Katarzyna Grochola dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Oprócz oczywiście treści, o których mówi pani Katarzyna, polecam wsłuchać się w jej przepiękną barwę głosu. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część naszej rozmowy w ramach programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Katarzyna Grochola, a rozmawiamy między innymi o Judycie, bohaterce Kiedyś, Nigdy w życiu i kilku innych książek jej poświęconych, a także piątej najnowszej części Właśnie, że tak, którą mogą znaleźć Państwo w księgarniach.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy u Pani w życiu też tak było, że Pani się właśnie wtedy zorientowała,
2: tak,
1: czego już Pani chce?
2: Nie, zorientowałam się, czego na pewno nie chcę. Okay. I to było bardzo istotne. Bo to otwiera drzwi do tego, czego chcę, prawda?
1: Czyli rozumiem, że wtedy zapadła decyzja, że chce Pani pisać.
2: Nie, pisać to ja chcę i pisałam od czwartego roku życia. To było dla mnie jasne i...
1: No tak, ale jeszcze przy okazji tam się inne zawody też w Pani życiu
2: Mnóstwo
1: pojawiły.
2: Mnóstwo zawodów się trafiało, ponieważ nie byłam pisarką wydawaną, ale byłam pisarką, która pisze do szuflady. Zresztą moja matka mi powiedziała, że pisarz pisze.
1: Okej.
2: Okay. Niekoniecznie wydaje. Powiedziała, no tak. Wiesz, Kafka pisał całe życie do szuflady. Więc chodziło też o to, poza tym żaden pisarz nie utrzyma się z pisania książek, prawda? Wtedy też jakoś tak... Powiedziałem mojej matce, to będę pierwsza. Z takim, prawda? A, nigdy, że ty jeszcze zobaczysz, jeszcze ci pokażę.
1: No, tak się okazało, że akurat wymyśliła sobie tak pani i pokazała pani.
2: No tak, ale to takie zadziorne myślenie, jak się jest młodym człowiekiem, że ja wam pokażę, nie zawsze się sprawdza. Pamiętam, że jak zdałam poprawkową maturę, to sobie pomyślałam, ty jeszcze moja szkoła, jeszcze zobaczysz, za te upokorzenia tu na białym koniu przejadę wawelską. No a dzisiaj wiszę na korytarzu szkolnym wokół tych słynnych aktorów, którzy też skończyli to liceum i tak sobie myślę, ty dziewuszko, o sobie, z takim pewnym politowaniem.
1: Ale dlaczego z politowaniem? No miała dziewuszka plan.
2: No tak.
1: No i rzeczywiście ale, pokazała.
2: Tak, ale
1: no.
2: To nic nie zmienia. To, że gdzieś wiszę w jakiejś szkole, w której wolałam się no jak ktoś nie chce czegoś robić, to on się co robi?
1: Obija.
2: Obija. Dziękuję bardzo. Wiedziałam, że to jest na o. Więc obijałam się nieco i pisałam dramatyczne opowiadania albo dramatyczne rzeczy o naszej pani od chemii na przykład. Wchodziła z powiewem fartucha jak czarno skrzydły ptak. Fartuch był biały ze śladami kwasu siarkowego. Ona zresztą kiedyś przeczytała ten mój kawałek, bo zapytała, co ja tam robię. Ja oczywiście zbladłam. Bardzo groźna nauczycielka, szalenie miła, bardzo ją do dzisiaj lubię, do dzisiaj uczy. I naprawdę ją lubię, natomiast grozą wiało po prostu. Mucha było słychać w klasie.
1: To jeszcze czasy autorytetów wśród nauczycieli.
2: Tak, okay. Tak. Zresztą bardzo przyjemne czasy. Ja współczuję dzisiejszym nauczycielom.
1: To dużo tych rzeczy pani napisała do szuflady, zanim coś zostało wydane?
2: Tak. Mnóstwo opowiadań, które potem zostały wydane w podaniu o miłość. No i jeszcze tam mam dużo różnych rzeczy, które gdzieś komuś dawałam do przeczytania.
1: To jest szansa, że one się jeszcze ukażą?
2: No, no w takiej formie na pewno nie, ale myślę, że w takim... taki zaczyn do chleba przechowywany w lodówce tam buzuje.
1: Okej.
2: Okay. Na prawdziwym zakwasie i ja tak mam takie zakwasy w szufladzie do przyszłych książek.
1: Czyli tak, to już pani mi zdradziła, że w takim razie pomysły na kolejne książki są, że być może ta Judyta to jeszcze nie wiadomo, ale tak coś czuję, że chyba wróci.
2: Może tak być.
1: Czy w tym momencie coś pani pisze? Skoro pisarz pisze cały czas.
2: No piszę i bardzo zabiegam myślami i modlitwą o film.
1: O, oh, wow.
2: Bardzo, więc jakoś... Ale piszę. Jeszcze nie powiem, co piszę, bo ten...
1: Bo tajemnica? No dobrze, no
2: nie
1: niech tak będzie.
2: Nie mogę tak mówić, bo tak się od razu potem coś robi i potem wszyscy chcą już następnej książki. A ja naprawdę nie mogę pisać książki co miesiąc.
1: Dlaczego? Słucham, teraz się zamieniam w słuch. Dlaczego nie może być Judyty co miesiąc? Ja jestem absolutnie fanką, chociaż tutaj zdradzę, mocno się zdziwiłam, że jakoś tak czytając Nigdy w życiu nie dotarło do mnie, że Judyta ma 37 lat wtedy. A teraz pomyślałam sobie, że o Boże, to ja jestem starsza już od niej niż ona wtedy. I tak mnie to trochę zaskoczyło.
2: Starsza?
1: Tak.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Nie mamy tu kamer.
1: Nie, nie mamy.
2: Ludzie, ona kłamie.
1: Nie, nie kłamie. Mogę pokazać dowód.
2: Ta dziewczyna kłamie.
1: Dlatego tak pomyślałam sobie, że to jakby w trochę innym momencie życia Judyta wtedy była z nastoletnią córką. No więc teraz... Powiem tak, bardzo długo czekałam na kolejną Judytę i tutaj czuję się jako przedstawicielka tych wszystkich kobiet i dziewczyn, które czekały długo na Judytę, więc słucham, dlaczego co miesiąc nie może być Judyty?
2: Właściwie nie wiem, co odpowiedzieć, bo właściwie piszę bardzo szybko na komputerze i bezwzrocznie. I gdybym tak stłukła 25 stron codziennie, to wprzedziłabym Barbarę Cartland, która miała swoje książki 5 razy 25, 125 stron. Liczyła każda, ona dyktowała codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel. I wydawała 4 książeczki w miesiącu. I one wszystkie, no umówmy się, one się różnią od siebie, bo raz
1: był lepszy tydzień.
2: Księżniczka, tak, ze stajennym, a raz stajenna z księciem, prawda? Mm-hmm. No, niemniej jednak podziwiam ją, bo te książeczki są, przeczytałam 3, różne i one się dobrze kończą i one są o miłości. No, ale ona wstawała rano, ubierała się na różowo i dyktowała. I miała sekretarza. Ja niestety nie mam sekretarza. Oto dlaczego nie piszę jednej Judyty miesięcznie. Dziękuję bardzo za uświadomienie mi tego faktu.
1: No tak, to tutaj do wydawnictwa zwracamy się z prośbą o sekretarza dla Katarzyny Grocholi. Będzie szybciej, będzie
2: podobno
1: więcej.
2: W komputerze już można dyktować i on to zapisuje.
1: Nie wypowiem się w tym temacie, niestety technologicznie aż tak nie ogarniam.
2: No to dziękuję bardzo, że jest ktoś jeszcze. Jakbyście Państwo wiedzieli, co należy zrobić, żeby mówić.
1: Gdzie kliknąć, żeby
2: gdzie
1: mówić.
2: Kliknąć, to dajcie znać, proszę, przekażą mi.
1: Zapraszamy do kontaktu zatem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wracając znowu do tej Judyty, ja wiem po prostu,
2: dobrze,
1: tutaj kręcę
2: to
1: się.
2: Fajna jest ta Judyta.
1: No właśnie, jest super fajna. I tak sobie myślę, czy pani sama się z nią w dużej części utożsamiała kiedyś?
2: No, ona w ogóle była mną, to znaczy ja jej dałam do pierwszej części prawie całkowicie swoje życie, swoje psy, swoje koty. Imiona, które miały koty mojej przyjaciółki obok. Przypominam Ratunku i Ojej. Moje się nazywały Zaraz i Potem. Więc jak wychodziłyśmy, to naprawdę w tej naszej wioseczce maleńkiej, która już jest zabudowana, niosły się krzyki Ojej, Ratunku, Zaraz, Potem. I tak było naprawdę. Nie chciało mi się wymyślać jakichś nowych nazw dla osób, które są, traktuje zwierzęta jak osobowo, że tak się wyrażę, dla osób, które żyją wśród nas. No, moja przyjaciółka Zośka została Ulą, bo miałyśmy furteczkę między sobą i nie widziałam powodu, żeby cokolwiek wymyślać, skoro to wszystko się zdarzało między nami, między moją córką i jej córkami. No, nie pojawił się wtedy nikt na białym koniu, natomiast przez Milanówek, przez tą naszą piaszczystą ulicę, latami przejeżdżała dziewczyna na białym koniu w toczku ze szpicrutą. No i tyle. Była takim... Strasznie się cieszyłyśmy z Zośką, jak ją widziałyśmy, bo wtedy szybko należało pomyśleć marzenie, bo biały koń spełnia marzenia również.
1: Okej, okay. nie wiedziałam
2: jakoś
1: o tym.
2: Było to dla nas bardzo takie, no takie jak tęcza, która się pojawiała zawsze na wschodzie. I krzyczałyśmy do siebie, a w czasie pełni dzwoniłyśmy, żeby zobaczyć księżyc, prawda? Więc nie było tam wiele do wymyślania. Ja pracowałam przecież i odpowiadałam na listy, więc Judyta też musiała tak pracować, bo nie mogłabym wymyślić innego zawodu, którego nie znałam, prawda?
1: Pomyślałam sobie o tym, że to chyba nie byłoby aż takie trudne, żeby wymyślić zawód, którego się nie zna.
2: Ale na przykład wymyśliła, że jest florecistką.
1: Okej.
2: A ja nie odróżniam floretu od fletu, mniej więcej.
1: Szabli?
2: No to lub.
1: Czy coś?
2: Lub, tak, czy coś. Więc bardzo dużo miała ze mnie. Natomiast to nie znaczy, że to jest książka o mnie, prawda? I to nie znaczy, że ja się składam wyłącznie w 100% z Judyty. No, jestem w jakichś 7% nią.
1: Często mówi się o tym, że pisze pani dla kobiet. Czy ma pani na przykład też sygnały od mężczyzn?
2: O Jezu, jakie fajne.
1: Matko, czytają
2: jak
1: jednak.
2: Ja lubię. Mam takich trzech fajnych facetów, których już znam, bo przychodzą na targi. Kiedyś jeden z nich przyszedł z wszystkimi moimi 17 książkami w plecaku.
1: I kazał sobie wszystkie podpisać?
2: Wszystkie sobie kazał podpisać. Powiedział, że się nauczył dzięki mnie traktowania kobiet z szacunkiem i miłością, bo teraz już wie, że jak ona mówi tak, to może znaczyć bardzo różne rzeczy.
1: Okej.
2: I mam takich dwóch dorosłych facetów, którzy bardzo pięknie do mnie napisali, że na przykład Przegryźć dżownicę jest książką tak nieprawdopodobnie emocjonalną, że zasługuje na... A to jest rzadkie, prawda? To my się tym dzielimy. A poza tym emocjonalnie to my jesteśmy takie bardziej podatne, że tak się wyrażę. Więc bardzo mnie to cieszy, ale ja nie piszę ani dla kobiet, ani dla mężczyzn, ani dla dzieci, ani dla starców. Ja piszę dla siebie, a jeżeli ktoś mnie czyta, no to jest niezwykle dla mnie ważne oczywiście i takie nobilitujące i cudowne i... Ale nie mogę pisać dla kogoś, muszę pisać dla siebie.
1: No ale gdy pani pisze, to gdzieś tam nie myśli pani jednak o tym, kto jest odbiorcą?
2: Nigdy nie myślałam o tym, kto jest odbiorcą.
1: No to skoro pani pisze dla siebie, to w takim razie po co jest wydawca i ten proces wydawania książki.
2: Po to, żeby mogła dalej pisać dla siebie.
1: A, okej, dobrze, czyli tu wszystko już mamy jasne. Tak. No ale to na przykład, nie wiem, czasami jest tak, że pisarze twierdzą, że na przykład napisali coś i im się to nie podoba. To jeśli pani pisze dla siebie, to...
2: Nie, przede wszystkim nie puszczę niczego, co mi się nie podoba.
1: Aha.
2: Oczywiście, że dzisiaj bym parę rzeczy bardzo zmieniła, ale... I tu mówię zupełnie serio, że jedną z moich mocniejszych zalet jest to, że nie jestem perfekcjonistką. Nie muszę być doskonała. Nie musi moja książka być doskonała. Mhm. Ona się oczywiście albo spodoba komuś bardziej, albo mniej, albo się w ogóle nie spodoba. Natomiast ja bym nie mogła skończyć żadnej książki, gdybym chciała, żeby ona była perfekcyjna. Mhm. Ponieważ poprawiać można w kółko, naprawdę.
1: To prawda, można zrobić potem tylko gorzej.
2: Można zrobić 40, które będą tak wyciśnięte i odwrotnie, z 200 można zrobić 700, żeby tam potłumaczyć wszystkie rzeczy. Nie, musi być taki moment, kiedy ja już wiem, że sięgnęłam tego dolnego dna szufladki i okej. I co będzie, to będzie. Dla mnie jest okej.
1: Czy pani, pisząc książkę, że tak ujmę, zaczyna od początku i
2: zaczynam,
1: kończy...
2: Zaczynam zawsze od końca.
1: O właśnie. Tak sobie pomyślałam,
2: mam,
1: że...
2: Mam ostatnie zdanie.
1: Okej. Okay.
2: Ono się może zmieniać czasami, ale mam ostatnie zdanie.
1: Często się zmienia?
2: Parę razy mi się to zdarzyło. Mhm. Ale muszę mieć ostatnie zdanie, jakbym miała coś, co mnie będzie podtrzymywać i z czego będą tam wyrastać różne rzeczy.
1: A w tej rozmowie nie powiedziałyśmy jeszcze ostatniego zdania. Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Katarzyna Grochola. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
8: Została ostatnia reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Reklama.

0: Radia Sław, Radia Pogoda.
1: Łatwo się pani rozprasza, gdy pani pisze? Czy jak już pani wejdzie w świat pisania, to koniec?
2: No mam wyłączony telefon po pierwsze. Muszę mieć ciszę. Lubię mieć ciszę. W ciszy odpoczywam. Inne rzeczy mi się pojawiają. Każdy dźwięk, czy muzyka, czy cokolwiek się dzieje, wybija mnie z takiego rytmu, ale też jak już jestem zajęta tym dłubaniem i tym szybkim pisaniem, to też właściwie jak coś walnie obok drzewo, to nie wstanę i nie zobaczę.
1: To niech leży.
2: Że wichura. Tak, to nie leży, bo ja muszę zdanie skończyć.
1: Okej. Okay. No i właśnie, to już ustaliłyśmy, że psy tego nie rozumieją, no i niestety
2: psy nie
1: tutaj...
2: rozumieją. Wchodzą mi, drapią pazurami, takie małe srajtki.
1: A mąż jednak szanuje tę ciszę.
2: Mąż mi wtedy gotuje i w ogóle.
1: Okej. Okay. No. Czyli jeszcze dba o dobrostan pisarki
2: tak,
1: w domu.
2: Tak, i jak się kładę nawet na 15 minut, to mnie nie budzi po 3 godzinach, bo widać mi było tyle potrzeba.
1: Okej. Okay.
2: Co dla mnie jest straszne, bo zwracam się do każdego z was, nocnych marków. Czasami chcecie pospać pół godzinki po południu, prawda? Ale nie więcej, żeby nie tracić życia. To nie z moim mężem. On wam pozwoli spać do rana.
1: Gdyby pani nie pisała książek, to co by pani robiła w życiu? Myślała kiedyś pani o tym?
2: Nie, pisałabym na pewno cały czas, ale na przykład chciałam być lekarzem.
1: To tak odważnie, zupełnie inna dziedzina.
2: No tak, ale myślałam, że jest się pisarzem, jak się skończy medycynę. Bo co brałam do ręki jakąś książkę, to się okazało, że lekarz ją pisał.
1: O.
2: Żeleński, Boy, lekarz. Nisprzy, Małgorzata, Bułhakow, lekarz.
1: Tak.
2: Ciała i duszy, Kronina, lekarz. Korczak, lekarz. Więc miałam takie naprawdę wyobrażenie, że żeby pisać, to trzeba być lekarzem. Dlatego pracowałam kiedyś w szpitalu, żeby zarobić na to. Ale nie wiem, czy byłabym dobrym lekarzem, bo chyba bym się nie godziła z umieraniem i z rozstawaniem. Bo z tym jako pisarka mam trudności.
1: Czyli rozumiem, że jeśli ma pani wybór, to woli pani pisać jednak o rzeczach, które dają nam trochę pogody ducha.
2: Nie, niż... absolutnie i tylko o takich rzeczach piszę. To znaczy nawet jeżeli piszę książkę o przemocy domowej, z którą podobno przychodzą ludzie na terapię i mówią, po tej książce wiem, że muszę, takie jak trzepot skrzydeł, to nie zostawiam bez nadziei. Nawet jeżeli ktoś umiera, co się też zdarza w moich książkach, to nie jest złe zakończenie. Widać, tak musiało być, ale to nie znaczy, że tam jest zło. Bardzo się wystrzegam zła. Nie patrzę specjalnie w czeluście zła. Bo pamiętam, że jak patrzysz w otchłań, to pamiętaj, że otchłań też patrzy na ciebie.
1: A jak jest z pani charakterem pisma? Mogłaby być pani lekarzem?
2: Nie mogłabym być, bo mam piękny charakter pisma.
1: Czyli tutaj,
2: szczególnie jeśli piszę piórem.
1: Czyli jednak tutaj ten pomysł z
2: niestety
1: byciem lekarzem upadłby w końcu.
2: Chociaż jakbym się bardzo postarała, to mogłabym, bo niektóre moje zapiski są straszne. Ale jeżeli już piszę, to naprawdę lubiłam pisać, lubiłam kaligrafię. Lubiłam od zawsze pióra wieczne.
1: Gdy pani ma wybór pisać ręcznie, czy pisać na komputerze, to jednak...
2: Niektóre rzeczy piszę ręcznie. Nie wiem dlaczego. Mam zeszyt cały zapisany ręcznie. Do formatu A4, do nowej książki. Nie mam pojęcia, dlaczego, mając już wtedy laptopa, to zrobiłam. Muszę to chyba przeczytać. Inaczej się myśli.
1: Tak,
2: pisząc ręcznie i inaczej się...
1: Tak, jeden z pisarzy powiedział, że właśnie podobno działa inna półkula jakoś tam mózgu, inne części, gdy się pisze ręcznie.
2: Tego nie wiedziałam, natomiast mam takie wrażenie, że inaczej mi się pisze. Inaczej, nawet w notatkach to widzę. Bo notatki robię, zamiast nagrywać na telefon, to oczywiście na serwetkach jakichś. W skrawkach papieru.
1: Tutaj widzę jakieś nawiązanie do J.K. Rowling.
2: Ona też tak.
1: Podobno pisała Harry'ego Pottera. Znaczy nie wiem, na ile to jest miejska legenda, na ile,
2: nie,
1: prawda?
2: Pewno, jest, bo
1: ale że na serwetkach pierwsze tam zapiski w sprawie Harry'ego powstawały.
2: Bardzo możliwe, bo człowiek piszący pisze na tym, co ma pod ręką.
1: A czy pani czyta dla przyjemności?
2: Czytam.
1: Co pani czyta?
2: Jestem w tej chwili przy kryminale, który dostałam od Przemysława i tutaj nie pamiętam nazwiska i to będzie kompromitujące. Nie bierz niczego z takich miejsc. Tam się nic nie dzieje. Jestem w 2/3 książki. Nie mogę się oderwać.
1: Okej. Okay.
2: Bo jest dobrze napisana. Przeczytałam książkę Aidy. Mhm. Cudowną, ciepłą, o rodzinie, o przeznaczeniu, o uważności, o wszystkim dobrym, co się może zdarzyć. Ostatnio, jak piszę, to nie czytam. Jak piszę swoją książkę.
1: No właśnie, no bo to...
2: Dlatego, że coś mi wchodzi nie mojego, coś staram się podświadomie jakby wykreślać od siebie albo... Coś mi się robi taki niepokój, że potem patrzę i myślę sobie, nie, to nie jest moje tutaj jakoś. Muszę być skupiona naprawdę wtedy na tym, co ja chcę.
1: A gdy o innych pisarkach, nazwijmy to piszących dla kobiet, jak to tutaj ustaliłyśmy, niektórzy tak o pani
2: ja
1: mówią.
2: Ja myślę, że to naprawdę jest błędne, że
1: okay.
2: Kobiety więcej czytają, więc właściwie...
1: No tak, to być może też stąd się bierze właśnie. Takie czasami przekonanie. No ale jednak czasami nawet na niektórych okładkach książek jest taki dopisek, że nowa Grochola... W sensie, że tak ktoś jest do pani porównywany w taki sposób, to wtedy dobrze, że tam nowa Grochola powstaje?
2: Nie mam pojęcia, bo jeżeli jest dobra, to się cieszę, że jest nowa Grochola. Ale jeżeli jest beznadziejna i na przykład jest to opakowanie papieru toaletowego, prawda, no to nie bardzo.
1: Okej. Okay. No bo tak właśnie pomyślałam sobie, że czy śledzi pani tak jeszcze inne pisarki w stylu Grocholi?
2: Nie. Nie śledzę. Poza tym, prawdę powiedziawszy, trudno jest wszystko czytać, jak się jest pisarzem, naprawdę, bo pisanie też zajmuje czas, jak się okazuje. Jakoś myślałam, że pisarz tak siada, trzepi książkę w ciągu 2 tygodni i do widzenia. To na filmie.
1: Okej. Okay. W rzeczywistości okazało się nieco inaczej.
2: W rzeczywistości jest nieco inaczej.
1: Ale dzisiaj nie do pisania, a do mówienia zachęciłam Katarzynę Grochole. I jeszcze spotkamy się z pisarką w Alei Sław Radia Pogoda. Za chwilę, po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: To ma pani jeszcze czasami jakiś taki czas wolny, czy jednak to pisanie gdzieś tam cały czas jest u pani w tyle głowy?
2: Nie, mam mnóstwo czasu wolnego, obijam się, robię różne rzeczy, robię niektóre rzeczy takie głupkowate nawet też.
1: Na przykład?
2: Nie mogę powiedzieć.
1: Okej, okay, to tutaj ten wątek zostawiamy.
2: Ale nie tak? Jest to picie i narkotyki.
1: No o to bym pani nie podejrzewała
2: no
1: jednak.
2: No to dziękować Bogu.
1: No dobrze, no to co pani na przykład robi w czasie wolnym, jak pani nie pisze?
2: Oglądam seriale amerykańskie.
1: Okej.
2: Okay. Na Apple TV.
1: Okej.
2: Okay. I na HBO.
1: Ale to tak całymi
2: i
1: ciągami?
2: Na Netflixie. No, jak zacznie się oglądać, to trzeba już obejrzeć.
1: No tak, ale są tacy, którzy na przykład potrafią włączyć pierwszy odcinek i skończyć sezon w jeden wieczór, właściwie w noc.
2: No tak, właśnie są tacy.
1: Aha, zalicza się pani do tej grupy.
2: Zaliczam się do tej grupy.
1: Okej, okay. ale czy to jest jakiś konkretny gatunek tych seriali, czy
2: no
1: tak
2: pamiętam,
1: jak leci?
2: Pamiętam, że tak było z Doktorem House'em.
1: Okej.
2: Okay. Że po prostu, no, 2 tygodnie mi zajęło.
1: Czyli znowu ci lekarze jednak tam są gdzieś.
2: No poza tym moim ukochanym oczywiście serialem wszechczasów uważam, że są Przyjaciele. Mm-hmm. Ponieważ tam jest tyle mądrych i dobrych rzeczy, które się dzieją między ludźmi. Wiem, że ten serial ma 30 lat. Wiem, że niektórzy z tego serialu już nie żyją. Wiem, że jestem starszą panią. Ale kurczę, naprawdę po prostu wracam do tych momentów, kiedy ten telefon był na sznurku, mm-hmm, i trzeba było zadzwonić i się łapało taksówkę na lotnisko, żeby zatrzymać samochód ze względu na brak paliczka. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. I jest to opowieść o ludziach żywych. Nie bardzo mnie interesuje świat, w którym nagrodzony obraz namalowany przez sztuczną inteligencję zajmuje jakieś pierwsze miejsce. Gdzieś.
1: Okej.
2: Nie, sztuka przynależy do nas, do ptaków również, prawda, które potrafią nieprawdopodobne rzeczy robić. I do nas i do zwierząt, więc tak powiem. Natomiast nie do sztucznych tworów zasilanych elektrycznością.
1: Ale to wyczuwam jakąś taką nostalgię trochę za tak zwanymi czasami dawnymi.
2: One były dobre, ponieważ te czasy były inne, ale w tych czasach naprawdę myśmy jako dzieciaki dostawali kromkę chleba z masłem i biegliśmy na 4 godziny do lasu, albo nad rzekę, albo się bawić na trzepaku, albo zwiedzać kanały, albo przejść do jakiegoś parku i tam się bawić w Indian lub w Chowanego, lub robić jakiekolwiek rzeczy, które się wymykały. Oczywiście były to bezpieczniejsze czasy. Dzisiejsze dzieci nie wychodzą na podwórko.
1: Same, już w ogóle.
2: Same. Te dorosłe, być może blokersi, siedzą pozamykani w tych okropnych blokach, na jakiejś ławce, piją piwo. Fajnie, jeśli wpadną na coś fajnego, jak ta cudowna akcja, która się odbyła.
1: Mhm, Łatwo Gang.
2: To jest tak, Łatwo Gang. I to jest absolutnie rewelacyjne i cudowne.

0: ale nikt im nie dał tej przestrzeni do wzrastania gdzie indziej. Nie wiemy, ile talentów tam się tłucze po tych blokowiskach, które nigdy nie zostaną rozpoznane. I nie mówię tutaj o rozpoznawaniu wyłącznie youtuberskim i ktoś ma 2 miliony odsłon, bo nie wiem, bo pokazuje kosmetyki czy coś. Nie wiem za bardzo, co się dzieje na tych kanałach. No teraz wiem, że gang jest cudowny. Ale mówię o tych ludziach, którzy nie mają w sobie takiej potrzeby, żeby czegoś się nauczyć, coś zobaczyć, coś zmienić. Sięgać wyżej niż ten sprzęt komputerowy, który naprawdę jak wysiądzie elektryczność, to zobaczymy, jak jest nic nie wart. Jak wtedy jest warta przyjaźń i życzliwość między sąsiadami, którzy się podzielą być może marchewką, bo jeden wyhodował sobie w ogródku marchewkę. Ja jestem za takim życiem, a nie za milionem przyjaciół w błękitnej pustce. To jest pustka.
1: To rozumiem, że w takim razie jak wysiądzie ta elektryczność, to do pani można przyjść po świeczki.
0: Jasne.
1: Znajdą się.
0: Mam zapas.
1: No, mimo wszystko chyba jednak wolałabym, żeby ta świeczka u pani się paliła jak najdłużej i żeby przy tej świeczce
0: przy
1: pani
0: tej elektryczności
1: pisała.
0: Oczywiście.
1: Może nie być tej elektryczności.
0: Nie, ale ja też nie jestem, bo to zabrzmiało tak, jak ja bym podejrzewała tutaj koniec wszystkiego. Nie, ale... jestem w ogóle... Jestem pesymistką, która bardzo pracuje nad swoim optymizmem, ale naprawdę ci ludzie, którzy siedzą zamknięci w domach, gdyby zobaczyli, co się dzieje obok w mieszkaniu, czy ten sąsiad, który jest taki głośny, jakbyśmy troszkę więcej wiedzieli o sobie, to może bylibyśmy dla siebie milsi. A tak to wiemy z jakichś mediów, na kogo głosowałeś.
1: Myślę sobie o tym, że no to też jest jakaś taka właśnie sztuka obserwacji świata poza tym małym ekranem, który mamy mimo wszystko w telefonach prawie na co dzień i każdy z nas przez wiele godzin. Nawet jak czasem chyba nie chcemy. No bo teraz...
0: No moja przyjaciółka mi opowiadała, że weszła do metra i wszyscy ludzie mieli w rękach telefony, a na wózeczku siedziało 2-letnie dziecko, które patrzyło na wszystkich ludzi i chciało złapać jakikolwiek kontakt z kimkolwiek.
1: Ja mam jednak nadzieję, że nie w ekranik, a w kolejną pani książkę będę mogła się wpatrzeć niebawem. I myślę, że tutaj mówię rzeczywiście nie tylko w swoim imieniu, ale i w imieniu wielu naszych słuchaczy.
0: Duży ekran filmowy.
1: I w duży ekran. Za ten duży ekran to już całkowicie trzymam kciuki i widzę, że pani już coś wie, ale mi pani nie powie. Katarzyna Grochola była dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław. Bardzo dziękuję za to
0: spotkanie.
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: A po więcej...
0: Wszystkiego dobrego.
1: Również wszystkiego dobrego i po więcej zapraszam na radiopogoda.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Reklama.
0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: Instytut Kultury Miejskiej, czyli Gdański IKM, znana i lubiana placówka gdańska, lubiana nie tylko przez gdańszczan, ale również przez turystów, którzy się tutaj pojawiają. Moim gościem jest dzisiaj pani Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji IKM-u, Edyta Stańczyk. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry.
10: Co jest grane w Trójmieście?
8: My tak zazwyczaj rozmawiamy sobie o takich właśnie bieżących sprawach, o tym, co się będzie działo tu i teraz, jakie warsztaty w najbliższym czasie. Chciałabym panią zachęcić do tego, żebyśmy sobie porozmawiały o takich stałych punktach tego, co robi IKM, bo przecież sporo tego jest, a są to rzeczy, które ciągle cieszą się powodzeniem, niezmiennie od kilkunastu lat.
9: Tak, jak najbardziej. I my bardzo doceniamy, że mamy stałą grupę odbiorców, która za każdym razem się poszerza. My robimy badania, rozmawiamy i widzimy, że na nasze stałe projekty przychodzi coraz więcej osób, które odkrywa nie tylko miasto Gdańsk, ale nas jako Instytut Kultury Miejskiej. Szczególnie po tym, jak 3 lata temu przeprowadziliśmy się z Długiego Targu do Targu Rakowego, czyli przy Kunszcie Wodnym. Już sobie działamy i ta przestrzeń jest zupełnie inna. Ona nam daje bardzo dużo możliwości. Mamy tą przestrzeń coworkingową, ale w końcu myślę, że możemy tak odetchnąć pełną piersią. Mamy kino studyjne, które jest w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych. Robimy pokazy specjalne i też na lato przygotowaliśmy specjalną filmową sesję poprawkową. Nie będziemy sprawdzać indeksów, nie będziemy robić specjalnych egzaminów, ale będzie można powtórzyć sobie filmy, które były najbardziej popularne albo najbardziej docenione przez krytyków w tym i ubiegłym roku.
8: Myślę sobie, że ta lokalizacja ma jeszcze taki duży plus, bo mówi się o instytucjach nad Radunią. Prawda?
9: Troszkę tak. I myślę, że my jako instytucja łączymy się też z innymi i bardzo doceniam to, że te instytucje gdańskie współpracują. Podrzucamy sobie pomysły, rozmawiamy. Teraz na przykład ruszyło kino nad Stawem Młyńskim z budżetu obywatelskiego, które koordynuje Gdański Archipelag Kultury. I zostaliśmy zaproszeni jako partner, aby opowiedzieć o spacerach, które robimy właśnie od kilkunastu lat, lokalnych przewodnikach i przewodniczkach w Oliwie tym razem, ale też opowiadamy o różnych innych dzielnicach, bo mamy ich 9.
8: Tak. Tak, no właśnie, myślę, że tutaj warto się zatrzymać, bo kilkanaście lat to już piękny czas i już 9 dzielnic do oprowadzania.
9: Mamy wspaniałych przewodników i przewodniczki. To są osoby osadzone w dzielnicach, niektórzy w kilku jednocześnie. Są to mieszkanki i mieszkańcy, mają wspaniałe historie, ciekawostki i myślę, że to są takie treści, takie opowiadania, o których rzadko można usłyszeć, bo to nie jest taki podstawowy, standardowy kierunek oprowadzania. To są historie osób, które mieszkają na miejscu, zbierane od rzemieślników, od osób, które mają tam swoje firmy, które budowały te przestrzenie od samego początku. Dzielnic jest 9. Nasze spacery ruszają w lipcu i potrwają do końca sierpnia, ale równolegle tworzy się i funkcjonuje projekt Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po Stoczni Gdańskiej. Tu niedawno było 10-lecie i myślę, że to jest dobry czas, żeby zmienić identyfikację graficzną i tutaj współtworzymy ją razem z Julią Bardziejewską, utalentowaną artystką z Gdańska, tutaj właśnie. Myślę, że zaskoczymy Państwa tym, jak będzie wyglądała Metropolitanka teraz. Trochę ją odświeżamy i mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało zobaczyć nie tylko czym była stocznia, jak się tam pracowało, jak pracowały tam kobiety, ale co dawała, jakie były przestrzenie, czy były tam przedszkola, czy mogłyby być tam dzieci. Te spacery zawsze są tematyczne, nasi przewodnicy, zarówno lokalni przewodnicy i przewodniczki, jak i oprowadzający metropolitankę, tworzą własne trasy, za każdym razem coś dodają od siebie. Bo kiedy jak nie latem odwiedzać takie dzielnice jak Wyspa Sobieszewska, Siedlce, Aniołki, Nowy Port, Orunia i Zaspa, gdzie oczywiście mamy Gdańską Szkołę Murali. I tutaj jest ciekawostka, bo Zaspa cieszy się powodzeniem wśród osób anglojęzycznych. Mamy przewodniczkę, która również w ten sposób opowiada. I w tym roku udało nam się też nawiązać współpracę z Fundacją Dziedzictwo Audiowizualne Mówi Pomorze, która prowadzi kanał Stary Ziomek i Morze i myślę, że tutaj osoby wiedzą, o czym mówię. I będziemy przedstawiać 9 przewodników i przewodniczki, którzy zachęcą do odkrywania dzielnic. Ja już widziałam pierwsze filmy. Ruszamy około 20 czerwca. Będziemy pokazywać i myślę, że zaskoczymy co niektórych, bo przewodnicy, którzy zazwyczaj może są postrzegani jako takie osoby nie do końca pełne emocji, czy nie otwierające się, tutaj otworzyły się dla nas totalnie i naprawdę chłopcy ze Starego Ziomka i Morze wyciągnęli naprawdę to, co najlepsze z tych opowieści.
8: Stary Ziomek i Morze. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki kanał w social mediach poświęcony właśnie temu regionowi naszemu pięknemu i tam cudownie są sprzedawane różne ważne informacje dla mieszkańców Pomorza.
9: Tak i ja też widzę, że osoby komentują, chcą się dowiedzieć więcej, bo pokazują nie tylko region, ale właśnie też nasze miasto Gdańsk, tworzą filmy. Ja się bardzo cieszę z tej współpracy, bardzo się cieszę, że zdecydowali się z nami współtworzyć ten projekt. To też daje mu takie odświeżenie, bo te kilkanaście lat mogło spowodować, że niektóre, tak jak niektóre projekty, trochę się zakurzają. My chcemy, żeby nasz projekt był jeszcze bardziej widoczny, żeby był tematyczny, żeby można było odnaleźć te nowe treści i widzimy, że osoby wracają. Mimo tego, że to jest na przykład ten sam przewodnik i ta sama trasa, to podobne osoby przychodzą i za każdym razem mówią, tu było coś nowego, tego nie było ostatnio. Mm-hmm. I ta uważność na szczegóły, na te opowieści sprawia, że możemy budować ten projekt tak naprawdę co roku od nowa.
8: Dokładnie, na różne sposoby. Ja pamiętam, że był taki czas, kiedy na przykład murale na Zaspie, to tam można było jeździć rowerem z przewodnikiem.
9: Tak?
8: Tak, były takie zwiedzanie momenty.
3: Na dwóch kółkach na przykład. I myślę, że dzisiaj, gdyby spróbować to odkurzyć, to kto wie, mamy tak wielu rowerzystów w Trójmieście.
9: Tak, i myślę, że to jest fantastyczna grupa docelowa i nie w tym roku, ale to jest świetny pomysł na to, żeby coś zorganizować. No, my się też nie zamykamy na te letnie miesiące. Często organizujemy dodatkowe spacery. Tutaj przede wszystkim Metropolitanka, czy na Dzień Dziecka śladami gdańskich Słownicowych, czy czasami zimowe spacery architektoniczne. Więc zawsze coś...
3: Przez cały rok.
9: Przez
3: tak
9: cały rok naprawdę można coś znaleźć i no, tak jak mówiłam, mamy fantastycznych ludzi. Jest to ponad 100 osób, które dzieli się swoim doświadczeniem. Te spacery w tym roku będą się odbywać każda dzielnica jednego dnia, czyli od poniedziałku do piątku będzie jedna dzielnica, a w sobotę i niedzielę robimy taką kulminację. Ten, kto nie mógł się wyrwać w ciągu tygodnia, bo na przykład pracował, w sobotę i niedzielę można nadrobić każdą dzielnicę, a działamy do sierpnia, więc będzie trochę czasu.
3: Będzie trochę czasu. To myślę dobra informacja dla mieszkańców, ale do tej Metropolitanki chciałabym powrócić, bo to fantastyczny projekt, taki właśnie kobietom poświęconym, kobietom, które pracowały w stoczni.
9: Tak, i myślę, że mówienie o stoczni głosami kobiet to jest coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego. Mimo tego, że robimy to już 10 lat, to wciąż widzę w odbiorcach to zaskoczenie, bo to nie tylko historia Solidarności, to nie tylko historia stoczni, ale mówienie przez pryzmat kobiet, które musiały łączyć pracę z obowiązkami domowymi, które pracowały tam w niepewnych czasach, musiały jakoś zapewnić opiekę nad dziećmi, a jednocześnie być twardymi, wykonywać bardzo trudne prace, praca suwnicowej i to nie jest i do teraz nie jest prosta praca. Mieliśmy też tam wspaniałe nazwiska. No, w tamtym roku odeszła pani Urszula Ściubieł, która fantastycznie opowiadała o swojej pracy. Spacery szlakiem Anny Walentynowicz oczywiście. Więc to nam się wszystko łączy. My też staramy się gdzieś łączyć to też z opowieściami, czy na przykład z książkami, które powstają, czy Dorota Karaś, Marek Sterlingow i ich Anna Walentynowicz. To też jest kanwa, na której się opieramy i z której czerpiemy, bo nasz ten rynek gdański, literacki, czy właśnie spacerowy, to wszystko się przenika i możemy współpracując stworzyć coś nowego, coś bardzo pogłębionego, merytorycznego, a jednocześnie po prostu ciekawego.
3: Tak sobie myślę, że tam niezłe archiwum takiej historii audiowizualnej powstało już, prawda, w IKM-ie?
9: Tak, i można z niego skorzystać. Mamy przy lokalnych przewodnikach podcasty, mamy przewodniki, które można pobrać. Często też drukujemy te przewodniki, ale one schodzą w trymiga tak naprawdę. W tamtym roku puściliśmy nowy przewodnik po Oliwie, to już chyba była 6. albo 7. część i ta papierowa wersja zniknęła bardzo szybko. Ale no nie zapominamy, że są też osoby, które chciałyby to pobrać albo chciałyby mieć u siebie na komputerze, skorzystać i z tym przewodnikiem po prostu zwiedzać dzielnicę. Więc to wszystko jest u nas do pobrania na stronie ikmgda.pl. Na stronie Metropolitanki, metropolitanka.gda.pl również można czy posłuchać opowieści, czy sprawdzić trasy i samemu spróbować przejść, zobaczyć, czy te ciekawostki, które się zebrało i których się usłyszało, pamięta się i można odtworzyć te wszystkie miejsca.
3: Tak, a stocznia cały czas żyje, prawda? Tam życie kulturalne się toczy.
9: I też mam nadzieję, że w tym roku uda nam się, bo pracujemy nad tym, żeby połączyć te spacery z miejscem, jakim jest stocznia, tym miejscem rozrywki, miejscem życia. Ona się rozrasta i daje bardzo dużo możliwości. Te przestrzenie też są fantastyczną możliwością interakcji, integracji. Jest dużo miejsc, restauracji, trzy instytucji, które na tym terenie działają, oddolnych i tych bardziej oficjalnych, więc tutaj mamy nadzieję, że również zaskoczymy Państwa i będziemy mogli na przykład skończyć spacer w jakimś fajnym miejscu, napić się kawy i tak naprawdę porozmawiać dalej o tym, co się usłyszało, bo te opowieści żyją bardzo długo tuż po spacerach.
8: Mhm. Czyli widzę, taka zupełna integracja pomiędzy instytucjami tutaj nam się szykuje na większą skalę. To dobra informacja. A tak chciałabym jeszcze nawiązać, bo przy IKM-ie powstał punkt informacji kulturalnej właśnie. Taka tak. Ciekawostka.
9: Punkt informacji kulturalnej działa i zbiera informacje o wydarzeniach nie tylko z Trójmiasta. Taki był na początku plan, ale tak naprawdę z całego regionu. Instytucje, NGOs, osoby, które po prostu tworzą kulturę w naszym mieście, przesyłają nam informacje, my je zbieramy, udostępniamy w naszej przestrzeni, czy na ekranach w formie animacji albo małych plakatów, ale też ulotek, czyli można do nas przyjść, dowiedzieć się, co się dzieje w Gdańsku, wziąć ulotkę z takich instytucji jak Nadbałtyckie Centrum Kultury, Opera Bałtycka, Gdański Archipelag Kultury, ale też na przykład Oblackie Centrum Kultury, które również pięknie działa. Dostajemy też informacje od Fundacji Palma, które też prowadzi spacery i my zawsze mówimy, że mamy te 9 dzielnic. Oni mają Wrzeszcz.
8: Tak,
9: i bardzo
8: specjaliści od Wrzeszcza.
9: Specjaliści
8: tak.
9: od Wrzeszcza. I bardzo nas to cieszy, że te spacery też są, cieszą się u nich powodzeniem. I nie chcemy też wchodzić sobie w drogę. Przede wszystkim dla odbiorców.
8: Joanna Borowik, kierowniczka działu komunikacji IKM-u. Bardzo dziękuję.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
8: Jest już Monika, to sygnał, że quiz wiedzy o Gdańsku tuż, tuż.
11: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Za chwilę przetestujemy wiedzę, tym razem jednej ze słuchaczek, a dzisiaj ze mną pani Patrycja, która się zgłosiła do tego quizu. Dzień dobry, pani Patrycjo.
12: Dzień dobry.
11: Pani Patrycjo, pani związki z Gdańskiem, proszę coś opowiedzieć.
12: Ja jestem taką przeflancowaną gdańszczanką, w zasadzie z Gdańska.
11: Ładne słowo, przeflancowaną.
12: Z innego miasta, po prostu na studiach poznałam pewnego przystojnego pana.
11: Oho.
12: Okazało się, że on jest gdańszczaninem. Mhm. I zaprosił mnie kiedyś do siebie w rodzinne strony, no i tak mi się spodobało, że nie tylko mężczyzna mi się spodobał, ale również miasto. Postanowiłam się przeprowadzić i no i tak już zostało.
11: No to taka podwójna love story, bo i do mężczyzny miłość, i do nowego miejsca. No, proszę, proszę. Pani Patrycjo, no tak. To rozmarzyłyśmy się troszeczkę na początek, ale piękna historia. Czy mąż pokazuje pani miasto, czy pani zwiedza tak na własną rękę? Jak to wygląda?
12: Różnie to bywa. No, dla niego to jest chleb powszedni, no, a jak ja mam jakieś wątpliwości, to coś pytam, czasami wpadnie jakaś ciekawostka.
11: Pytam się dlatego, że często się zdarza tak, że osoby, które przyjeżdżają do danego miasta, nie są z nimi związane od dziecka, często więcej wiedzą o tym mieście niż ci, którzy w nim mieszkają, bo nie mają czasu na zwiedzanie, no, najzwyczajniej w świecie, stąd to moje pytanie. No dobrze, no to sprawdzimy pani wiedzę. Mąż podpowiada teraz, czy sama pani próbuje?
12: Nie, sama spróbuję.
11: Dobrze, ale potem się pani pochwali, jak dobrze pójdzie, mam nadzieję.
12: No to jeszcze okaże, czy będzie się pochwalić.
11: No dobrze, no to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie. Pytanie pierwsze brzmi tak. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy może Klub 19?
12: o ile dobrze pamiętam jakąś reklamę, jaką widziałam na mieście, to zdaje się, że tam organizuje te koncerty Gdański Archipelag Kultury.
11: Zgadza się, tak, bo on skupia kilka takich miejsc kulturalnych, tak, w mieście faktycznie. A zresztą ten akurat Dom Kultury znajduje się w bardzo malowniczym Parku Oruńskim. Podobno to jedno z najspokojniejszych i najpiękniejszych miejsc południowego Gdańska. Także jak ktoś chciałby przejść się tam na spacer, a jeszcze go tam nie było, to polecamy takie spacery. Pytanie drugie brzmi tak. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce w Stoczni Gdańskiej? Powstanie styczniowe, strajki sierpniowe czy bitwa pod Cedynią? I tutaj już widzę, jak się pani uśmiecha, słysząc te odpowiedzi.
12: Bo wydaje mi się, że nie trzeba być z Gdańska, żeby akurat znać odpowiedź na to pytanie. I no, oczywiście chodzi o strajki sierpniowe.
11: Jasne, oczywiście, że tak. Więc to było bardzo, bardzo proste pytanie. Ciekawe, czy takim będzie też następne. Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się festiwal teatralny w Gdańsku organizowany przez Teatr Wybrzeże? Czy FETA, czy Wybrzeże Sztuki, czy może Festiwal Szekspirowski? Tutaj podpowiedź jest w pytaniu.
12: Właśnie, w nazwie teatru, więc to stawiam na Wybrzeże Sztuki.
11: Zgadza się, tak. Zresztą bardzo fajna nazwa, prawda? Wybrzeże Sztuki, bardzo oryginalna.
12: Tak.
11: Pytanie czwarte przed nami. Który z gdańskich zabytków jest dawnym spichlerzem, a obecnie mieści oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku? Czy to jest spichlerz oliwski, spichlerz błękitny Baranek, czy może spichlerz królewski?
12: Na wyspie Spichrzów jest kilka tych spichlerzy, ale
11: Muzeum Narodowego w Gdańsku
12: został utworzony w Błękitnym Baranku.
11: Tak, oczywiście, Błękitny Baranek. Gratuluję, bo tutaj myślałam, że będzie jakaś skucha, a tymczasem nie ma, znakomicie. Zwany jest też Wisło Ujście, to jest taki zabytkowy, siedmiopiętrowy spichlerz w Gdańsku, oczywiście na wyspie Spichrzów, jak słusznie pani zauważyła. No i dobrze, no to ostatnie pytanie przed nami teraz. Takie pytanie luźne na koniec, wypoczynkowe. Jak nazywa się popularna plaża w Gdańsku znana z molo? Plaża Stogi, plaża Jelitkowo czy plaża Brzeźno?
12: No tu akurat to wiem, bo to plaża Brzeźno.
11: Jasne, że tak. Plaża Brzeźno, rozumiem, że często odwiedzana przez państwa.
12: No niekoniecznie akurat plaża, bo w Brzeźnie mam trochę inny interes. Tam jest mój ulubiony sklep rybny.
11: Aha.
12: Aczkolwiek jak już jesteśmy w tym sklepie, to przechodzimy na drugą stronę ulicy przez właśnie przez park na tą plażę.
11: No także i, tak. No to nie dziwię się, że pani wiedziała, także wielkie brawa, znakomicie pani poszło i oczywiście należą się pani jak najbardziej gadżety radia.
12: Ojej, dziękuję.
11: Bardzo proszę. A propos spacerów na plaży, to akurat nad polskim morzem, niezależnie od pory roku, zawsze na plaży jest pięknie, a morze każdego dnia ma inny kolor, więc polecamy bardzo właśnie spacerowanie.
12: Tak, zgadza się absolutnie i jeszcze można prozdrowotnego jodu się nawdychać,
11: jasne.
12: Także każdemu polecamy spacery plażą o każdej porze roku.
11: Dziękuję serdecznie. Pani Patrycja, pozdrowienia dla męża oczywiście i dla całej rodziny z Gdańska.
12: Dziękuję bardzo, do widzenia.
8: Dziękuję Monice i zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku, który pozwala nam lepiej poznać nasze miasto.
10: Audycja rozrywkowa. Co jest grane w Trójmieście?
8: Są ze mną trzy kobiety, które inspirują i zarażają pomysłami wszystkich, którzy odwiedzają gdańskie Hawelianu. Są ze mną panie.
13: Joanna Strzelec.
14: Magdalena Więcek-Olszewska.
15: Dorota Cieślicka.
8: Witam serdecznie. Miejsce, które nie dość, że jest, można by powiedzieć, no w miarę blisko gwiazd, to jeszcze jest pięknie otoczone. I w tym wszystkim kobiety, często też młode naukowczynie, które tam prężnie działają i które pozwalają nam spojrzeć w te gwiazdy.
14: Pierwszy wykład z tego cyklu odbył się we wrześniu i okazało się, że te spotkania cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem. Myślę, że ze względu też na formułę, że zawsze po wykładzie możemy spojrzeć przez teleskopy, możemy popatrzeć na to żywe niebo, nie są to tylko wykłady, ale gdzieś tam możemy sięgnąć tak na namacalnie, powiedzmy, tych gwiazd.
13: Ja tylko chciałam dodać, że właśnie ten obszar popularyzacji nauki jest dla nas bardzo istotny i rzeczywiście przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby nasza oferta w tym zakresie była bogata i skierowana do różnych grup odbiorców, bo tak jak zarówno realizujemy działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej, to również organizujemy właśnie wydarzenia związane z popularyzacją nauki dla dorosłych. Między innymi jest to cykl spotkań z naukowcami Nauka Mówi.
3: Muszę pani o to zapytać, bo nie tak dawno, nawet dosyć często byliśmy świadkami pięknego zjawiska, jakim jest zorza polarna i było to widać właściwie w całym kraju, a u nas zwłaszcza w Trójmieście pięknie na plażach, ale widziałam też zdjęcie zrobione z tego najwyższego punktu widokowego w Gdańsku. A jak było na Górze Gradowej w Hefelianu?
14: Zorza polarna to jest takie zjawisko, gdzie nie trzeba żadnego sprzętu, żeby obserwować, więc tutaj nie jesteśmy ograniczeni sprzętem, ale potrzebna jest dobra pogoda i, no i małe zanieczyszczenie światłem, czyli miejsca, które są stosunkowo zaciemnione. To, że było widać zorzę w mieście, to oznacza, że była ona bardzo spektakularnym zjawiskiem. W miejscu, gdzie tego światła jest znacznie mniej, no to można było zobaczyć gołym okiem bardzo, bardzo wyraźnie zorzę polarną. Ja nie miałam możliwości oglądania zorzy z Góry Gradowej. Nie wiem, czy było widać, czy nie, ale no, skoro było widać z Gdańska, no to pewnie z Góry Gradowej też byłoby widać, bo jednak to jest miejsce otoczone drzewami. Jest to dobre miejsce w mieście do obserwacji tego rodzaju zjawisk. I słońce tak ma, że co pewien czas jest bardzo aktywne i dzięki temu na słońcu możemy oglądać duże ilości plam słonecznych.
10: Ciekawe Trójmiasto.
3: A jakie pani osobiście lubicie oglądać zjawiska z Góry Gradowej, albo macie jakieś ulubione miejsca tutaj w Gdańsku, w Trójmieście?
13: Jeżeli chodzi o Hefelianum i obserwację z Góry Gradowej, to oczywiście najbardziej moim ulubionym obserwacją jest obserwacja Perseidów w sierpniu podczas wydarzenia Nocne Podglądanie Wszechświata, które cyklicznie jest organizowane właśnie w tym okresie największego nasilenia tego zjawiska w sierpniu. Zapraszamy na to wydarzenie, to będzie 9 sierpnia.
3: No tak, bo macie w ofercie państwo takie cykliczne wydarzenia, które z roku na rok są organizowane, bo cieszą się dużym powodzeniem, tak jak urodziny Heweliusza na przykład.
13: Jan Heweliusz jest patronem Hefelianum i rzeczywiście jest to postać dla nas bardzo ważna, istotna. Dbamy o pamięć o jego dorobku, jak również jest inspiracją wielu wydarzeń lub oferty edukacyjnej, którą proponujemy. I zwyczajowo właśnie w dniu urodzin Jana Heweliusza, również też oddając hołd jemu jako astronomowi, otwieramy konkurs Astrokamera.
14: Konkurs Astrokamera to jest międzynarodowy konkurs astrofotograficzny i tutaj właśnie dostajemy niezwykłe zdjęcia chociażby z zórz polarnych. Jakość zdjęć jest coraz lepsza. Są takie jakości, że można zobaczyć szczegóły stacji kosmicznej.
13: Przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę właściwie dla każdego, bo mamy i warsztaty rodzinne, które będą się odbywały na Górze Gradowej, warsztaty dla starszych dzieci. Zapraszamy nieustająco do odwiedzania naszych wystaw interaktywnych, na których każdy znajdzie interesujące dla siebie wiadomości, ale też spędzi miło czas i na pewno wróci do domu z jakąś nową porcją wiedzy. Ale serdecznie zapraszam nie tylko na Górę Gradową, ale również do Domu Zdrojowego.
3: Bardzo panią dziękuję za przybycie do nas, podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Co? Zapraszamy na Górę Gradową, do Hefelianum. Dziękuję pięknie.
10: Co jest grane w Trójmieście?
3: Rozmawiam dzisiaj z moim gościem, gościnią właściwie, z terapeutką z Trójmiasta, z Agnieszką Rykaczewską, która zajmuje się badaniami uwagi słuchowej i terapią słuchową. Edyta Stańczyk, witam i witam również ciebie, Agnieszko.
15: Dzień dobry.
3: To jaki jest ten związek między uchem a głosem.
15: Jakość głosu, który wydobywa się z człowieka, zależy od tego, jak odbiera on dźwięk, w szczególności jak słyszy różne częstotliwości dźwięku. Poprawa jakości głosu, zwłaszcza w kontekście terapii logopedycznych, może zależeć od poprawy zdolności słuchowych. Osoby, które mają trudności z mową, mogą mieć również problemy ze słuchem, nawet jeśli nie są tego świadome. W praktyce oznacza to, że zanim zaczniemy pracować nad głosem, warto skupić się na poprawie zdolności słyszenia różnych częstotliwości i tonów. Pacjenci słuchają muzyki, dźwięków dostosowanych indywidualnie do ich potrzeb, co ma na celu poprawę jakości słuchu i tym samym jakości ich głosu. Nasze umiejętności słuchowe mają duży wpływ na nasze emocje i zdolność do radzenia sobie ze stresem. Współczesne badania pokazują, że osoby, które mają trudności z odbieraniem pewnych częstotliwości dźwięków, mogą być bardziej wrażliwe na stres, frustrację. Na przykład osoba, która ma trudności z odbieraniem, może czuć się bardziej zestresowana w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji na dźwięki.
3: Na pewno niektórzy nasi słuchacze zastanawiają się nad tym, bo jak my słyszymy jakieś treningi, zazwyczaj widzimy przed sobą siłownię, a tutaj chodzi o to, że sobie wykorzystujemy treningi słuchowe, tak zwane. Czy to jest jakaś muzyka, jakakolwiek, którą wysłuchujemy w słuchawkach, czy one są jakoś specjalnie przygotowywane? W jaki sposób one mogą wpływać na poprawę jakości naszego życia?
15: Bazuje na stymulacji słuchu za pomocą specjalnie dobranych dźwięków, które mają na celu aktywowanie określonych obszarów mózgu i układu nerwowego.
3: Agnieszka Rykaczewska, terapeutka. Bardzo Ci dziękuję za te wskazówki.
15: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
10: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
3: Nagroda Janusza Korczaka to szczególne wyróżnienie, dlatego jest mi niezmiernie miło poinformować, że do tej nagrody nominowana została nasza trójmiejska fundacja, Fundacja Pozytywni.
10: Co słychać w Trójmieście?
3: Fundacja od lat działa na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i rodziców. Jest ze mną pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni. Witam panią bardzo serdecznie.
16: Dzień dobry, witam państwa.
3: Gratuluję przede wszystkim tego, że ktoś państwa dostrzegł, bo jest tak, że ktoś państwa przecież zgłosił do tej nagrody, prawda?
16: Tak, było to dla nas przeogromne zaskoczenie. Pani profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz zgłosiła nas do tej prestiżowej nagrody. Kapituła nas nominowała. I kiedy siedziałyśmy z panią prezes Anną Blokus-Szkudzińską na scenie podczas gali, było niesamowite wrażenie być wśród tak dużych, prestiżowych organizacji, liderów, ludzi. My, taka mała, nieduża fundacja.
3: I wzruszenie.
16: Cały czas wzruszenie mnie trzyma. I wszyscy w fundacji jesteśmy po prostu bardzo, bardzo wzruszeni.
3: Ja na początku wspomniałam, że bardzo dużo robicie na rzecz dzieci, nauczycieli, rodziców, ale to jest tak, że właśnie działacie w tym kierunku, żeby ta szkoła była bezpieczna, żeby ona była dobra, żeby tam się działo dużo dobrego. No i takie akcje, myślę, że to zaważyło, bo przecież taka akcja jak kampania Słowa mają moc, prawda, którą prowadzicie już jakiegoś czasu. Też
16: Trzecia edycja w trakcie.
3: Właśnie, to przypomnijmy. Powiedzmy coś więcej o tej kampanii, bo ona jest bardzo ważna.
16: Jest to kampania, która powstała z potrzeby serca. Z panią poprzednio pełniącą funkcję wiceprezes, obecnie panią prezes Anną Blokus-Szkodzińską, czułyśmy, że czegoś brakuje. I Ania podczas jednej z naszych takich podróży wyjazdowych, szkoleniowych, konferencyjnych powiedziała, że marzy jej się taka konferencja skierowana do nauczycieli i do świata edukacji o tym, jak mówimy. Od pomysłu do realizacji odbyła się pierwsza konferencja Słowa mają moc i potem doszliśmy do wniosku, że ta atmosfera, te działania, to wszystko, co się wydarzyło podczas tego wydarzenia, nie może pójść w niepamięć. Pierwsza edycja kampanii na dużo działań na rzecz dzieci, młodzieży, środowiska edukacyjnego, potem kolejna edycja. No i od stycznia jest trzecia edycja, w której zazębia się nam program, który za chwileczkę będzie się kończył. Pierwsza edycja takiego ogólnopolskiego programu Szkoła Dobrego Słowa skierowanego do szkół podstawowych, ponadpodstawowych. W akcji bierze prawie 600 placówek z całej Polski.
8: A w Trójmieście jakie jest zainteresowanie? Duże też?
16: Tak, jest ponad w całym województwie pomorskim około 100 placówek, które w tym uczestniczą, więc jest to taka dość duża akcja, która za chwileczkę się będzie kończyła. W okresie wakacyjnym przygotujemy takie podsumowanie i we wrześniu będziemy chcieli podczas kongresu dla nauczycieli zaprosić te szkoły, które wyróżniały się w tym programie i wręczyć im certyfikaty.
8: O właśnie, jak one się wyróżniały? No bo tak, wiemy o tym dobrze, że za słowo powinniśmy ponosić odpowiedzialność, prawda? Wiem, że państwo w tej kampanii uczulacie chociażby nauczycieli na to, w jaki sposób zwracają się do uczniów, prawda? Jak się z nimi komunikują.
16: Tak, zgadza się, ale kierujemy to do całego środowiska. Nam zależy bardzo, żeby wszyscy do siebie mówili z szacunkiem, żeby nieśli odpowiedzialność. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci, jak i rodzice. Gramy wszyscy do jednej bramki. I kiedy oznaczani jesteśmy w social mediach przez różne szkoły, tych inicjatyw jest bardzo dużo. Cudownie przyjął się Dobrosłownik, taka nasza akcja. Dzieci, młodzież prowadzą audycje radiowe, takie 30-40 sekundowe w swoich placówkach. Są to audycje nierealizowane przez dorosłych, ale przez dzieci. Zarówno dzieci do dzieci, jak i do nas dorosłych. I proszę mi wierzyć, że kiedy słuchamy, to często te dziecięce przemyślenia są tak wartościowe i głębokie, że jeśli my dorośli usłyszymy, co dzieci do nas mówią, to myślę, że będzie trochę lepiej.
8: No właśnie, co mówią dzieci?
16: Że chcą, żeby ich traktować i zwracać się do nich z szacunkiem. Czują taką ogromną potrzebę, żeby dorosły nie ranił ich słowem. Nam czasami się wydaje, że jak powiemy nawet takie potoczne, maluch czy panienka, to jeszcze dla mojego pokolenia to były rzeczy takie w pełni normalne, naturalne.
8: Akceptowalne.
16: Tak. Mhm. A w tej chwili dzieci już nie chcą takich zwrotów. One chcą, żeby traktować ich z szacunkiem. Nie chcą się czuć w taki sposób. Wolą, jeśli zwracamy się do nich po imieniu. I mnie na przykład to bardzo zaskoczyło, że takie jest postrzeganie dzieci, że nie chcą być kruszynkami, nie chcą być maluchami. Chcą być Jasiem, Małgosią, Kaziem, Oskarem. I myślę, że to też jest coś, co wybrzmiało w tej naszej kampanijnej akcji.
8: To ciekawe. Faktycznie. A ten Dobrosłownik, bo to bardzo fajnie brzmi. Właśnie, to jest taki słownik dobrych słów. Zbieracie
16: tak,
8: je?
16: W różnych szkołach dzieci, młodzież tworzyły takie słowa, które chcą, żeby były w ich przestrzeni na co dzień. Były szkoły, w których te słowa pojawiły się na schodach. Były szkoły, gdzie młodzież zrobiła aleję dobrych słów. Były miejsca, gdzie dzieci, nauczyciele, rodzice wręczali sobie wzajemnie karteczki. A były też takie miejsca, gdzie zrodził się taki pomysł na wspólne działanie dobrym słowem na różnych przestrzeniach, na lekcjach, na korytarzu, w przestrzeni domowej. I zachęcam, bo stworzyliśmy stronę na Facebooku, kampania społeczna Słowa Mają Moc. Tam Bardzo dużo szkół oznacza kampanię. Wystarczy wejść na ich profile. Cudne to są takie zwrotne informacje, że to żyje, to dzieje się i to jest.
8: To chyba dla Państwa jako organizatorów to jest taka piękna sprawa, prawda? Że to nie jest jakaś taka kampania, która wydarzyła się raz i tyle.
16: I mamy nadzieję, że od września będzie kolejna edycja. W tej chwili cały czas gdzieś tam w świecie tym wirtualnym prosimy naszych pozytywnych przyjaciół o trochę wsparcia finansowego, bo łapiemy malutką zadyszkę, bo nie przewidzieliśmy takiej ilości placówek szkół i to trzeba obsłużyć, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę nas wesprzeć, to już z góry dziękujemy. A tak, my z naszej strony robimy wszystko, żeby to rosło, żeby była kolejna edycja, żebyśmy mogli w kolejnym roku znaleźć kolejne szkoły, które będą mówić do siebie dobrymi słowami.
8: Dobrymi słowami, ale też widzę, że szukacie Państwo różnych dróg dotarcia do dzieci, do młodzieży, bo organizujecie chociażby warsztaty logarytmiczne, prawda? Na których szkolicie kadrę edukacyjną właśnie, jak wprowadzić ciekawe zajęcia na lekcje.
16: Tak, są to warsztaty, które kierujemy do osób dorosłych pracujących z dziećmi. Nie tylko nauczycieli, ale również osoby pracujące w świetlicach, osoby pracujące w różnych organizacjach. Chcemy tutaj pokazać poprzez te warsztaty, że trochę zmienił się świat. Warsztaty prowadzi Anna Walencik-Topiłko i tak jak kiedyś dzieci nie miały problemu z na przykład wykonywaniem dzielenia słów na sylaby, to zazwyczaj było takie bardzo naturalne. W tej chwili już jest to trudniejsze. Prawdopodobnie zmienia się całe funkcjonowanie naszych organizmów i dlatego te rzeczy stają się takie bardziej trudne i podczas tych warsztatów Ania pokazuje, jak zmodyfikować chociażby naszą dotychczasową dydaktykę w stosunku do dzieci po to, żeby im ułatwić. Mamy dużo dzieci neuroróżnorodnych i te warsztaty pokazują, w jaki sposób dotrzeć łatwiej, jak ułatwić dzieciom życie. No, warsztaty niesamowite, 18 osób, pracowało 8 godzin z takim zaparciem, z taką energią, z taką radością, że ja już osobiście nie mogę się doczekać 5. edycji tych warsztatów, które będą we wrześniu.
8: No proszę, bo to jest tak chyba, że jednak muzyka łagodzi obyczaje, a tutaj i muzyka, i rytm, prawda, i słowo, i ruch połączone ze wszystkim, zgrać to wszystko w jednym czasie, to też jest dzisiaj wyzwanie, prawda?
16: Zgadza się. Zresztą widzimy, bo w tej chwili dobiega też końca nasza druga kampanijna akcja Ogrody Dobrych Słów, skierowana do przedszkolaków. Już spływają do nas zdjęcia, niedługo powstanie mozaika dobrych słów. Ponad 150 przedszkoli zaangażowało się w tą akcję. Tutaj też płyną sygnały od nauczycieli, że trochę zmienia się potrzeba tego dziecka. To, co było jeszcze 10 lat temu, już w tej chwili do końca się nie sprawdza. Trzeba szukać nowych dróg, nowych sposobów. I my chcemy wychodzić naprzeciw tym potrzebom.
8: Żeby ta edukacja też była taka radosna, inna, prawda, nie nudna, o tym też warto pamiętać.
16: Pozytywna.
8: Pozytywna, właśnie. Chociaż program obarcza wszystkich, bo jest do zrealizowania, ale coś dobrego i pozytywnego zawsze można wyciągnąć z tego.
16: Tak, jeśli zmienimy trochę metody, to myślę, że w wielu przypadkach będzie ta praca też przyjemniejsza, łatwiejsza, bo musimy pamiętać, że ostatnie lata to jest bardzo trudny czas dla nauczycieli. Jakby nie patrzeć, są cały czas obciążeni pracują większość z nich na więcej niż jeden etat. I to jest bardzo, bardzo trudne, chociażby ze względu na to, że dzisiejszy nauczyciel to nie jest tylko ktoś, kto edukuje. To jest ktoś, kto się opiekuje, ktoś, kto musi wyłapywać trudne symptomy, ktoś, kto w wielu przypadkach staje się też mediatorem, musi obserwować wszystkie zachowania prewencyjnie, takie, do których może dochodzić. Czasami ci nauczyciele to nie jest tylko nauczanie, ale to jest całe mnóstwo rzeczy dookoła. Tak. I musimy też pamiętać, że warto im trochę pokazać nowe kierunki, warto im wskazać nową drogę po to, żeby było łatwiej. A wiadomo, że jeśli będzie im łatwiej, to będzie też bezpieczniej dla dzieci, bo będą mieli więcej czasu, więcej energii, siły na to, żeby przeciwdziałać.

0: który w tym roku będzie nie dwuwydarzeniowe, tak jak dotychczas tylko w listopadzie. Dodajemy jeszcze wydarzenie, które będzie we wrześniu, na samym początku roku, po to, żeby wesprzeć nauczycieli.
1: Pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Hasła. Stomatolog, dentysta, u wielu Gdańszczan zapewne wywołują mieszane uczucia. Ale przecież wcale nie musi być tak źle. Wystarczy, że od najmłodszych lat ktoś dobrze nas przygotuje, dobrze się nami zajmie, a trauma i strach przed fotelem dentystycznym odejdą. Czy na pewno? Edyta Stańczyk, pozdrawiam Gdańsk, pozdrawiam Trójmiasto i zapraszam na naszą cykliczną audycję poradnikową. Moim gościem jest stomatolog dziecięcy, pani Hanna Sobczak-Zagalska z poradni stomatologii dziecięcej i rodzinnej działającej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Miło mi panią gościć. Zacznijmy od czegoś takiego. Czy stomatolog dziecięcy to pedodonta?
3: Tak, generalnie w Polsce bardziej się mówi stomatolog dziecięcy niż pedodonta, ale jak najbardziej tak. Jest taka specjalizacja i tych specjalistów stomatologii dziecięcej troszkę w Gdańsku na szczęście mamy.
1: Czyli jak ktoś usłyszy albo gdzieś przeczyta takie określenie, to wiadomo, że dotyczy to stomatologii dziecięcej.
3: Tak, to znaczy u nas stomatolog dziecięcy zajmuje się dziećmi od powiedzmy 0 do 18 roku życia, tak? To jest ten przedział wiekowy, więc ci pacjenci jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia jak najbardziej są pod naszą opieką.
1: Może skupmy się na tych naszych małych Gdańszczanach. W jakim stanie jest ich uzębienie?
3: Jest źle, jest naprawdę źle. Taki ostatni monitoring zdrowia jamy ustnej był przeprowadzany tam w latach 2016-2019 i taką, powiedzmy, ciężką postać próchnicy, my to określamy jako próchnica wczesnego dzieciństwa, czyli u tych najmłodszych dzieci do 6 roku życia, czyli do tego czasu przed jeszcze wymianą uzębienia, to taką ciężką postać u dzieci w wieku 3 lat, już u co 5 dziecka w wieku 3 lat w Polsce możemy zauważyć i już u połowy dzieci w wieku 5 lat. To jest bardzo dużo. Natomiast tak globalnie ta częstość występowania próchnicy, znaczy w sensie tutaj na terenie Polski u dzieci w wieku 3 lat to jest troszkę ponad 40%, a u takich dzieci, no czy dzieci to już 18-latków, u takich nastolatków to jest prawie 100%, to jest 97%. I Gdańsk tutaj nie wygląda wcale lepiej. U nas w Pomorskim ta częstość próchnicy u dzieci w wieku 3 lat, czyli już od tych najmłodszych, to są dzieci, które dopiero co zakończyły, powiedzmy, mają to pełne uzębienie, uzębienie mleczne, dopiero co te ostatnie zęby, powiedzmy, niedawno się wyrżnęły i to jest na poziomie 37%.
1: No to faktycznie.
3: To jest dużo. Natomiast u takich 18-latków to jest też prawie 100%, to jest 97%, więc prawie każdy, powiedzmy, 18-latek ma próchnicę, tak? Czy próchnicę, czy zęba wyleczonego z powodu próchnicy, czyli z tą próchnicą tam się gdzieś tam kiedyś spotkał, bądź zęba usuniętego. To jest też problem, ponieważ my mamy sporo dzieci siedmioletnich w tych statystykach, które siedmioletnich, czyli takie, które powiedzmy dopiero co, czy te zęby szóste, te pierwsze stałe zęby trzonowe są świeżo wyrżnięte, ale już mają te zęby usunięte z powodu próchnicy. Tak? Także problem jest duży. I jeszcze bym chciała tutaj też wspomnieć o takim wskaźniku leczenia zachowawczego. To my określamy, ile powiedzmy zębów jest wyleczonych na w stosunku do tych zębów z próchnicą. I tak w naszym tutaj województwie pomorskim tylko 3% zębów mlecznych u dzieci w wieku 3 lat ma wypełnienia, czyli jest wyleczonych, tak? A na przykład u dzieci w wieku 10 lat to jest tylko 22%, więc gdzieś jest zdecydowanie brakuje tego leczenia i no nie są te potrzeby tych naszych dzieci w całej Polsce, tak? A tak, również tutaj w województwie pomorskim no nie są zaspokojone.
1: A czy to wynika z takiego powielania tych stereotypów, że jak mleczne, to nie trzeba ich leczyć?
3: Tak, znaczy to mi się wydaje, że teraz przy tym dostępie do internetu, gdzie prawie w każdy teraz w telefonie ten internet ma i ten dostęp jest naprawdę duży, to wydawałoby się, że no, już nikt nie powiela takich informacji, a niestety tak jest i niestety zdarza się. Ja to obserwuję z własnego doświadczenia. Ja już pracuję w poradni 13 lat prawie. My tych dzieci przyjmujemy tam naprawdę bardzo dużo i zdarza się, że przychodzą rodzice i mówią, że jakiś lekarz stomatolog im powiedział, że zębów mlecznych nie trzeba leczyć. Oczywiście my tutaj troszeczkę tak już się nauczyliśmy, że nie do końca możemy czasami wierzyć rodzicom, ale wiem, że tak jest, że jeszcze się powiela i wśród nawet stomatologów ten

0: mit, powiedzmy, że zębów mlecznych się nie leczą, że zęby mleczne nie bolą i ich nie trzeba leczyć. Także to jest absolutnie jest nieprawdą.
1: Czyli tutaj mamy jedną z przyczyn, a czy inne to może być też to, że kiedyś na przykład, kiedyś byli stomatolodzy w szkołach, albo była jakaś profilaktyka już w szkołach, prawda, tam szorowanie ząbków na przerwach. Potem to zlikwidowano.
0: Znaczy z tymi stomatologami w szkołach to jest tak, że ja patrzę z perspektywy rodziców, którzy przychodzą z dziećmi, bo zawsze za dzieckiem u mnie na wizycie stoi rodzic, mama bądź tata, że zawsze w tym gabinecie jest i jak sobie czasami rozmawiamy, wielu rodziców wspomina tych stomatologów w szkole i niestety nie wspomina ich dobrze. Tak, i to jest ta trauma rodziców, którą przenoszą później na dzieci. Znaczy, czasami działa to w dwie strony. Jedni rodzice przenoszą to na swoje dzieci i mają tak duży strach przed stomatologiem. Na przykład mi mówią, że o matko, ja pamiętam tego stomatologa w szkole, gdzie bez znieczulenia wyciągano nas z lekcji, nikt się nie pytał ani nic i leczył bądź usuwał zęby. I gdzieś mają tak zakorzenioną tą traumę, ten strach, lęk przed stomatologiem, że wręcz ze swoimi dziećmi nie chodzą. Natomiast też czasami, i to jest ta dobra strona tego lęku, działa to w tę stronę, że rodzice nie chcą zafundować tego swoim dzieciom. I rzeczywiście pilnują, bo też są rodzice, którzy mówią, że pamiętam, jak to ja byłam mała, jak wyglądała wtedy stomatologia i chcę tego oszczędzić moim dzieciom. Mówią, że wiedzą, że teraz zupełnie inaczej to wygląda. Są zupełnie inne przecież metody leczenia, sprzęt jest zupełnie inny i bardzo pilnują tych wizyt i zębów swoich dzieci.
1: No tak, bo kiedyś chyba można powiedzieć, że usuwanie zębów to była taka lekkość.
0: Tak,
1: było usuwanie. I nikt się nie zastanawiał nad tym, jakie to może mieć konsekwencje w przyszłości,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Tak, jak najbardziej. To było tak, że jeszcze zależy, jak już się trafiło na chirurga, to już w ogóle chirurg od razu mówił, że nie, tutaj nie ma co leczyć i usuwamy. My teraz mamy świetne materiały, my naprawdę możemy leczyć zęby, które kiedyś technicznie nie było możliwości wyleczyć. Teraz są duże możliwości, możemy zachować zęby. Coraz mniej się tych zębów usuwa, zdecydowanie, ale mimo wszystko, patrząc po statystykach, jednak wciąż za dużo.
1: Pani doktor, a jak pani sobie radzi właśnie? Bo mały pacjent wcale nie jest łatwym pacjentem. Tutaj trzeba się czasami bardzo nagimnastykować, żeby otworzył buzię i dał w sobie w ogóle cokolwiek zrobić. Są jakieś sztuczki stomatologów?
0: To jest tak, że to też wszystko zależy, w jakim momencie to dziecko do mnie przyjdzie. My bardzo zwracamy rodzicom uwagę, mówimy o tym, mówi się o tym, pisze w internecie na różnych, tam teraz jest mnóstwo tych blogów, kont na Instagramie, gdzie tam tych stomatologów się dużo wypowiada i o tym się dużo mówi i też mówimy o tym zawsze rodzicom, jak do nas przychodzą, o tym, że jak bardzo ważna jest ta pierwsza wizyta u stomatologa, którą my zalecamy w momencie wyrżnięcia pierwszego zęba, najpóźniej do 12 miesiąca życia, czyli do ukończenia przez dziecka rok. To jest tak, że często się słyszy, ale po co ta wizyta? Przecież dziecko na niej nic nie skorzysta. Oczywiście, dziecko nic nie skorzysta. To jest jeszcze malutkie, tak? Natomiast skorzysta bardzo dużo rodzic. Tak, dziecko skorzysta w tym względzie, że ja zbadam to dziecko. Oczywiście to wiadomo, że to nie jest takie badanie, że ja sobie wszystko pięknie obejrzę. To dziecko, mało które dziecko chce, żeby tam, nawet mama czy tata, żeby grzebało w jamie ustnej. Ale ja jestem w stanie zobaczyć wiele rzeczy na tej wizycie i wiele rzeczy rodzicom powiedzieć. Jeżeli dziecko później regularnie przychodzi co pół roku, to dziecko jest coraz starsze. Ono jest przyzwyczajone do stomatologa. Taka wizyta co pół roku pozwala nie tylko przyzwyczaić dziecko do fotela, ale też ewentualnie wyłapać szybko jakieś zmiany próchnicowe. I taka mała zmiana próchnicowa nie jest jakaś dla dziecka bardzo traumatycznym przeżyciem podczas leczenia. I to dziecko się przyzwyczaja i nie kojarzy dentysty z czymś nieprzyjemnym. Natomiast jeżeli, i tak jest bardzo często, dziecko do nas trafia pierwszy raz, kiedy ząb boli, to my jesteśmy już, powiedzmy, straceni już na dzień dobry, tak, przy wejściu, dlatego że to dziecko będzie nas tylko kojarzyło z bólem wtedy. I takie dziecko jest później trudno zaadaptować do wizyt. Natomiast no sztuczki, no na pewno z dzieckiem trzeba dużo rozmawiać, tak, to nie wolno zapominać, że to dziecko jest na fotelu i to dziecko jest pacjentem. Oczywiście wszystkie decyzje podejmuje rodzic, my musimy wszystko ustalać z rodzicem, ale nie możemy zapomnieć, że ten pacjent siedzi na fotelu i poniekąd, no, dziecko lubi mieć kontrolę, więc warto z tym dzieckiem rozmawiać, umawiać się, że liczymy do trzech, po trzech robimy przerwę. Jak coś będzie nie tak, podnieś rączkę do góry. No teraz mamy przecież i te telewizory w gabinetach, więc gdzieś można odwrócić uwagę dziecka bajką.
1: Czyli puszczamy bajkę.
0: Puszczamy bajkę, dokładnie. No gdzieś porozmawiać z dzieckiem na tematy, które dziecko lubi, zainteresować się, a co lubisz najbardziej i z tym dzieckiem wejść w jakąś tam interakcję, żeby to dziecko się poczuło dobrze, tak? Mamy teraz też, no oczywiście bardzo skuteczne znieczulenia, podawane przez te różne takie, ten sprzęt taki komputerowy, gdzie można naprawdę robić to bardzo delikatnie, prawie że bezboleśnie, więc można tą wizytę dziecku przeprowadzić bardzo, bardzo tak bezproblemowo i w takich w miarę komfortowych warunkach, żeby właśnie nie zrazić. Natomiast no niestety, no nie zawsze się da. Czasami mówię, albo ten ból jest taki duży, czasami znieczulenie nie działa, albo z powodu na przykład bardzo dużego stanu zapalnego, że dziecko przychodzi też bardzo spuchnięte, no i nie ma na przykład innej opcji niż ekstrakcja, tak, usunięcie zęba, więc to nie są dla dzieci przyjemne rzeczy i później one niestety gdzieś tam tego stomatologa źle kojarzą.
2: Audycja poradnicza.
0: No tutaj też działa oczywiście środowisko, te lęki rodziców, o których rozmawialiśmy, że rodzic idąc do gabinetu mówi, nic się nie bój, nic nie będzie bolało, tak, mamusia będzie, mamusia nie pozwoli zrobić ci nic złego, to nie są dobre rzeczy, bo my naprawdę też nie chcemy temu dziecku zrobić krzywdy. No tutaj też jest rodzeństwo, miałam ostatnio dziewczynkę, która przyszła pierwszy raz na leczenie i była wcześniej na badaniu, a już przyszła na leczenie i na dzień dobry już jak usiada zaczęła płakać, bo brat jej powiedział, że to będzie bolało. I tak, udało się, oczywiście przekonałam ją, porozmawiałyśmy. Wyszła bardzo zadowolona i powiedziała, że powie bratu, że absolutnie nie bolało, ale gdzieś już ten lęk był na wejściu.
1: A kwestia kolorowych wypełnień są cały czas?
0: Są
1: różne kolory, tak, dla dzieci?
0: Tak, znaczy one stosujemy, to bardzo często też dzieci przychodzą już wiedząc, bo tam koleżanka ma w przedszkolu, czy tam kolega jakiś ma, wie, że są. I na dzień dobry wchodzi i właśnie też mówi, że chciałby różowe wypełnienie. Jeżeli ubytek na to pozwala, bo nie zawsze tak jest, że możemy założyć, to zakładamy. Jak najbardziej działa to fajnie na dzieci. Ja nigdy nie proponuję tego jako tako dziecku na początku, bo czasami rodzic może nie chcieć takiego wypełnienia i jak ja od razu powiem dziecku, a chciałabyś różowe wypełnienie, dziecko powie tak, super, natomiast gdzieś tam rodzic sobie myśli, no, że wolałby jednak, żeby było białe, więc zawsze gdzieś tam na początku z rodzicem to konsultuję, ale są i to też jak najbardziej dla dzieci działa, są, ten wybór tego koloru jest super i jak najbardziej.
1: Zaczęła już pani doktor o tym mówić i myślę, że to jest ważna informacja. To jak zagląda pani do buzi takiego załóżmy 12-miesięcznego dziecka i już wiele pani widzi właśnie, to może powiedzmy rodzicom, na co powinni zwracać uwagę już od pierwszych dni życia swojego dziecka, żeby potem przeciwdziałać takim niemiłym sytuacjom w gabinetach stomatologicznych.
0: To jest tak, jak mówiłam, ta wizyta pierwsza u stomatologa, jak najbardziej. To nie jest wizyta, która trwa 5 minut, co by się wydawało, że nie za wiele jesteśmy w stanie obejrzeć u dziecka. Tak, nie ma zębów jeszcze, ewentualnie są tam pierwsze dopiero, które się pojawiły. Natomiast naprawdę ta wizyta potrafi trwać dosyć długo, dlatego że ja właśnie z rodzicami rozmawiam i tłumaczę, na co zwrócić uwagę. Rozmawiam o higienie oczywiście, tak, że jaką już wprowadzamy szczoteczkę, że już od pierwszego zęba tą szczoteczkę wprowadzamy z małą główką, z miękkim włosiem. Zawsze mówię rodzicom, że dla nich wygodniej jest, jak ten trzonek jest szeroki, jest im wygodniej, bo wiadomo, że to rodzice czyszczą te zęby. I to pierwsze mycie tych, powiedzmy, pierwszych dwóch ząbków, które są, to nie tylko myje, ale również masuje dziąsła. Przyzwyczaja dziecko też do manipulacji w jamie ustnej. To nawet zalecenia są takie, żeby już od początku masować te dziąsła, oczyszczać te dziąsła, czy tam gazikiem nawiniętym na palec. Są specjalne chusteczki tam dla niemowląt takie, które też nawijamy na palec, czy tam takie silikonowe nakładki, którymi bezzębne jeszcze te wały dziąsłowe u dzieci powinno się masować, oczyścić, tak, bo przecież dziecko pije czy mleko mamy, czy jest karmione piersią, czy mleko modyfikowane, oczyścić jamy ustnej, ale też właśnie przyzwyczaić dziecko do manipulacji w jamie ustnej. Natomiast jak już te ząbki się pojawią, jak najbardziej już wkraczamy z taką higieną, pasta do zębów, szczoteczka. Tu jest bardzo ważna rzecz. Musimy rodzicom zwrócić uwagę i zwracamy rodzicom na tych wizytach, ile tej pasty nakładać, bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby nakładać śladową ilość. Obrazowo mówimy, że to jest ziarnko ryżu. Żeby tej pasty było bardzo niewiele, o odpowiednim stężeniu fluoru, to jest, my mówimy teraz 1000 ppm u dzieci już od 6 miesiąca życia. Pokazujemy rodzicom, tłumaczymy, jak nakładać, jak szczotkować te zęby. Później zwracamy uwagę bardzo na dietę. tak, na dietę, bo to już też jest ten okres, kiedy zaczyna się rozszerzanie diety u dzieci. Także o takich rzeczach mówimy. Sprawdzamy, jak wyglądają szczęka i żucha w stosunku do siebie, tak? Bo dziecko rodzi się z taką cofniętą żuchwą. Już w tym około 6 miesiąca życia ta żuchwa powinna się troszkę wysuwać, więc sprawdzamy, czy jest pod tym względem takim ortodontycznym, powiedzmy.
1: Pani Hanna Sobczak-Zagalska z poradni stomatologii dziecięcej i rodzinnej, działającej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Bardzo dziękuję.
0: Ślicznie dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Było oczywiste, że gości zmierzających do jadalni nurtowała jedna i ta sama myśl. Zapytywali się, jaka niezwykła siła sprowadziła ich do tego domu. Ale choć wszyscy się dziwili, a niektórych dręczył niepokój, nikt nie żałował, że się tam znalazł. A przecież znajomość z hrabią była świeżej daty. Gospodarz był człowiekiem ekscentrycznym i samotnikiem. Nikt nie wiedział, skąd pochodziła jego bajeczna fortuna. Powinno to skłaniać mężczyzn do ostrożności, a kobietom wręcz nie wypadało wchodzić do tego domu, w którym brak było kobiety, aby je stosownie przyjąć. A jednak mężczyźni zlekceważyli ostrożność, a kobiety konwenanse, pchnięci ostrogą niepohamowanej ciekawości. I nawet panowie Cavalcanti, sztywny ojciec i nonszalancki syn, wydawali się przejęci, znalazłszy się w towarzystwie zupełnie obcych im osób u tego człowieka, którego zamiarów nie potrafili pojąć. Pani Danglars aż drgnęła, kiedy pan de Villefort podszedł do niej, aby na zaproszenie Montecrista podać jej ramię, a pan de Villefort czuł, jak zaćmiło mu się przed oczyma osłoniętymi złotymi okularami, gdy baronowa wsunęła mu rękę pod ramię. Ich wzruszenie nie uszło uwagi hrabiego, bo też zachowanie tych dwojga ludzi w tak banalnej sytuacji mogłoby stanowić ciekawy przedmiot badań dla każdego obserwatora. Pan de Villefort miał po prawej ręce panią Danglars, a po lewej Morella. Hrabia siedział pomiędzy panią de Villefort a Danglarem. Debray został usadzony między panami Cavalcanti, a Chateau-Renaud między panią de Villefort i Morellem. Uczta była wspaniała. Monte Cristo postanowił całkowicie przeciwstawić się zwyczajom paryskim i zaspokoić bardziej ciekawość biesiadników niż ich apetyt. Była to więc uczta wschodnia, ale taka, jak zapewne wyglądały biesiady w arabskich baśniach. W chińskich wazach i japońskich czarach ułożone były w piramidach wszelkie owoce, jakie cztery strony świata mogą dostarczyć, nietknięte i smakowite do europejskiego rogu obfitości. Rzadkie ptaki o wspaniałym upierzeniu, olbrzymie ryby na podłużnych srebrnych półmiskach, wina egejskie z Azji Mniejszej i południowej Afryki, zamknięte w butelkach o dziwacznych kształtach, których sam wygląd jeszcze przydawał smaku, defilowały, niczym na uczcie u Apicjusza, przed paryżanami, którzy byli w stanie zrozumieć, że można wydać 1000 ludwików na obiad dla 10 osób. Ale pod warunkiem, że jak u Kleopatry będzie się jadło perły albo piło, jak u wawrzyńca Medyceusza, płynne złoto. Wobec ogólnego zdumienia Monte Cristo jął się śmiać i żartować sam z siebie. Drodzy panowie, rzekł, sami przyznacie, że kto dojdzie do pewnego stopnia majątku, zaczyna potrzebować już wyłącznie rzeczy zbędnych, tak jak panie przyznają mi, że osiągnąwszy pewien stopień egzaltacji, zwracamy uwagę już tylko na ideał. Idąc dalej w tym kierunku, czymże jest cudowność? Tym, czego nie rozumiemy. Czym jest dobro, którego pragniemy? Tym, czego nie możemy zdobyć. I dlatego całe moje życie spędzam na tym, aby oglądać to, czego nie mogę zrozumieć i zdobywać rzeczy, których zdobyć nie można. Udaje mi się to za pomocą dwóch środków, pieniędzy i woli. Aby doścignąć jakąś moją fantazję, okazuje taką samą wytrwałość, jaką pan Danglars, gdy buduje linię kolejową, albo pan de Villefort, gdy chce skazać na śmierć człowieka. Pan de Bray, gdy pragnie zaprowadzić pokój w jakimś królestwie, pan de Chateau-Renaud, gdy się chce spodobać kobiecie, a pan, panie Morel, gdy chcesz ujarzmić konia, którego nikt nie zdołał ujeździć. A więc na przykład popatrzcie państwo na te ryby. Jedna urodziła się 50 mil od Petersburga, a druga 5 mil od Neapolu. Czy to nie zabawne mieć je razem, na jednym stole? Cóż to za ryby? Spytał Danglars. Pan de Chateau-Renaud mieszkał w Rosji, powie panu, jak się nazywa jedna, a pan major Cavalcanti jako Włoch powie panu coś o drugiej. To chyba sterlet, rzekł Chateau-Renaud. Właśnie tak. A tamta, odezwał się Cavalcanti, o ile się nie mylę, to lampreda. Oczywiście. A teraz proszę zapytać, panie baronie, gdzie się poławia te ryby? Sterlety tylko w Wołdze, rzekł Chateau-Renaud. O ile wiem, tylko w jeziorze Fusaro można znaleźć lampredy takiej wielkości, oznajmił Cavalcanti. Niemożliwe, zakrzyknęli goście. No właśnie i to mnie najwięcej bawi, rzekł Monte Cristo. Jestem jak Neron, cupitor impossibilium, ale widzę, że w tej chwili państwa też bawi. I dlatego to mięso, które w rzeczywistości chyba nie dorównuje okoniowi czy łososiowi, wyda się wam zaraz wyśmienite, bo myśleliście, że nie sposób go zdobyć, a jednak jest tu, na stole. Ale jak przetransportować takie ryby do Paryża? No, nic prostszego. Przyjechały w dwóch beczkach, wysłanych jedna trzciną i wodorostami rzecznymi, a druga sitowiem i roślinami z jeziora. Załadowano je na specjalny furgon. W ten sposób sterlet żył sobie 12 dni, a lampreda 8, a żyłyby sobie dalej, gdyby nie mój kucharz, który usmażył sterleta w mleku, a lampredę w winie. No, ale pan Danglar mi chyba nie wierzy. A przynajmniej bardzo wątpię, odpowiedział Danglar, uśmiechając się jak zwykle prostacko. Baptysto, rzekł Monte Cristo, każ tu przynieść innego sterletę i lampredę, wiesz, te, które przyjechały w innych beczkach i które jeszcze żyją. Danglar wytrzeszczył oczy, a zebrani klasnęli w dłonie. Czterech służących przyniosło dwie beczki przystrojone algami, pluskały się w nich po jednej ryby, podobne do tych, które podano na stół. Ale dlaczego po dwie z każdego gatunku? Zapytał Danglar. Bo jedna mogła przecież umrzeć, odpowiedział z prostotą Monte Cristo. O, jesteś pan naprawdę cudotwórcą, rzekł Danglar. Filozofowie mogą sobie mówić, co chcą. Być bogatym to wspaniała rzecz. A zwłaszcza, gdy ma się takie pomysły, dodała pani Danglar. No, pani baronowa czyni mi zbyt wielki zaszczyt. Ten zwyczaj był bardzo w cenie u starożytnych Rzymian. Pliniusz opowiada, że z Ostii sprowadzano do Rzymu pewien gatunek ryb o nazwie mulus. To zapewne nasza dorada. Niewolnicy nieśli je na głowach, przekazując je co jakiś czas po drodze następnym. Mieć żywą doradę to był dopiero zbytek. Ale było też ciekawe patrzeć, jak umiera. Kilkakrotnie zmieniała wtedy barwę, przechodziła przez wszystkie kolory tęczy, a potem odsyłało się ją do kuchni. Jej agonia stanowiła jedną z jej zalet. Gdyby nie widziano dorady za życia, gardzono by nią po śmierci. No tak, ale z Ostii do Rzymu jest tylko 7 mil, zauważył Debray. A tak, to prawda, ale gdybyśmy nie prześcignęli Lucullusa, nie mielibyśmy żadnej zasługi, bo przecież urodziliśmy się 1800 lat po nim, odparował Monte Cristo. Panowie Cavalcanti wybałuszyli oczy, ale mieli na tyle rozsądku, żeby się nie odezwać. Wszystko to jest godne podziwu, rzekł Chateau Renaud. Ale przyznam się, że największe wrażenie robi na mnie prędkość, z jaką jest pan obsługiwany. Przecież kupił pan, hrabia, ten dom zaledwie 5 czy 6 dni temu. Na pewno nie więcej, przytaknął Monte Cristo. A jestem pewien, że w ciągu tych paru dni uległ zupełnemu przekształceniu. Jeśli dobrze pamiętam, było tu inne wejście, a dziedziniec był wybrukowany i zupełnie pusty. Dziś jest tam wspaniały trawnik otoczony drzewami, które wyglądają na 100 lat. No cóż, po prostu lubię zieleń i cień, rzekł Monte Cristo. Rzeczywiście, wtrąciła pani de Villefort, dawniej wchodziło się przez drzwi od drogi. Właśnie tamtędy wniósł mnie pan do domu, gdy tak cudownie ocalił mi pan życie. Tak, droga pani, ale inne wejście bardziej mi się spodobało. Przez kraty widać lasek buloński, rzekł Monte Cristo. I to wszystko w ciągu 4 dni? Zdumiał się Morel. To jakiś cud. No, to naprawdę cud zrobić ze starego domu zupełnie nowy, rzekł Chateau Renaud. Bo dom był naprawdę stary, a do tego bardzo ponury. Matka przysłała mnie tutaj parę lat temu, abym go obejrzał, gdy pan de Saint-Méran wystawił go na sprzedaż. Pan de Saint-Méran? Zdziwiła się pani de Villefort. Ten dom należał wcześniej do pana Saint-Mérana? Chyba tak, odparł Monte Cristo. Jak to chyba, to nie wiesz pan, od kogo ten dom kupiłeś? Ależ nie, takimi szczegółami zajmuje się mój intendent. Ale ten dom stał pustkami co najmniej 10 lat, rzekł Chateau Renaud. Aż smutno było patrzeć na te zamknięte okiennice, drzwi i dziedziniec zarosły trawą. Gdyby nie należał do teścia prokuratora królewskiego, można by go wziąć za dom przeklęty, w którym popełniono jakąś wielką zbrodnię. Wilford do tej pory nie tknął ani jednego z kielichów, które stały przed nim, napełnione różnymi rzadkimi gatunkami win. Teraz porwał pierwszy lepszy i opróżnił go duszkiem.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo odczekał chwilę, po czym wśród ciszy, jaka zapadła po słowach Chateau-Renaud, powiedział: dziwne, panie baronie, ale to samo przyszło mi do głowy, gdy po raz pierwszy wszedłem do środka i dom wydał mi się tak posępny, że nigdy bym go nie kupił, gdyby mój intendent nie załatwił wcześniej tej sprawy. Nic po nim musiał dostać coś w łapę od notariusza. To możliwe, wyjąkał Wilford, usiłując się uśmiechnąć, ale proszę mi wierzyć, że nie brałem udziału w tym przekupstwie. Pan de Saint-Méran chciał koniecznie sprzedać ten dom, część posagu swojej wnuczki, bo gdyby jeszcze stał tak niezamieszkały przez parę lat, popadłby w ruinę. Tym razem zbladł Morel. Był tu zwłaszcza jeden taki pokój, podjął Monte Cristo, pokój na pozór zwyczajny. Pokój jak każdy inny, obity czerwonym adamaszkiem, a wydał mi się, sam nie rozumiem czemu, dramatyczny jak nie wiem co. A dlaczego? Zapytał Debray. Dlaczego dramatyczny? Czy rozumiemy dokładnie rzeczy, które wyczuwamy instynktownie? Rzekł Monte Cristo. Czyż nie zdarzają się takie miejsca, które wprost tchną jakimś smutkiem? Dlaczego? Nie wiemy. Może kojarzą się nam z tym jakieś wspomnienia? Może kaprys myśli przenosi nas w inne czasy, inne miejsce, które nie mają zapewne żadnego związku z czasami, w których żyjemy i miejscem, w którym jesteśmy? W każdym razie pokój ten przypomniał mi w plastyczny sposób pokój markizy de Gong lub sypialnię Desdemony. No właśnie, skoro skończyliśmy obiad, mogę teraz państwu pokazać ten pokój, a potem pójdziemy na kawę do ogrodu. Po obiedzie spektakl. I Monte Cristo spojrzał pytająco. Pani de Wilford wstała, Monte Cristo wstał więc także i wszyscy poszli za ich przykładem. Pan de Wilford i pani d'Anglars siedzieli jeszcze przez chwilę jak przykuci do miejsca. Spojrzeli na siebie pytająco, nie mówiąc ni słowa, nieruchomi, zmrożeni. Słyszał pan? Odezwała się pani d'Anglars. Trzeba tam pójść, odpowiedział Wilford i wstając podał jej ramię. Goście rozproszyli się już po domu. Pchała ich ciekawość. Wszyscy byli pewni, że zwiedzanie nie ograniczy się do tego jednego pokoju i że można będzie obejrzeć całą resztę tej rudery, którą Monte Cristo przekształcił na pałac. Wszyscy wyszli więc czym prędzej z jadalni. Monte Cristo poczekał jeszcze na tych dwoje, którzy się tak ociągali, a gdy i oni wyszli, zamknął pochód, uśmiechając się w taki sposób, że gdyby któryś z gości mógł pojąć ów uśmiech, przeraziłby się dużo bardziej niż widokiem sławetnego pokoju, do którego zmierzali. Najpierw jednak rzeczywiście zwiedzono po kolei inne apartamenty, pokoje urządzone jak na wschodzie, bez mebli, a nawet bez łóżek, ale za to pełne sof, poduszek, fajek i broni, salony obwieszone obrazami starych mistrzów i buduary obite chińskimi tkaninami o kapryśnych barwach i fantastycznych deseniach. Na koniec wszyscy znaleźli się w słynnym pokoju. Nie było w nim nic szczególnego. Poza tym, że chociaż zapadał już zmrok, nie zapalono tu świateł. Uderzał też jego staroświecki wygląd, tym bardziej, że wszystkie inne pokoje zostały całkowicie odnowione. To wystarczyło, aby nadać mu posępny charakter. O, zawołała pani de Wilford. Wygląda naprawdę przerażająco. Pani d'Anglars chciała wybełkotać kilka słów, ale nikt nic nie dosłyszał. Każdy rzucił jakąś uwagę, a uwagi te sprowadzały się do jednego, że pokój obity czerwonym adamaszkiem ma w sobie rzeczywiście coś złowróżbnego. Prawda? Zagadnął Monte Cristo. Spójrzcie, jak dziwacznie wygląda to łóżko. Co za ponure, krwawe obicia. A te dwa pastelowe portrety, wyblakłe od wilgoci? Czyż te blade wargi i oczy pełne przerażenia nie zdają się mówić widziałem? Wilford posiniał. Pani d'Anglars osunęła na szezlong stojący przy kominku. O, nie boi się pani siadać na tym szezlongu? Może właśnie tutaj została popełniona zbrodnia? Rzekła pani de Wilford z uśmiechem. Pani d'Anglars zerwała się natychmiast. A to jeszcze nie wszystko, rzekł Monte Cristo. A co jeszcze? Zapytał Debray, któremu nie umknęło wzruszenie pani d'Anglars. No właśnie, co jeszcze? Zapytał d'Anglars, bo przyznam się państwu, że nic tu nadzwyczajnego nie widzę, a pan, panie majorze? O, My to mamy w Pizie wieżę Ugolina, w Ferrarze więzienie Tassa, a w Rimini pokój Paola i Franceski, oświadczył Cavalcanti. To prawda, ale nie macie takich schodków, odparł Monte Cristo, otwierając drzwi ukryte w ścianie. Spójrzcie państwo i powiedzcie, co o nich sądzicie? Ależ są kręte i ponure, roześmiał się Chateau Renaud. Nie wiem, czy to wino z Chios tak skłania do melancholii, rzekł Debray, ale cały dom widzę w jakichś ponurych barwach. Od chwili, gdy wspomniano o posagu, Valentin Morel chodził smutny i nic nie mówił. Proszę sobie wyobrazić, ciągnął Monte Cristo, jak wśród ciemnej, burzliwej nocy jakiś Otello albo ksiądz de Gang schodzi krok po kroku po tych schodach, niosąc jakieś straszne zawiniątko, chcąc je ukryć czym prędzej przed okiem ludzkim, jeśli już nie przed okiem Boga. Pani Danglars zasłabła na ramieniu Wilforta, który musiał aż się oprzeć o ścianę. O Boże, co się pani stało? Zawołał Debray. Jak pani pobladłaś? Co jej jest? Rzekła pani de Wilfort. Ależ to proste. Pan hrabia de Monte Cristo opowiada nam straszliwe historie, abyśmy poumierali ze strachu i pani baronowa się przeraziła. Oczywiście, przytaknął Wilfort. Oj, hrabio, naprawdę wystraszy nam pan damy. Co pani jest? Powtórzył Debray szeptem swoje pytanie. Nic, nic, odparła z wysiłkiem. Potrzeba mi tylko świeżego powietrza. Chce pani zejść do ogrodu? Zapytał Debray, podając jej ramię i zwracając się w stronę schodów. Nie, nie, odpowiedziała, już wolę zostać tutaj. O mój Boże, uśmiechnął się Monte Cristo, to przecież tylko dzieło wyobraźni. Równie dobrze możemy sobie wystawić, że to była sypialnia dobrej, zacnej matki. To łóżko, osłonięte purpurową kotarą, nawiedziła bogini Lucina, a po tych tajemniczych schodkach, aby nie zakłócić snu krzepiącego położnicę, schodzi po cichu lekarz albo mamka. A może sam ojciec, niosąc śpiące dziecko? Ale ten pogodny obraz bynajmniej nie uspokoił pani Danglars. Jęknęła i zemdlała naprawdę. Pani Danglars zasłabła, wyjąkał Wilfort. Może by ją zanieść do powozu? O Boże, zawołał Monte Cristo, nie mam ze sobą flakonika. Ale ja mam, rzekła pani de Wilfort. I podała hrabiemu flakonik napełniony czerwonym płynem, podobnym zupełnie do tego, który tak dobrze podziałał na Edwardka. A, zdziwił się i wziął z rąk pani de Wilfort flakonik. Tak, szepnęła, spróbowałam zastosować pański przepis. I udało się? Tak mi się zdaje. Przeniesiono panią Danglars do sąsiedniego pokoju. Monte Cristo zwilżył jej usta jedną kroplą czerwonego płynu i pani Danglars odzyskała przytomność. Ach, co za okropny sen! Westchnęła. Wilfort ścisnął mocno jej rękę, chcąc dać jej do zrozumienia, że to wcale nie był sen. Rozejrzano się za panem Danglarsem, ale że bankier nie był usposobiony do poetyckich wzruszeń, zszedł do ogrodu i gawędził z panem Cavalcantim, ojcem, o projekcie linii kolejowej z Livorno do Florencji. Monte Cristo wydawał się być w rozpaczy. Ujął ramię pani Danglars i zaprowadził do ogrodu, gdzie ujrzeli, jak pan Danglars pije kawę w towarzystwie panów Cavalcantich. Naprawdę? Tak bardzo panią przestraszyłem? Zagadnął hrabia. Nie, ale wie pan, różne rzeczy wywierają na nas różne wrażenie w zależności od naszego stanu ducha. Wilfort zmusił się do uśmiechu. A wtedy, dodał, wystarczy jakaś hipoteza, rozumie pan, jakaś chimera. Cóż, odparł Monte Cristo, uwierzą mi państwo lub nie, ale jestem pewien, że w tym domu popełniono zbrodnię. Niech pan uważa, rzekła pani de Wilfort, jest między nami prokurator. A to bardzo dobrze, odpowiedział Monte Cristo, jeśli tak się składa, skorzystam z tego i złożę zeznanie. Zeznanie? Powtórzył Wilfort. Tak, i to wobec świadków. Wszystko to jest bardzo zajmujące, wtrącił Debray, a jeśli rzeczywiście miała tu miejsce jakaś zbrodnia, taka wiadomość wybitnie pomoże nam w trawieniu. A miała miejsce, oświadczył Monte Cristo, proszę, tędy panowie, tędy panie prokuratorze, a aby zeznanie było ważne, muszę je uczynić wobec właściwych czynników.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo wziął pod ramię Wilforta, nie puszczając bynajmniej ramienia pani Danglar, i zaciągnął ich pod platan, gdzie mrok był najgłębszy. Pozostali goście podążyli za nimi. O właśnie, odezwał się Monte Cristo i tupnął w ziemię. Tu, w tym miejscu, aby zasilić stare drzewa, kazałem wykopać dół i nasypać próchnicy. I gdy robotnicy zaczęli kopać, odkryli kuferek, a raczej okucia po nim. Pomiędzy nimi leżał szkielecik noworodka. To już nie jest żaden mój wymysł. Monte Cristo poczuł, jak sztywnieje ręka pani Danglar i drży ramię Wilforta. Noworodek? Powtórzył Debray. Do diabła, to już poważna sprawa. A więc nie myliłem się, rzekł Chateau Renaud. Gdy utrzymywałem, że domy, jak ludzie, mają swoją duszę i oblicze i że w ich wyglądzie odbija się ich wnętrze. Ten dom wyglądał smutno, bo miał wyrzuty sumienia, a miał te wyrzuty, bo taił zbrodnie. O, ale przecież nie wiadomo, czy to była zbrodnia, odezwał się Wilfort, zdobywając się na ostatni wysiłek. Jak to? Zakopać żywcem niemowlę w ogrodzie to nie zbrodnia? Zawołał Monte Cristo. A więc jak pan nazwie taki czyn, prokuratorze? Ale co nam mówi, że dziecko zostało pogrzebane żywcem? Ale po co by je tu grzebano, gdyby nie żyło? W tym ogrodzie nigdy nie było cmentarza. Jaka kara spotyka w tym kraju dzieciobójcę? Zapytał prostolinijnie major Cavalcanti. O Boże, po prostu ścinają takiemu łeb i tyle, odparł Danglar. Ach tak, ścinają mu łeb, zdziwił się Cavalcanti. Podobno, czy tak, panie prokuratorze? Spytał Monte Cristo. Tak, panie hrabio, odparł prokurator głosem, w którym nie było już nic ludzkiego. Monte Cristo stwierdził, że dwie osoby, dla których przygotował całą tę scenę, nie wytrzymają już nic więcej i aby nie przeciągać struny, ale, kawa, rzekł, chyba zapomnieliśmy o kawie. I zaprowadził gości do stołu ustawionego na trawniku. Doprawdy, panie hrabio, westchnęła pani Danglar, wstyd się przyznać do własnej słabości, ale te wszystkie okropne historie mną wstrząsnęły. Muszę usiąść, przepraszam. I osunęła się na krzesło. Monte Cristo ukłonił się jej i zbliżył się do pani de Villefort. Zdaje mi się, że pani Danglar przydałby się jeszcze pani flakonik. Nim jednak pani de Villefort podeszła do przyjaciółki, prokurator zdołał szepnąć pani Danglar na ucho: muszę z panią pomówić. Kiedy? Jutro. Gdzie? U mnie w prokuraturze, jeśli pani pozwoli, tam najbezpieczniej. Przyjdę. W tejże chwili przystanęła obok pani de Villefort. Dziękuję ci, kochana, rzekła pani Danglar, próbując się uśmiechnąć. Już przeszło, już mi lepiej. Zbliżała się noc. Pani de Villefort objawiła chęć powrotu do Paryża, na co nie odważyła się do tej pory pani Danglar, choć widać było wyraźnie, że źle się czuje. Na życzenie żony pan de Villefort pierwszy dał znak do odjazdu. Zaproponował pani Danglar miejsce w swoim landzie, aby przyjaciółka mogła się nią zaopiekować. Pan Danglar na nic nie zwracał uwagi, zajęty nadzwyczaj ciekawą rozmową na tematy przemysłowe z panem Cavalcantim. Monte Cristo, prosząc panią de Villefort o flakonik, spostrzegł jednocześnie, że pan de Villefort podszedł do pani Danglar, a wyciągając wnioski z sytuacji, domyślił się, czego od niej chciał prokurator, choć szeptał tak cicho, że zaledwie słyszała to sama pani Danglar. Nie zatrzymywał Morella, Debraya i Chateau Renaud, którzy odjechali konno, ani obu pań, które wsiadły do landa pana de Villeforta. Danglar tymczasem, coraz bardziej zachwycony panem Cavalcantim, zaprosił go do swego powozu. Andrea Cavalcanti zaś wsiadł do swego Tilbury. Czekało nań przed bramą grum, ubrany wedle kanonów mody angielskiej, ale z dużą przesadą, wspinał się na palce, przytrzymując za uprząż olbrzymiego konia stalowej maści. Andrea nie mówił zbyt wiele podczas obiadu. Ustrzegła go przed tym jego wrodzona inteligencja. Lękał się bowiem całkiem naturalnie, by nie strzelić jakiegoś głupstwa w towarzystwie ludzi tak bogatych i tak wysoko postawionych. Zapewne też z lekką obawą zerkał na prokuratora królewskiego. Po obiedzie obu panów Cavalcantich zagarnął do siebie pan Danglar. Zmierzywszy szybkim spojrzeniem sztywnego majora i nieco nieśmiałego syna, wspomniawszy, że są oni gośćmi hrabiego, wpadł na myśl, że stary Cavalcanti to jakiś nabab, który przybył do Paryża, aby doszlifować edukację jedynaka w wielkim świecie. Z wielkim tedy upodobaniem kontemplował olbrzymi diament migoczący na małym palcu majora. Major bowiem, jako człowiek rozsądny i doświadczony, z obawy, by nic złego nie przydarzyło się jego banknotom, obrócił je natychmiast na przedmiot wartościowy. Następnie po obiedzie, pod pretekstem rozmowy o przemyśle i podróżach, powypytywał ojca i syna, jaki tryb życia prowadzą. A oni, uprzedzeni, że mają otwarty kredyt właśnie u Donglara, pierwszy na jednorazową wypłatę 48 tysięcy franków, drugi na pensję roczną w wysokości 50 tysięcy, zachowywali się wobec bankiera czarująco, a nawet tak uniżenie, że niewiele brakowało, a uścisnęliby, dając upust wdzięczności, dłoń jego lokajom. Jedna rzecz wzmogła szczególnie szacunek, a chciałoby się wręcz rzec uwielbienie, jakie Donglar odczuwał dla pana Cavalcantiego. Major, wierny zasadzie Horacego, Nil Admirali, dał dowód swojej wiedzy, wymieniając nazwę jeziora, w którym łowi się najlepsze lampredy, i poprzestał na tym, zjadł swoją porcję, nie mówiąc już ani słowa. Donglar wniósł z tego, że tego rodzaju zbytek na stole był czymś zwyczajnym dla tego znakomitego potomka rodu Cavalcantich, który zapewne jadał w swojej lukce pstrągi ze Szwajcarii i langusty z Bretanii, sprowadzane w taki sam sposób jak lampredy i sterlety hrabiego. Przyjął tedy z widocznym zadowoleniem takie oto oświadczenie pana Cavalcantiego. Jutro będę miał honor złożyć panu wizytę w interesach. Pańska wizyta sprawi mi wielką radość, odpowiedział Donglar. Po czym zaproponował majorowi, że jeśli nie sprawi mu przykrości chwilowe rozstanie z synem, odwiezie go do hotelu książęcego. Cavalcanti odparł, że Andrea już od dawna prowadzi niezależne kawalerskie życie, a więc posiada również własne konie i powozy, a skoro nie przyjechali tu razem, nie widział powodu, dlaczego nie mieliby odjechać osobno. Major wsiadł zatem do powozu Donglara. Bankier umościł się koło niego, coraz bardziej oczarowany poglądami na temat porządku i oszczędności tego człowieka, który przecież jednocześnie dawał swojemu synowi 50 tysięcy franków rocznie, co zakładało, że sam miał fortunę przynoszącą co najmniej 500 tysięcy liwrów rocznie. Andrea zaś, aby zrobić wrażenie wielkiego pana, wyłajał gruma, że nie zajechał do niego przed sam ganek, ale czekał przy bramie i naraził w ten sposób Andreę na przejście piechotą aż 30 kroków. Grum przyjął tę burę z pokorą i aby wstrzymać niecierpliwiącego się konia, który już grzebał w ziemi kopytem, ujął jedną ręką wędzidło, a drugą podał Andrei lejce. Młodzian pochwycił je i postawił lekko na schodkach stopę w lakierowanym trzewiku. W tej samej chwili czyjaś ręka opadła na jego ramię. Młodzieniec odwrócił.

0: stępy bluza. Pod nią można mu było zapewne policzyć wszystkie jego kości i mogłoby się wydawać, że chodząc klekocze nimi jak szkielet. Ręka, którą wsparł na ramieniu Andrei, wydała się młodzieńcowi olbrzymia. Czy młody człowiek rozpoznał w świetle latarni tę twarz, czy też przeraził go straszliwy wygląd napastnika? Tego nie wiemy. Dość, że zadrżał i odskoczył. Czego ode mnie chcesz? Spytał. Niech mi panicz wybaczy, odpowiedział mężczyzna i dotknął ręką chustki. Pewnie panu przeszkadzam, ale muszę pogadać z paniczem. Nie wolno żebrać wieczorem, zawołał grum i uczynił ruch, jakby chciał gwałtownie odpędzić natręta. Ja nie żebrzę, mój śliczny chłopaczku, rzekł nieznajomy, uśmiechając się tak ironicznie i tak złowróżbnie zarazem, że grum natychmiast się cofnął. Chcę tylko zamienić dwa słówka z twoim paniczem, który mi 2 tygodnie temu dał pewne zlecenie. No, czego chcesz? Tylko przyjacielu mów prędko, rzekł z kolei Andrea, starając się, by służący nie zauważył jego zmieszania. Chciałbym, szepnął mężczyzna w czerwonej chustce, abyś raczył oszczędzić mi trudu. Nie chcę mi się wracać pieszo do Paryża. Jestem bardzo zmęczony. Nie jadłem takiego dobrego obiadku jak ty i ledwie trzymam się na nogach. Młodzieniec wzdrygnął się na tak poufałe słowa. Ale w końcu czego ode mnie chcecie? Zapytał. No, chcę, abyś był łaskaw wziąć mnie do tego ślicznego powozu i zawiózł do Paryża. Andrea zbladł i nic nie odpowiedział. No, po prostu przyszło mi nagle coś takiego do głowy i mężczyzna w czerwonej chustce włożył ręce do kieszeni, spoglądając na młodzieńca wyzywająco. Rozumiesz, mój mały Benedetto? Słysząc to imię, młodzieniec zreflektował się, gdyż podszedł do gruma i rzekł doń: rzeczywiście zleciłem coś temu człowiekowi, a teraz ma mi o tym opowiedzieć. Idź piechotą do rogatki, a potem weź sobie dorożkę, żebyś nie był na miejscu zbyt późno. Zdziwiony grum odszedł. Przynajmniej odejdźmy trochę w cień, mruknął Andrea. No, jeśli o to ci idzie, sam znajdę dobre miejsce, rzekł mężczyzna w czerwonej chustce. Wziął konia za uzdę i odprowadził Tilbury w miejsce, gdzie rzeczywiście nikt nie mógłby dojrzeć, z jakimi honorami Andrea obchodzi się z nędzarzem. Naprawdę nie stoję o zaszczyt paradowania w pięknym powozie. Jestem po prostu mocno zmęczony, a poza tym chciałbym pogadać z tobą o interesach. No, wsiadaj. Szkoda, że nie odbywało się to w dzień. Zaiste byłoby to ciekawe widowisko. Włóczęga rozpierający się na haftowanych poduszkach, tuż obok wykwintnego chłopca, odgrywającego rolę Stangreta.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. You must...

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu